0: Melo Radio.
1: Wiem, że na okrągło jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

0: tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Meloradio. Podkręcamy tempo. Czwartek, piątek, weekend.

zawsze czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam Was serdecznie. Na początek krótkie pytanie, z czym kojarzą Wam się sporty rowerowe? Może jakieś wyścigi kolarskie, może jazda downhillowa, popularna w górach wokół Bielska Białej? Dzisiaj rozmawiamy o bardzo niszowej dyscyplinie sportów rowerowych, jaką jest bike polo. Być może wielu z Was pierwszy raz słyszy taką nazwę, ja dopiero niedawno dowiedziałem się o takim sporcie. Moim gościem jest człowiek, który można powiedzieć zapoczątkował bike polo w Bielsku Białej.
2: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Madejczyk, ale w środowisku bike polowym, o którym będziemy opowiadać, wszyscy znają mnie jako Madej.
1: Powiedz mi, jaka jest Twoja rola w tym środowisku bike polo w Bielsku Białej?
2: Moja rola? No, jestem osobą, która zapoczątkowała, powiedzmy, polo w Bielsku. Jak się tutaj przeprowadziłem, mieszkałem wiele lat obok Bielska i sobie trenowałem solo. Jeździłem do Krakowa grać, bo tam był większy klub. Ale jak już się przeprowadziłem do Bielska z moją partnerką, która też gra w bike polo, no to w sumie ona zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć grać też tutaj, spróbować znaleźć ludzi do grania, więc zrobiliśmy jakieś prelekcje na ten temat, zaczęliśmy szukać ludzi na Facebooku, więc już mamy kilku nowych graczy, którzy nieźle sobie radzą, jeżdżą na turnieje z nami. Także coś się rusza w tym temacie tutaj w Bielsku.
1: Myślę, że warto na początku poruszyć taką podstawową kwestię, czyli co to w ogóle jest za dyscyplina, na czym ten sport polega?
2: Tak najprościej, żeby to zobrazować, bo jesteśmy w radiu i Państwo muszą sobie to wyobrazić. Drużyny są po 3 osoby na boisku, które wygląda jak boisko do hokeja na rolkach, czyli jest asfalt, ale z bandami dookoła, żeby nam piłka nie uciekała. Więc 3 osoby w drużynie grają naprzeciwko siebie, próbują trafić gola przeciwnej drużynie, jak w piłce nożnej i tak dalej. Taka mała różnica między hokejem albo piłką nożną. Bramkarz to nie jest dedykowana pozycja. Bramkarzem jest ten, kto jest bliżej bramki. Tam jest po prostu strefa bramkowa i tam się wymieniamy. Ale takie podstawowe zasady: jeździ się na rowerze, trzymając kierownicę jedną ręką, a w drugiej ręce ma się kij zakończony taką końcówką, czyli taki długi młotek, powiedzmy.
1: Coś jak kij golfowy albo hokejowy?
2: No właśnie nie. Coś taki wydłużony młotek. Powiedzmy, no o, dobra, ja już gram w to wiele lat. Jak zaczynaliśmy, to robiliśmy sami wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do grania, właśnie też kije. I jak zaczynaliśmy? Chodziliśmy do serwisów narciarskich, braliśmy kijki narciarskie, które były pojedyncze, więc już możecie sobie zobrazować, to jest długość, powiedzmy, kijka narciarskiego, a na końcu jest końcówka, która przypomina, nie wiem, szklankę albo kubek, czyli z jednej strony jest zamknięta, z drugiej strony jest otwarta. No i to jest tworzywo sztuczne, teraz już są dedykowane firmy, to produkują, ale jak ja zaczynałem, to robiliśmy to z takich rurek, które używa się do ciągnięcia gazu do budynków i tak dalej. Więc wszystko było, zrób to sam na samym początku.
1: A sama piłka? Jakiej piłki używaliście wtedy?
2: Więc na samym początku to była piłka właśnie chyba do unihokeja, ale ona jest troszkę za twarda. Ogólnie jest to wielkość piłki tenisowej, ale ona jest plastikowa. I też są różne te piłki na różne pogody oczywiście, ale mniej więcej, żeby to zobrazować, wielkość piłki tenisowej, tylko że twardsza niż tenisowa.
1: Czyli duża prowizorka, ale dzisiaj jest to już dużo bardziej profesjonalne niż wtedy. I udało się też zebrać ekipę. Powiedz mi, jak dużo osób zainteresowało się tym sportem w Bielsku?
2: Więc my cały czas jakby szukamy. To nie jest tak, że już mamy nadmiar ludzi. Cały czas szukamy. Są osoby, które zagrały pierwszy sezon po tych naszych prelekcjach. Teraz już niestety inne priorytety mają w życiu. Jest właśnie Antek, który zaczął tej wiosny, ale już jest tak wkręcony, że pomaga nam zrealizować właśnie marzenie, czyli wybudować boisko dedykowane do bike polo, ale też do różnych innych sportów kołowych w Bielsku. Czyli powiedzmy, że teraz takich stałych graczy mamy około 6, czyli wystarczy, żeby pograć sobie, ale cały czas jest jakby temat otwarty, ktoś przychodzi 2 razy, później go nagle nie ma miesiąc, później ktoś inny przychodzi, więc cały czas szukamy, także bardzo zapraszamy. Gramy teraz, próbujemy grać regularnie we wtorki po godzinie 16-17 na boisku do koszykówki, który jest w parku na Błoniach. Okazuje się, że w Bielsku już niewiele asfaltowych boisk jest, a tartan niestety nie nadaje się do tej dyscypliny.
1: Czemu, jest to zbyt śliski, czy...?
2: Tartan niestety jest za miękki, szczególnie ten nowoczesny tartan jest za miękki, więc właśnie takie sporty jak hokej na rolkach, czy bike polo, czy nawet jakieś sporty dla osób na wózkach niewalickich, no nie są w stanie tam czuć się bezpiecznie. Wydawałoby się, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest miękko, ale niestety te nasze koła nie zachowują się tak, jak powinny na tartanowych boiskach.
1: No właśnie, bo jak zacząłeś opisywać, jak to boisko wygląda, że jest takie niewielkie, z bandami, z bramkami, to pomyślałem o tym boisku, które powstało niedawno na Orliku przy ulicy Słowackiego, bo jest tam boisko do mini piłki nożnej. Myślałem, czy może to by się nadawało, no ale jak mówisz, że musi być ta betonowa powierzchnia, to chyba się to nie sprawdzi.
2: Jeszcze tego nie testowałem, bo jest taki stary tartan, ale tu prawdopodobnie będą zasady, że nie wolno na rowerze wjeżdżać, więc tartan też to ma do siebie, że tam są dodatkowe ograniczenia dla nas, bo przy wywrotce prawdopodobnie jakąś częścią rowerową moglibyśmy zepsuć ten tartan. Więc pewnie któregoś dnia przyjadę tutaj spróbować, ale no jeszcze nie testowałem tego boiska w parku Słowackiego, jestem bardzo ciekawy, no ale obawiam się, że to będzie właśnie ten miękki tartan i poza tym nie będą mile widziani ludzie na rowerach na tartanie, bo jest obawa, że przy wywrotce możemy naruszyć tą nawierzchnię po prostu i zepsuć.
1: Wspomniałeś o staraniach, by wybudować boisko do bike polo i też innych sportów kołowych. Powiedz mi, na jakim jest to dzisiaj etapie?
2: Więc staramy się teraz o budżet obywatelski. Ja jako osoba, która mieszka od niedawna w Bielsku, zaraz z pierwszego roku wszedłem na ten budżet obywatelski. Chciałem zagłosować na coś, co mnie będzie bardzo jakby ciekawić, że to miasto, jakby troszeczkę dam swój głos, żeby to miasto zmienić w coś, co będzie bardziej też pode mnie albo pod kogoś. I okazało się, że chyba w tamtym roku żaden z tych projektów nie pociągnął mnie aż tak, żeby, wiadomo, ja tam zagłosowałem na jakieś modernizację parku czy coś, ale to nie było nic aż tak ciekawego, żeby wydaje mi się, żeby pociągnęło to ludzi, a teraz w końcu jest ten budżet otwarty na sporty rowerowe bardziej,

0: albo jakiś płot gdzieś, bo te, które gdzieś gdzieniegdzie są, no to tam można przypiąć tylko koło, które w prosty sposób można odpiąć od roweru i zostawić, więc ten projekt będzie ten projekt 011 ma w sobie Dirt Park, czyli park, w którym zajawkowicze rowerowi będą skakać i robić różne ewolucje rowerowe, gdzie będą mogli to trenować bezpiecznie. Będzie pump track. Te pump tracki wszędzie cieszą się super teraz popularnością. Będzie to boisko do sportów kołowych, między innymi bike polo, więc to będzie też dla rolek, to będzie też, nie wiem, nawet lacrosse czy coś takiego potrzebuje tych band. No nie ma w Bielsku boiska z bandami, z dobrym asfaltem, więc liczę na to, że to będzie naprawdę takie multisportowe boisko dla różnych dyscyplin. No i właśnie te stojaki rowerowe. Także ten projekt 011 to jest naprawdę coś, czym się jaram i na coś, na co będę głosował i będę namawiał ludzi, żeby głosowali, bo wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa.
1: W jakim miejscu miałoby powstać to boisko?
0: Więc ten cały ośrodek sportów rowerowych, może już to tak nazwijmy, ma powstać przy ulicy Krausa, nieopodal nowo powstałego ośrodka kultury. No nie jest to ścisłe centrum, ale nadal Bielsko jest no o tyle małe, że z centrum mamy tam 10 minut i wydaje mi się, że to jest super lokalizacja też. Nie będzie nic tu burzone, tylko jakieś nieużytki zostaną użyte dla ludzi i pod nowe zajawki.
1: Wspominałeś o tym, że jest ta grupa chyba 6 osób, które faktycznie uczestniczą w treningach bike polo w Bielsku. Jak można do Was dołączyć? Czy jest jakiś kontakt, gdzie można się zgłosić?
0: No, więc najprościej będzie wygooglować sobie, czy wejść na Instagrama i znaleźć naszą stronkę Bielsko-Biała Bike Polo. No i tam zawsze przed treningiem wrzucamy to szybkie info, o której dokładnie będziemy zaczynać, w który dzień. No, zazwyczaj to są właśnie teraz wtorki i niedziele. Z niedzielami różnie, no bo mamy też różne inne pasje, jak góry i tak dalej, ale te wtorki są już w miarę stałe i najlepiej po prostu przyjechać na błonie i podejść do nas. My zresztą sami zaczepiamy ludzi, więc jak ktoś tam usiądzie na ławeczce i będzie oglądał, to pewnie sami podejdziemy i zapytamy, czy nie jest ta osoba zainteresowana zagraniem i tak dalej. No plus tego sportu jest taki, że jest dla każdego. No, ja jak zaczynałem, miałem 25 lat, myślałem, że już na jakieś kariery sportowe jest za późno, a okazało się, że znalazłem ten niszowy sport, w którym nadal się rozwijam, a już mam ponad 40 lat i nadal mam jakieś sukcesy, bo naprawdę nie ma tam jakby ograniczeń płciowych, wiekowych. To jest sport naprawdę dla każdego.
1: Czyli trzeba tylko umieć jeździć na rowerze i kierować jedną ręką.
0: No tego się właśnie człowiek dopiero uczy przy bike polo. No, mój stały zawodnik, z którym gram już lata, aktualnie mieszkający w Warszawie, on tak naprawdę właśnie to 13 chyba lat temu zaczął ogarniać rower przy bike polo, czyli to była jego misja, żeby zacząć jeździć z tą jedną ręką na kierownicy, nie wywracać się, trenować i no teraz jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie, a tak jak mówię, no to 13 lat temu, dla niego to było wyzwanie jeździć z jedną ręką na kierownicy.
1: Czyli w ciągu sezonu jeździcie do innych miast na mecze? Jak to wygląda?
0: Więc w ciągu sezonu Europa, tak naprawdę w Europie można by było grać co weekend turniej. Trzeba się tylko na niego zarejestrować. No i z rejestracjami jest różnie. Są to loterie, jest kto pierwszy, ten lepszy. Ale tak to wygląda. No w Polsce głównie, jeżeli teraz mamy turnieje, to jest Gdańsk i Lublin, bo oni mają dedykowane boiska do bike polo. Są też jakieś mniejsze eventy, to powiedzmy w Krakowie, we Wrocławiu. Ale tak, na turniej, który przykładowo będzie miał wysoki poziom, w co ja celuję, bo jakby ja lubię się tam mierzyć z najlepszymi, no to ja już muszę jeździć gdzieś dalej. Niemcy, najlepiej Francja. We Francji jest najwyższy poziom w tej dyscyplinie, więc Szwajcaria też bardzo wysoki poziom. Więc no ja już jestem na tyle, że się tak wyrażę, prosem. Śmieszne to, ale okej. Profesjonalistą, dobrze? Że no ja czerpię radość z tego, żeby grać przeciwko najlepszym i spróbować pokonać tych najlepszych, więc ja dużo planuję swój sezon właśnie podróżując do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec, grać tam turnieje przeciwko najlepszym. No.
1: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam na bike polo.
1: Moim gościem był Mateusz Madejczyk, znany w środowiskach bike polo jako Madej. W jednym z projektów do budżetu obywatelskiego będzie można głosować na wybudowanie profesjonalnego boiska do uprawiania tego sportu i innych sportów kołowych, na przykład koszykówki dla osób jeżdżących na wózkach. Inną częścią tego samego projektu do budżetu obywatelskiego są parkingi rowerowe. O tym aspekcie powie Antoni

0: Jankowski, współautor projektu.
1: Chciałem wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić i właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach z centrum Bielska-Białej i właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru.
0: Mówił Antoni Jankowski, znany również jako Antek z miasta. Antek jest współautorem jednego z projektów do budżetu obywatelskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Stowarzyszenie Olszówka regularnie organizuje w Bielsku-Białej wycieczki historyczne. Ostatnio odbył się jeden z takich spacerów historycznych, który skupił się na nieco bardziej ukrytych zabytkach Bielska-Białej, czyli willach. Przewodnikiem wycieczki był mój dzisiejszy gość.
3: Ewa Janoszek, historyk sztuki, zajmuje się architekturą, sztuką Bielska-Białej. Punktem wyjścia wycieczki była Villa Rota, czyli dzisiejsze studio filmów rysunkowych, miejsce przy dawnym trakcie cesarskim, ale generalnie chodziliśmy po tak zwanym kwartale, można by go nazwać fabrykanckim, gdzie znajdują się wille około 20 fabrykantów, 12 kupców, 8 urzędników, także kwartał pomiędzy ulicą Cieszyńską a Sikornikiem, od wschodu między ulicą Lompy i od zachodu ulicą Grodgera, można nazwać nieformalnie tak kwartałem fabrykancko-urzędniczym. Piękny stok z południową wystawą z widokiem na Beskidy był atrakcyjną lokalizacją dla budowy wielu willi, dlatego też tam się często osiedlała inteligencja bielska i generalnie te wille powstawały gdzieś od 80. lat XIX wieku po czasu II wojny światowej. Ja pokazywałam jeszcze mapę katastralną z 1836 roku, użytkowaną do 70. lat XIX wieku, więc tam na palcach jednej ręki można policzyć budynki, które się znajdowały wśród pól i ogrodów. Także taki, no, można powiedzieć, boom budowlany to jest od końca XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku, gdzie też okazały wille bielskich fabryków. Powstawały.
0: Większość z nich zachowała się do dzisiaj?
3: Tak, generalnie prawie wszystkie zachowały się do dzisiaj, za wyjątkiem willi rodziny Pongrat, rodzina Kuno Pongraca, słynnego burmistrza Bielska, w miejscu której stoi teraz kościół przy ulicy Najświętszej Marii Panny. Pokazywałam stare fotografie, gdzie ta willa jeszcze służy jako kaplica w czasie, kiedy kościół był budowany. Także w jej miejsce teraz stoi plebania i to jest chyba jedyna budowla, która została wyburzona w tym kwartale.
0: Jak dzisiaj wyglądają te budynki? Czy ktoś jeszcze w nich mieszka? Czy zostały przeznaczone do jakichś innych zastosowań?
3: Generalnie są zamieszkałe, oprócz jednej willi i tutaj byłby taki pilny nawet apel do też czy władz miasta, służb konserwatorskich. Willa rodziny Bartelmus przy ulicy Zdrojowej 6. Piękna willa, stara, która jest, z tego co wiem, wystawiona do sprzedaży od kilku lat i nie znajduje nabywcy. No niestety, z tego co widzieliśmy wczoraj, ona popada w ruinę, no jest... Tam tam towarzystwo, powiedzmy, które użytkuje ją w sensie takim, no, że pije tam alkohol i zanieczyszcza otoczenie. Byliśmy świadkami takich scen. Chodziłam po tym terenie rok temu, willa była trochę w lepszym stanie, więc z roku na rok ta degradacja tej willi postępuje, a jest to jedna z piękniejszych willi w Bielsku.
0: Dzisiaj ten teren jest bardziej zabudowany, są tam współczesne bloki, które no, oczywiście powstały dużo, dużo później, więc te wszystkie wille, ciekawe zabytki są trochę schowane.
3: Schowane są wille już bardziej przy ulicy Browarnej, jest willa Edwarda Tirka, o której mało kto wie, że tam istnieje. Chociaż w Pierzajach ulicy Świętej Anny czy Zdrojowej tam raczej nie powstała nowa zabudowa, więc one są ukryte w ogrodach. Ciekawą willą jest willa Karla Machalicy, wydawcy pocztówek bielskich przy ulicy Lompy 8, cofnięta naprzeciwko targowiska, wycofana w ogrodzie, zarośnięta, też w sumie wymagająca remontu. Co ciekawe, przebudowana w latach międzywojennych z takiej willi z wieżyczką malowniczej na bardziej modernistyczną formę. Ale pozostałe wille, willa Wolfa, zameczek kamienny grujący na skarpie nad ulicą Partyzantów, przepiękna willa, też z tego, co się orientuje, do sprzedaży. Czy willa Adolfa Kunca, której Świętej Anny 22, w której znajduje się przedszkole artystyczne, przepiękna willa, co ciekawe, obok której wypływało życiodajne źródełko spływające aż do ulicy Sikornik.
0: Coś więcej o postaciach, które zamieszkiwały ten teren?
3: Najwięcej nieruchomości należało do fabrykanckiej rodziny Bartelmus. Chyba z 4 nieruchomości należą do tej rodziny i co ciekawe, to są 2 linie rodziny niespokrewnione ze sobą. Jedna familia od willi przy Zdrojowej 6 to są Bartelmusy od, można powiedzieć, wełny. Oni się wymieniają nieruchomościami. Inne nieruchomości, jak przy Najświętszej Marii Panny 21, przepiękna willa, należała już do Alfreda Bartelmusa z linii od fabryki śrub. Także 4 nieruchomości należały do tych fabrykantów. Mamy też willę Roberta Batelta, jednej ze starszych rodzin fabrykanckich w Bielsku. Willę przed Ruskim Fabrykę i rodziny Förster przy ulicy Lompy, jedną z też starszych fabryk w Bielsku. Także tych rodzin fabrykantów naliczyłam w sumie 20, dlatego mówię, że ten kwartał tym kwartałem fabrykanckim może się zwać. Co ciekawe, też jedna willa Adolfa Kunca, Świętej Marii 22, może być rozsławiona nie przez może jego właściciela, ale przez córkę właściciela, która była słynną łyżwiarką figurową. Na początku XX wieku zdobywała medale na zawodach łyżwiarskich, a później była jakby ochmistrzynią, czy prowadziła pałac hrabiny Marii Dobrzeńskiej von Wenkheim w Podsztajnie. Co ciekawe, osoba ta znała nikogo innego jak Rainera Maria Rilke czy Karla Krausa. Pojawia się jej nazwisko w ich publikacjach, także mnie ta postać swego czasu zafascynowała. Herminę Kunc z ulicy Świętej Anny 22.
0: Jeżeli ktoś chciałby na własną rękę przejść się taką trasą, to gdzie najlepiej zacząć?
3: Najlepiej zacząć to, jak nasza wycieczka zaczynała, czyli pod studiem filmów rysunkowych pod Muzeum Bajki i Animacji, pod dawną willą Juliusa Rota, mydlarza. Warto zobaczyć stare zdjęcie, jak kiedyś wyglądała ta willa, bo ona też straciła swój najładniejszy element w postaci szczytu renesansowego, i udać się ulicą Lompy, która kiedyś nazywała się Kozielec, tak zwany Purzelberg, od fikania koziołków, notabene. Też ciekawostka, że przez jakiś czas ta ulica nosiła nazwę przed wojną jako Karkołomna. Zresztą jej spadek i stromizna mogła powodować, że łatwo tam było tego koziołka wywinąć. Później dochodzimy do koło willi Wolfa, koło zameczku, do ulicy Sikornik. Następnie trzeba się znowu wspiąć do góry ulicą Zdrojową, dojść do Cieszyńskiej, później zejść ulicą Świętej Anny, później znowu stromo wspiąć się ulicą Najświętszej Marii Panny i wejść na Wówgrod Gera. Taki typowy wężyk tymi ulicami. Wydaje mi się, że to jest najlepsza trasa, żeby wszystkie wille zobaczyć. I między blokami do ulicy Browarnej, do tej ukrytej willi Tirka, gdzie mieszkał też znany malarz bielski Helmut Tirk. Tam można swój spacer zakończyć.
0: Już dzisiaj możemy zapowiedzieć kolejną wycieczkę.
3: Tak, w przyszłą niedzielę odbędzie się spacer po Białej, ale jest to spacer, ja to nazywam, dla koneserów, dlatego, że będę pokazywała miejsca, których już nie ma. My często ubolewamy nad wyburzeniem wysokiego trotuaru placu Żwirki, a warto sobie uświadomić, że Biała była w 3/4 wyburzona. Wszystkie kwartały na południe od ulicy Stojałowskiego, wzdłuż ulicy Broniewskiego, dawna ulica Świętego Jana. Tego już nie ma. Powstały tam bloki, które w ogóle nie respektowały układu kwartałów. Także są to miejsca zaginione, utracone. Ja będę pokazywała je na zdjęciach, których też jest mało, których ciągle szukamy. Jeżeli ktoś ma jakieś fotografie z tego terenu, to one są rarytasem. I ten spacer będzie się właśnie odbywał po tych utraconych dzielnicach Białej.
0: Jeszcze chciałem tak zapytać, nie wiem, czy to się tak szybko w skrócie odpowiedzieć na to pytanie, ale jak to się stało, że tak dużo tych budynków w Białej straciliśmy?
3: Tak samo jak straciliśmy Wysoki Trotuar. To są te czasy, kiedy wartości, powiedzmy, komunikacyjne brały górę nad kulturowymi. W ramach przebicia ulicy Stojałowskiego utraciliśmy kwartał przy rzece. Także tutaj, no właściwie, nie wiem, no komunikacyjnie dawna ulica Szpitalna, czyli Dmowskiego, została taka sama, prawda, Broniewskiego została taka sama. Ta zabudowa, która tam istniała, nie była może w najlepszym stanie, ale to też niby jest argumentem za to, żeby ją tak całkowicie niwelować. Takie były czasy, to były lata 70. Nabór pracowników do powstających zakładów to wymuszał potrzebę mieszkań, więc osiedle śródmiejskie też było motywowane brakiem mieszkań. No inna teoria też głosi, że zasłonięcie kościoła Opatrzności Bożej też tu wchodziły w grę. No wiadomo, jakie wtedy były czasy, jaka była urbanistyka, jakie było myślenie o dziedzictwie kulturowym miasta.
0: Tu mówimy o latach 70.
3: Tak, końcówka lat 70., przełom 70., 80. No właściwie wyburzenia przy Stojałowskiego to jest wcześniejsza sprawa, od 74, 76. Tu osiedle śródmiejskie to jest koniec 70., przełom 80. już.
0: Mówiła Ewa Janoszek, historyk sztuki, poprowadzi tę najbliższą wycieczkę w Białej 4 października. A teraz zajrzymy do Książnicy Beskidzkiej, gdzie w najbliższych tygodniach szykuje się kilka ciekawych wydarzeń.
4: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach.
0: Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała.
4: Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17 do 24, to jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie. W związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma 3 takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe, inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17, o godzinie 17.
0: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz 4 odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa. Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
5: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No, gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Hermana, Jakuba Kornhausera, Domkę Skotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomików Brew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia, Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
0: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj skupimy się na festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej. To wyjątkowa okazja, by obejrzeć filmy dokumentalne, które w innych okolicznościach raczej nie są dostępne. Główna część festiwalu i wszystkie pokazy rozpoczną się 8 października, ale już teraz organizowane są wydarzenia związane z Watch Dogsem. Dla przykładu, moja pierwsza rozmówczyni prowadzi zajęcia w szkole plastycznej. Powiedz mi, czemu jesteśmy dzisiaj w liceum plastycznym, no bo nie jesteś tutaj z przypadku?
6: Nie, nie jestem tutaj z przypadku. Właśnie kończymy kolejne, trzecie już zajęcia warsztatowe dla klas tej wspaniałej szkoły plastycznej, która zawsze się angażuje w takie różne wydarzenia. I te zajęcia są w ramach organizowanego w Bielsku Białej objazdowego festiwalu filmów Watch Dogs, Prawa Człowieka w filmie. Bielsko od naprawdę bardzo wielu lat aktywnie organizuje te festiwale i te filmy. Na pewno tu bielszczanki, bielszczanie znają wiele filmów, które były już pokazywane w poprzednich latach. I w tym roku chcemy zachęcić, też pokazać młodzieży, że taki festiwal w Bielsku jest, że on jest ogólnopolski, że tam są wspaniałe filmy dokumentalne właśnie o losach ludzi z całego świata. Dzisiaj oglądaliśmy film Adidas, stać się na więcej, dotyczący etyki produkcji ubrań i wielkich firm, wielkich koncernów, wielkich firm, które naprawdę są bardzo bogate i dużo zarabiają. A tak jak w tym filmie padło, pracownice i osoby, które szyją te ubrania, zarabiają tyle wartość na przykład rękawka takiego t-shirta. Film pokazywał w ogóle, bardzo przenosił ten problem z szwalni, które często są gdzieś w Bangladeszu, w Kambodży, przenosił w tym przypadku do Berlina i na Fashion Week w Berlinie, co powodowało, że ten problem mogło, jakby mogli zobaczyć ludzie, którzy później te ubrania kupują.
0: Są tutaj w Bielsku czy w okolicy jakieś takie lokalne sposoby na unikanie tej szybkiej mody? Coś może możesz polecić?
6: Oczywiście. Przede wszystkim każda osoba może sama decydować, gdzie kupuje. Wszystkie nasze wybory portfelem zawsze kogoś wzmacniają. Komuś płacimy. Możemy wybierać jakieś lokalne marki, które są tutaj dookoła. Osoby, które szyją. Możemy korzystać z second handów, ale jest dużo takich inicjatyw, osób, które organizują otwarte wymiany. Na przykład są takie wymiany wiem, że harcerze organizują w Bielsku Białej, w Książnicy Beskidzkiej regularnie te wymiany. Są wymiany, już niedługo się zbliża wymiana w Domu Żołnierza. Są wymiany organizowane na osiedlach, w domach kultury. Są jakieś takie drobne wyprzedaże sąsiedzkie. Z tego wszystkiego możemy korzystać. Najbardziej nam chodzi o to, żeby zamknąć ten obieg, żeby nie wkładać tych nowych rzeczy do tego obiegu, tylko korzystać z tego, co już jest wyprodukowane. W Bielsku Białej jest też sporo takich inicjatyw ekologicznych. Można również zwrócić się, na przykład poszukać też warsztatów dla szkół, na przykład w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku Białej, gdzie też między innymi mam przyjemność prowadzenia części zajęć. Wtedy łączymy, pokazujemy tą modę w kontekście też zmian klimatu. Można ze szkołami zapisać się na nieodpłatne zajęcia, także też polecam sprawdzenie strony Ekosyntezy. Tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Bardziej chodzi o to, żeby naprawdę coś zrobić, żeby nie zatrzymać się na tym poziomie, że gdzieś coś słyszeliśmy i okej, wiemy co robić, ale nigdy tego nie robimy, tylko żeby naprawdę w końcu aktywnie zacząć decydować, co się ubieramy, komu za to płacimy i jaka jest nasza postawa w tym kontekście.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica, która powie więcej o samym festiwalu Watch Dogs. Tymczasem zapytamy nauczycieli i uczniów Szkoły Plastycznej o ich odbiór zajęć związanych z festiwalem.
7: Jadwiga Jarosz, nauczycielka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej.
0: Jaka reakcja uczniów na tego typu zajęcia w szkole?
7: Młodzież bardzo chętnie poświęca uwagę tematom ważnym społecznie. Tutaj punktem wyjścia jest film prezentowany w ramach Watch Dogsa. Film przedstawiający branżę odzieżową z perspektywy osób, które angażują się społecznie, aby nagłośnić tematy łamania praw człowieka. Dla niektórych osób to jest nowy temat. Są też takie osoby, i to wychodzi w czasie dyskusji, osoby, które już wiele wiedzą na ten temat i nawet wykazują już się jakimś zaangażowaniem i świadomością.
0: Padły nawet propozycje, żeby zorganizować jakąś wymiankę ubrań w szkole?
7: Tak, padła propozycja ze strony młodzieży, aby w szkole zorganizować wymiankę. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Trzymam kciuki.
8: Fast fashion, jak recyklingować ubrania, jak dbać o środowisko, też warunki pracy.
0: Czy ty masz może jakieś takie sposoby, żeby, nie wiem, kupować na przykład ubrania z drugiej ręki, samej coś naprawiać?
8: Tak, często właśnie oprzywam ubrania, szyję, w sensie szyję tak mniej, ale no kupuję z drugiej ręki, sprzedaję też, więc wymieniam się z koleżankami, też mam po rodzinie, więc wydaje mi się, że to też jest ważne.
0: Czego się nauczyłaś, jakie przemyślenia z zajęć?
9: No na pewno wartości, co znaczy fast fashion i ile na przykład możemy zmienić w grupie pojedynczo, co możemy na co dzień zmienić w sobie, żeby pomóc światu, żeby mniej marnować, żeby no po prostu zrobić świat lepszym.
0: Jakiś przykład takich zmian?
9: Sprzedawać ubrania używane, kupować ubrania używane zamiast ich wyrzucać albo nawet oddać potrzebującym. Gdy ubrania nie są w stanie, żeby je sprzedać, to oddać osobom, które faktycznie ich potrzebują.
0: Pierwsza część zajęć to był pokaz filmu. Możesz powiedzieć może w skrócie, o czym ten film mówił?
10: Ten film był głównie o Adidasie oraz o tym, jak on wpływa na fast fashion. Tak naprawdę on się zajmuje tym fast fashion. Po prostu jak to wpływa też na tych ludzi, którzy są pracownikami tam, było pokazany właśnie ten tragizm w tym, że oni spędzają tyle godzin tam, są traktowani okropnie i nie było wypłacone im wypłaty przez bardzo długi okres i było to strasznie nie fair wobec nich.
0: Robią wrażenie takie dokumenty?
10: Bardzo. Dla mnie to naprawdę zrobiło wrażenie, ponieważ też przez pewien okres sama interesowałam się tym i szukałam sama takich filmów w internecie, YouTubie. Po prostu ciekawił mnie ten temat i jak to bardziej zagłębiłam się w to, to poruszające to jest naprawdę, jakby jak po prostu co się dzieje gdzieś dalej, gdzieś o czym nie wiemy.
0: Wracamy do Anny Heń z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem bielskiej odsłony Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Wspomniałaś, że to już kolejne zajęcia w plastyku, ale jeszcze nie ostatnie w tym roku.
6: Nie ostatnie. Jeszcze przed nami też następne zajęcia, dlatego że uważamy, że młodzież, to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że ten festiwal jakby trwa, te wspaniałe filmy są, one są dostępne nieodpłatnie podczas festiwalu, natomiast bardzo ważne, żeby trafić do takich odbiorców, odbiorczyń właśnie w tym wieku, do młodzieży, bielskiej młodzieży, żeby na te filmy, żeby wiedzieli, że ten festiwal jest i żeby te osoby mogły przyjść i zobaczyć ten i inne filmy, a filmy są fantastyczne. W ogóle organizatorem teraz w Bielsku-Białej tego festiwalu jest Fundacja Teraz Ulica, to jest główny organizator, ale współpracuje też z miastem Bielsko-Biała, z kinem Kreska, z klubokawiarnią Akwarium i te podmioty jakby współpracują lokalnie, żeby ten festiwal był jak najlepszy, na jak najlepszym poziomie. Filmy są naprawdę wspaniałe. Bardzo, bardzo zachęcam i polecam. Główne pokazy filmowe w ramach festiwalu w Bielsku-Białej będą trwały od 8 października aż do niedzieli 11 października. Mnóstwo fantastycznych filmów. One, projekcje będą miały miejsce w kinie Kreska w Bielsku-Białej i w przestrzeni Wolności na Placu Wolności. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie projekcje są nieodpłatne. Ja ze swojej strony polecam szczególnie film W niedzielę i w kinie Kreska, film Divia. Bardzo serdecznie polecam. Ale wszystkie inne filmy są wspaniałe, ciekawe, o różnych tematach. Można naprawdę... Gdzieś są ludzie, dokumentaliści, którzy wyjeżdżają, rozmawiają z ludźmi, pokazują nam świat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Naprawdę warto. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie projekcje są nieodpłatne, więc można po prostu przyjść, usiąść i zobaczyć ciekawy film oraz część filmów również kończy się ciekawą dyskusją i zaproszone są różne organizacje. Na przykład jest taki ciekawy film zatytułowany Prawda czy wyzwanie i ten film w sobotę zakończy się również spotkaniem z Fundacją Panoptykon i dyskusją na temat bezpieczeństwa cyfrowego na świecie. Myślę, że to może być bardzo wnoszące i w dzisiejszym świecie bardzo ważny temat, więc serdecznie zapraszamy.
0: O Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawialiśmy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Więcej o festiwalu opowie również mój kolejny gość, Adam Włodarczyk, z tej samej fundacji.
11: Cześć, Adam Włodarczyk, z tej strony Fundacja Teraz Ulica.
0: Watch Dogs, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych, po raz kolejny zawita do Bielska-Białej. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, co to za wydarzenie, jaka jest też idea stojąca za tym eventem?
11: Watch Dogs to filmy dokumentalne, ale to też filmy dokumentalne, które skupiają się na prawach człowieka. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, my jesteśmy partnerem w Bielsku-Białej już drugi rok. Watch Dogs był w Bielsku od dawien dawna, wcześniej zajmowała się tym Fundacja Montaż, Stowarzyszenie Montaż. No i od 2 lat jakby też zostaliśmy tutaj naznaczeni przez Montaż, żeby kontynuować. Oczywiście cały czas współpracujemy razem, ale głównym organizatorem jesteśmy my. No i ideą festiwalu jest pokazywanie różnych perspektyw odnośnie ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, jak czasami takie prozaiczne rzeczy albo takie rzeczy, o których nie pomyślimy, są pokazane od drugiej strony, czyli możemy się wykazać taką większym zrozumieniem przez to, żeby spojrzeć oczami osób, które w wielu wypadkach doświadczają jakichś cierpień albo też doświadczają kryzysu klimatycznego, który się dzieje, bo też takie filmy będą. Będzie też bardzo ciekawy film z Gruzji o skradzionych dzieciach, więc no jest szerokie pole perspektyw, które pozwala nam spojrzeć na prawa człowieka trochę szerzej niż tak na co dzień widzimy po prostu drugą osobę. I też będą prelegenci i prelegentki do każdego dnia festiwalowego, gdzie będzie można później przedyskutować ten obraz, który widzieliśmy i temat, który chcemy poruszyć.
0: O program jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale najpierw chciałem się cofnąć o rok, bo w zeszłym roku pierwszy raz byliście głównymi organizatorami Watch Dogsów w Bielsku. Powiedz mi, jak poszła tam ta edycja?
11: Poszła bardzo dobrze. Nie wiedzieliśmy tak w sumie, czego się spodziewać, na jaką skalę, ponieważ są to firmy dokumentalne i pomimo tego, że wstęp jest oczywiście bezpłatny na cały festiwal, to filmy dokumentalne są bardzo specyficzne, uruchamiają jakby nasze mózgi, każą nam się troszkę zastanowić i myśleć. Nie jest to taki film sensacyjny na odprężenie, można powiedzieć. Natomiast no, jest grono osób, które też takie filmy dokumentalne lubi i właściwie każdemu polecam raz do roku spojrzeć troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy dokumentalnej na różne rzeczy. Wyszedł dobrze ten festiwal, frekwencja była przyzwoita, mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepsza, tym bardziej, że w tym roku jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury. Też festiwal się wpisuje w to wydarzenie. W zeszłym roku współpracowaliśmy z miastem, z Urzędem Miejskim, z miastem Bielsko-Biała. W tym roku również współpracujemy i też współpracujemy właśnie na tym polu Polskiej Stolicy Kultury, gdzie też będą relacje z tego festiwalu i gdzie też mamy tutaj większe pole do zachęcenia osób do uczestnictwa w festiwalu.
0: Rozmawiam z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Po przerwie wrócimy do rozmowy o tegorocznej bielskiej odsłonie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Fundacja Teraz Ulica jest w tym roku głównym organizatorem festiwalu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej. Ile dni festiwalowych?
11: Tak naprawdę to główny festiwal jest od 8 października do 11, natomiast festiwal można powiedzieć, że już ruszył, ponieważ przedfestiwalowe pokazy już mamy dwa za sobą. Jeden jest jeszcze 29 września w klubokawiarni Akwarium, to jest też jeden z naszych partnerów i to będzie dosyć specyficzny film, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to film pokazany z perspektywy osoby słabowidzącej, niedowidzącej bądź niewidomej, czyli to będzie tak naprawdę niewidzialny film. No i będzie też oczywiście jest skierowany do osób właśnie z wadą wzroku, natomiast jest też skierowany do osób, które nie mają takiej wady, ale mogą jakby empatycznie się wczuć właśnie w jaki sposób osoby z wadą wzroku, tudzież niewidome zupełnie mogą odczuwać właśnie filmy w ogóle, nie tylko dokumentalne, ale filmy w ogóle, więc to będzie taki dosyć specjalny film. I później będzie też bardzo ciekawa rozmowa z naszym prelegentem.
0: Oprócz Akwarium, gdzie jeszcze będzie można oglądać filmy?
11: Więc główny festiwal to 8-9 październik w Przestrzeni Wolności na Placu Wolności 4. Tutaj jest siedziba Fundacji Teraz Ulica i tutaj mamy takie kameralne miejsce do oglądnięcia właśnie dwóch dni festiwalowych, czwartek, piątek, a na sobotę i na niedzielę przenosimy się już do kina Kreska, gdzie tam jest bardzo fajne, nowoczesne kino studyjne, gdzie też gościliśmy w zeszłym roku. Naszym partnerem też jest właśnie Studio Filmów Rysunkowych i tam już będzie jakby ten weekendowy czas festiwalowy, gdzie też będą prelegentki i prelegenci, gdzie zachęcamy do uczestnictwa i również do dyskusji po filmach.
0: Tak, wspominasz o prelegentach, o prelegentkach. Chciałem zapytać, jakich gości gości udało się w tym roku zaprosić.
11: Więc tak, we wtorek 29 września, w tym pokazie przedfestiwalowym, będzie pan Mariusz Rusiński do tego niewidzialnego filmu Moja Siostra. Jest to prelegent też, który właśnie jest z fundacji, która się zajmuje osobami słabowidzącymi lub niewidomymi. I tutaj będzie też na ten temat rozmowa. A już na główny festiwal, czyli od czwartku 8 października, Fundacji Teraz Ulica, zajmiemy się kryzysem humanitarnym i naszą gościnią będzie Kamila Fiałkowska, która jest badaczką zjawisk migracyjnych. No i tutaj właśnie po filmach ten blok będzie taki właśnie dotyczący migracji. Będziemy tutaj rozmawiać na ten temat. Myślę, że dyskusja może być bardzo ciekawa, ponieważ pani doktor Fiałkowska jest bardzo znamienitą badaczką w tym temacie. Następnie przejdziemy do piątku. W piątek mamy bardzo ciekawy temat, bo mamy też bardzo ciekawe filmy festiwalowe. Zajmiemy się tutaj tematem starzenia się. Mamy filmy Kumotry i Kobiety na plaży. Jest to właśnie w sumie o kobietach, można powiedzieć, i o jak się przeżywa starość z perspektywy akurat kobiet. I naszą tutaj prelegentką będzie dr Anna Taszycka. Ona jest filmoznawczynią i tematem będzie starość, też radość. Czyli będziemy właśnie dyskutować, jak widzimy siebie w przyszłości, albo też porozmawiamy z osobami, które już są w tym momencie swojego życia, jak to będzie, może coś zdradzą ze swojej perspektywy. No, filmy są bardzo znamienite, więc zapraszam wszystkich tutaj podzielić się i zobaczyć też tą perspektywą. No, w sobotę przechodzimy już do kina Kreska i tutaj ten panel będzie troszeczkę taki mieszany, można powiedzieć, bo pierwszym filmem to jest Prawda czy Wyzwanie i tutaj ten panel będzie poświęcony fake newsom, które teraz, jak wiemy, otaczają nas ze wszystkich stron. Właściwie nie mamy już social media, te media nie są do zrzeszania się, tylko do tworzenia barier między ludźmi przez właśnie między innymi fake newsy i tutaj z Fundacją Panoptykon porozmawiamy na ten temat. To jest też bardzo znana fundacja, która właśnie zajmuje się między innymi śledzeniem fake newsów, więc dyskusja też będzie znakomita. No i po tej dyskusji będzie też jeszcze jeden seans Czarna Woda. To już taki temat bardziej środowiskowo-ekologiczny, ale też bardzo, bardzo dobry film. No i ostatni niedzielny dzień jest bliski mojemu sercu, ponieważ ja będę prowadził jedno ze spotkań. To właśnie porozmawiamy sobie o filmie Martyny Wojciechowskiej Skradzione dzieci. Jest to film na temat procederu, który w Gruzji zachodził przez dziesiątki lat, a który został teraz ujawniony między innymi właśnie przez Martynę Wojciechowską, ale też przez dziennikarkę gruzińską, która też w tym filmie tam występuje. I naszą prelegentką będzie Stasia Budzisz, która jest filmoznawczynią, jest tłumaczką języka rosyjskiego, jest autorką książek. Jedną z książek właśnie, o której myślę też nawiążemy, to jest Pokazucha na gruzińskich zasadach, gdzie też właśnie tutaj te aspekty Gruzji będziemy omawiać. Gruzja jest mi bardzo bliska. To jest mój ulubiony, można powiedzieć, kraj, do którego wracam wielokrotnie. Byłem już chyba 10 razy w Gruzji, więc też się cieszę na ten temat, że porozmawiamy i na temat Gruzji i opowiemy troszeczkę może, no niestety przykrą historię, troszeczkę inaczej pokażemy tą Gruzję, ale myślę, że będzie też czas na to, żeby pokazać tą Gruzję z tej najlepszej strony.
0: I to są filmy, których nigdzie indziej raczej nie zobaczymy.
11: Nie, to są filmy, których nie ma właściwie. Ja też przez długi czas, jak byłem widzem Watch Dogsów, nie od strony organizacyjnej, to właśnie starałem się gdzieś później znajdować te filmy, ale niestety no to są licencje twórców. Dzięki właśnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy dostęp do tych filmów w bardzo dobrych kopiach i możemy je pokazywać festiwalowo, natomiast no poza festiwalem raczej nie znajdziemy tych filmów nigdzie.
0: Wspomniałeś, że wszystkie pokazy są darmowe, ale obowiązują jakieś zapisy na seanse?
11: Więc tak, w akwarium oraz w przestrzeni wolności nie ma zapisów, ponieważ są to takie miejsca dosyć kameralne, więc zapraszamy po prostu przyjść wcześniej i zająć miejsce. Miejsca jest jest, myślę, wystarczająco. Mam nadzieję, że dla nikogo nie zabraknie. Natomiast no, w kinie Kreska to już jest jak w każdym kinie, czyli możemy sobie zarezerwować ten bilet przez internet, oczywiście za darmo, lub też przyjść w dniu seansu i w kasie też sobie odebrać ten darmowy bilet. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa i do śledzenia naszych social mediów, też Polskiej Stolicy Kultury, Watch Dogsy w Bielsku już niebawem.
0: O Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawiałem z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Festiwal po raz kolejny zawita do Bielska Białej w dniach od 8 do 11 października. A już niedługo bielszczanie będą mogli oddać swoje głosy na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2027. Z tej okazji spojrzymy na projekt z zeszłego roku, który udało się już zrealizować. Wybierzemy się na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana Tężnia Karpacka.
12: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
0: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
12: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej podszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy z tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
0: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
12: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
0: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
12: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
0: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycje?
12: Różne, ale w większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
0: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami, czy komentarze w internecie?
12: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
0: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
12: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyt nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
0: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
12: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
0: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
12: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyłam dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
0: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
12: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
0: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
12: Oczywiście, zapraszam.
0: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogromna. ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
12: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
0: A czemu akurat ta konkretna działka?
12: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców, a także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącze energetyczne do zasilania pompy.
0: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla Karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
2: Blisko mieszkańców.
0: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
13: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych, takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
14: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie myślę fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
0: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
15: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam. W całości w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no tyle mogę powiedzieć panu.
0: Odwiedziliśmy osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Jeszcze kilka miesięcy do końca roku, kiedy miasto będzie nosić ten tytuł. W pierwszy weekend października czeka nas pierwsza edycja bardzo ciekawego wydarzenia, czyli wędrującego festiwalu. Dlaczego to tak ciekawe kulturalne wydarzenie? Uwagę na pewno przyciągają dosyć nietypowe lokalizacje kolejnych punktów programu. Dawna hala bankowa, parking przy Klimczowie, czy targowisko na Lompy. Więcej o wydarzeniu powie mój dzisiejszy gość.
2: Krystian Lada, kurator wędrującego festiwalu w pierwszej polskiej stolicy kultury Bielsku-Białej.
1: Powiedz mi proszę, może wyjaśnimy na początek, jaka jest koncepcja, jaki jest zamysł wędrującego festiwalu, gdzie on tak wędruje?
2: Wędrujący festiwal to nowe wydarzenie na polskiej mapie kulturalnej. To jest festiwal, w którym koncepcja wędrówki nie jest tylko tematem, ale jest podstawową zasadą konstrukcji programu artystycznego. Wędrujemy pomiędzy różnymi miastami w Polsce, które w kolejnych latach będą nosiły tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem tej wędrówki, jako pierwsza polska stolica kultury. W przyszłych latach to będą kolejne miasta, również Katowice i Kołobrzeg, ale wędrujemy również pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki, pomiędzy muzyką, teatrem, tańcem, performancem, architekturą, sztukami wizualnymi i pomiędzy różnymi grupami artystów, pomiędzy artystami lokalnymi, ogólnopolskimi, międzynarodowymi. A w każdym z tych miast, do których idziemy, wędrujemy również pomiędzy różnymi miejscami w tych miastach i staramy się znaleźć miejsca, które mają ciekawą historię i duże emocjonalne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. W tym sensie miasto nie jest tylko kulisą naszego festiwalu, ale jest współtworzącym, prawie że charakterem, który współtworzy program artystyczny tego festiwalu.
1: W Bielsku-Białej będziemy od 2 do 4 października, więc to są 3 dni festiwalowe. Może przejdźmy chronologicznie o tych najważniejszych punktach. Od czego zaczyna się festiwal?
2: Festiwal w Bielsku-Białej otworzy autorska wystawa audiowizualna Björk, artystki, która od wielu dekad konsekwentnie przekracza granice pomiędzy popem i awangardą i zawsze jest na czele peletonu innowacji technologicznej i artystycznej. Ta wystawa miała swoją premierę kilka miesięcy temu w jej rodzinnym Reykjaviku. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem na międzynarodowej trasie tej wystawy. Programując festiwal, zależało mi na tym, żeby pierwszy projekt tego festiwalu, nowego festiwalu, był czymś, co rezonowałoby w sposób totalny z DNA tego festiwalu i czymś takim właśnie jest Echolalia. To znaczy Echolalia to wystawa, która powstaje w sposób wędrujący. Pomysł Björk jest taki, żeby w kolejnych miastach dokładać do tej wystawy nowe instalacje i w ten sposób w przeciągu kilku miesięcy stworzyć rozbudowaną wystawę, która stanie się też jej nowym albumem. Dodatkowo wystawa porusza tematy, które interesują nas generalnie w ramach programu artystycznego wędrującego festiwalu, mianowicie kontakt człowieka z naturą i pytanie o to, jak może współistnieć w dzisiejszym świecie ze sobą nawzajem, ale również w społeczeństwie i z naturą, której jesteśmy częścią. W Bielsku-Białej w ramach wystawy Echolalia pokażemy 3 instalacje w 3 różnych miejscach w mieście. Publiczność jest zaproszona do tego, żeby w dowolny sposób wybrać kolejność tych zdarzeń. 2 z tych instalacji odnoszą się do osobistych emocji Björk po śmierci jej matki, czyli w tym sensie nawiązuje do tematów takich jak pamięć, więzi rodzinne, współistnienie w tej małej jednostce społecznej, jaką jest rodzina, ale też współistnienie z pamięcią o tych, którzy nas stworzyli, którzy dali nam życie. Najnowsza instalacja, która nazywa się Nerve Bloom, na polskim przetłumaczyliśmy to jako rozkwit wrażliwości. To ciekawa współpraca pomiędzy Björk a Natalią Kleszczewską, polską malarką, która żyje i pracuje pomiędzy Krakowem i Katowicami, czyli regionalnie, że tak powiem, bardzo blisko Bielska-Białej. To z kolei nowy trop chyba w artystycznym myśleniu Björk, taki bardziej powiedziałbym na poziomie metatekstualnym. Björk łączy w ciekawy sposób 3 poziomy, biologiczny, emocjonalny i powiedzmy duchowy i zajmuje się tematem tego, w jaki sposób relacje z drugim człowiekiem wpływają na to, kim jesteśmy, nie tylko emocjonalnie, ale też biologicznie, czy może nawet chemicznie. I Natalia Kleszczewska jest artystką, której udaje się to dosyć skomplikowane zagadnienie przedstawić w bardzo poetycki i przystępny sposób wizualnie. Wystawa Echolalia składa się z trzech instalacji. Każda z nich jest prezentowana w innej przestrzeni w Bielsku-Białej. Te przestrzenie to pawilon z Połem, kamienica miejska przy ulicy Barlickiego i Villa Sixta, która dzisiaj jest siedzibą Galerii Bevois.
1: Czeka nas również koncert.
2: Koncert i nawet nie jeden, powiedziałbym. To znaczy faktycznie w ramach festiwalu będziemy mieli prapremierę nowej kompozycji Rafała Ryterskiego, kompozytora, który jak na osobę urodzoną w Gdyni jest oczywiście zapalonym snowboardowcem. Dlatego ma od zawsze duże zainteresowanie górami i tym, jak dźwięk operuje w sytuacji wchodzenia pod górę albo bycia w górach. I z rozmów z Rafałem narodził się pomysł tego, żeby stworzyć pierwszą kompozycję na wyciąg krzesełkowy. Rafał pisze kompozycję na wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Kompozycję, na której zarówno muzycy, jak i publiczność będą siedzieli na krzesełkach w wyciągu. I to kompozycja, której tytuł właściwie opowiada już wiele o samej istocie sprawy. Panterej, wszystko płynie, tak nazywa się ta kompozycja. Bazuje na idei Heraklita, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. W tym wypadku nie można dwa razy wejść do tej samej kompozycji. To znaczy każda osoba uczestnicząca w tym wydarzeniu będzie słyszała muzykę Rafała w swój własny, indywidualny sposób. Rafał pracuje tutaj z czymś, co możemy kojarzyć z sytuacji przejeżdżającej karetki na sygnale na ulicy. To się w naukowym sensie nazywa efekt Dopplera, to znaczy źródło dźwięku poruszające się obok nas wpływa na to, jak my odbieramy ten dźwięk.
1: Tak, chciałbym dopytać, jak to technicznie ma wyglądać, że na przykład na co drugim krzesełku będzie siedzieć ktoś z publiczności, a na co drugim muzyk?
2: Tak, dokładnie. Ta kompozycja ma dwie warstwy. Jedna to jest warstwa elektroniczna, to znaczy jest warstwa taka bardziej, bardzo pejzażowej muzyki, która jest słyszana z głośników umieszczonych na kolejnych słupach kolejki linowej, a na co którymś krzesełku pojawiają się muzycy z Bielskiej Orkiestry Dętej wykonujący akustyczną część tej instalacji. I te dwie warstwy spotykają się ze sobą, ale to jest takie spotkanie w ruchu, to znaczy ta muzyka powstaje w tym tarciu pomiędzy warstwą elektroniczną i warstwą akustyczną.

0: wykorzystywane, bo na przykład dawna hala bankowa.
1: Tak, dokładnie. Szukając przestrzeni dla festiwalu w Bielsku-Białej, szukałem takich miejsc, które albo są niedostępne na co dzień dla publiczności, albo mają duży bagaż emocjonalny dla lokalnych mieszkańców i też takich miejsc, które rezonują z historią, przeszłością, pamięcią Bielska-Białej, ale też codziennością. Jednym z takich miejsc jest na pewno modernistyczny budynek Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Sixta. Miejsce, które ostatnio miało swój moment sławy, grając Hotel w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Ale generalnie jest takim miejscem troszkę owianym tajemnicą tutaj w Bielsku, jak zrozumiałem, bo nie jest dostępny dla publiczności. Dużo osób wie o tym, że istnieje, ale mało kto tam był. I tu zainteresowało mnie to, że te absolutnie przepiękne, modernistyczne wnętrza z fantastycznie ułożonymi strukturami marmuru. Zafascynowało mnie to, że to jest takie miejsce, które było stworzone do tego, żeby operować wymiernymi wartościami, pieniędzmi. Tym, że coś ma taką wartość, którą można łatwo określić. I zaproponowałem Hani i Kubie Derejom, czyli lokalnemu, utalentowanemu rodzeństwu muzyków, żeby wprowadzili w tę przestrzeń coś, czego nie można tak naprawdę zważyć, albo czego nie można przelać komuś na konto, to znaczy, żeby zajęli się z nami i żeby skomponowali 10-godzinny koncert z muzyką do śnienia. Koncert, który zaczyna się o 22 pierwszego dnia i kończy się o 8 rano drugiego dnia. W trakcie koncertu publiczność jest zaproszona do tego, żeby leżąc na łóżkach, w ramach tego koncertu oferujemy też poduszki, kołdry, pościel, żeby zasnąć. I w trakcie koncertu z muzyką, która jest tak ułożona, żeby stymulowała kolejne fazy snu, żeby śnić, a rano, o tej 8 rano, jak się obudzimy, Kinga Kościak, lokalna ekspertka i badaczka snów, pomoże nam zdefiniować to, co nam się przyśniło w trakcie tego koncertu. Tak narodził się pomysł tego, co dzisiaj ma tytuł Bank Snów, ten właśnie 10-godzinny koncert Hani i Kuby Derejów.
2: Jest też inna, dosyć nietypowa lokalizacja dla wydarzenia kulturalnego, a mianowicie parking przy Klimczoku, przy domu handlowym. Co tam się będzie działo?
1: Tak, brutalistyczny parking przy spółdzielczym domu handlowym Klimczok. Ja na to często mówię bielski Guggenheim, bo troszkę wygląda jak Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, tylko w mniejszej skali. To jest jedno z miejsc, które odkryłem przez przypadek. To znaczy, ja bardzo lubię odkrywać nowe miasta w taki sposób, że się staram z nich zgubić i potem, szukając drogi, znajduję miejsca, które są interesujące. Więc faktycznie pamiętam bardzo dobrze jeszcze ten wieczór kilka miesięcy temu, gdzie szukając drogi powrotnej do hotelu w Bielsku, natrafiłem na ten budynek. On mnie absolutnie zachwycił tym, że to jest właśnie taki betonowy kolos, który kiedyś był symbolem innowacji i postępu, ale dzisiaj jest takim symbolem nostalgii i może jakiejś melancholii za tym, co już minione, bo jest jakimś takim przykładem architektury późnego PRL-u. Dlatego wszystkiego ta nazwa Klimczok, która sugeruje górę, zieleń, naturę, a można na ten Klimczok, ten betonowy Klimczok w centrum Bielska wejść, ale oczywiście to wchodzenie na betonową ślimacznicę tego parkingu i miałem tam taką wizję właśnie, że to jest jakiś taki postapokaliptyczny Klimczok, czyli Klimczok, który jeszcze się ostał po tym, jak nas już tam nie ma. I w tej przestrzeni tworzymy projekt interdyscyplinarny, bo na tym nam zależy w programie artystycznym wędrującego festiwalu. Projekt, w którym rzeźby, ciała performerów, muzyka lokalnych, folkowych muzyków i architektura będą się przenikały ze sobą. Projekt nazywa się Tu byłyśmy, tu byliśmy. Punktem wyjścia tego projektu są rzeźby norweskiej artystki Siri Skjerve. Siri pracuje w ciekawym materiale, to znaczy ona pracuje z produktami ubocznymi polowań, z krawkami skór, z których tworzy nowe organiczne kształty, które one troszkę wyglądają jak wylinki po życiu, którego już tam nie ma. I w ten sposób stara się zaadresować to, co zostawiamy jako ludzkość po sobie z konsekwencji naszych działań. I tę pustkę wygenerowaną przez te rzeźby zostawiamy w tej brutalistycznej przestrzeni z ruchem ciał czołówki polskich performerów: Alicja Czyczel, Paweł Sakowicz, Wojciech Grudziński, czyli trzy najgorętsze nazwiska polskiej sceny tańca i performance'u. Oni tworzą swoje choreografie w duecie z lokalnymi muzykami, grającymi na lokalnych instrumentach. Tutaj punktem połączenia były te skóry, z którymi pracuje Siri Skjerve. Wiele lokalnych instrumentów, folkowych instrumentów jest stworzone z tego samego materiału. Myślę tutaj na przykład o gajdach albo dudach. I w ten sposób powstaje właśnie coś na pograniczu koncertu, rzeźby, performance'u. My na to mówimy performatywna instalacja, którą publiczność będzie mogła odkrywać w dość indywidualny sposób, chodząc w małych grupach poprzez

0: z całą architekturę tego parkingu.
1: Inną ważną lokalizacją dla festiwalu jest Nowa Patria, niedawno otwarta ponownie dla szerszej publiczności. Jakie tam wydarzenia są zaplanowane?
0: Pierwszego dnia festiwalu zapraszamy na koncert Tymka Papiura. Tymek jest szalenie interesującym twórcą, który porusza się pomiędzy muzyką eksperymentalną a jazzem. Jest perkusjonistą, ale wykorzystuje również elektronikę w tym, co komponuje, i myślę, że to będzie taki późnowieczorny, piątkowy koncert, który pozwoli nam troszkę odetchnąć po tej piątkowej wędrówce. W sobotę za to zapraszamy na dwie fascynujące rozmowy z twórcami i twórczyniami festiwalu, artystami, którzy stworzyli nasze projekty. Ta pierwsza rozmowa będzie poświęcona zagadnieniu współistnienia sztuki i natury, to znaczy postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sztuka jest w stanie opowiadać o kontakcie człowieka z naturą. Druga, może bardziej wyspecjalizowana, będzie pochylała się nad zagadnieniem muzyki w tkance miejskiej, to znaczy co to znaczy komponować muzykę na wyciąg krzesełkowy albo komponować muzykę na parking i w jaki sposób dźwięki miasta mogą stawać się częścią nowej kompozycji.
1: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu. To pierwsza edycja wydarzenia. Będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej, czyli w tym roku polskiej stolicy kultury. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Krystianem, który opowie o finałowym wydarzeniu festiwalu, czyli rejwie na targowisku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kontynuujemy rozmowę o wędrującym festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia i będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej. Jednak w przeciwieństwie do innych kulturalnych wydarzeń, kolejne punkty programu festiwalowego nie będą się odbywać w teatrach, na stadionach czy na placach, a w bardziej nietypowych miejscach. Mówiliśmy wcześniej o parkingu przy Klimczoku czy dawnej hali bankowej. Finał festiwalu ma odbyć się na targowisku. Rozmawiam z kuratorem festiwalu, Krystianem Ladą. Co jest w planach na zakończenie festiwalu?
0: Ostatniego dnia festiwalu w niedzielę zapraszamy na popołudniowy rave na targowisku Przylompy. Targowisko Przylompy zachwyciło mnie tym, że to miejsce, którego tak skrzętnie bronią mieszkańcy. To znaczy słyszałem od kilku osób mieszkających w Bielsku-Białej, że już nie jeden deweloper ostrzył zęby na tę jakże atrakcyjną działkę w centrum miasta, ale za każdym razem mieszkańcy Bielska-Białej chronili tego legendarnego targowiska. Jedyny dzień w tygodniu, w którym to targowisko nie funkcjonuje, to niedziela, i pomyślałem, że ciekawie byłoby zamiast rytuału sprzedaży marchewki i pomidora zaoferować rytuał popołudniowego rejwu w tym miejscu i zamienić lady sklepowe, lady straganowe na stoły DJ-skie. Zagra tam z live setem Rafał Ryterski, czyli poznamy drugą twarz Rafała Ryterskiego, z jednej strony wspaniałego, ciekawego kompozytora, a z drugiej strony również człowieka, który potrafi każdego porwać do szalonego i hipnotyzującego tańca, a imprezę zamknie Milena Głowacka, bardzo ciekawa DJ-ka sceny underground techno, która gra wyłącznie na sprzęcie analogowym, to znaczy na gramofonach i na winylach, czyli coś takiego, co już się rzadko zdarza, i to będą prawdopodobnie ostatnie dźwięki naszego festiwalu w tym roku. Aczkolwiek coś mi mówi, że ten rave na targowisku może nas jeszcze zaskoczyć.
1: Bardzo dużo nietypowych lokalizacji, nietypowych wydarzeń w Bielsku-Białej na nas czeka. Powiedz mi, jak długo, czy może jak dużo przygotowań zajmuje to, żeby stworzyć coś takiego jak wędrujący festiwal?
0: Wędrujący festiwal to jest grupowa wycieczka. To jest cały szwadron ludzi zarówno w Narodowym Centrum Kultury, które jest organizatorem tego wydarzenia, jak i w fantastycznym Bielskim Centrum Kultury, które jest lokalnym partnerem tego wydarzenia, ale również w instytucjach współtworzących, jak Galeria BWA na przykład tutaj w Bielsku. Ja zostałem zaproszony do współpracy pod koniec zeszłego roku i to jest prawdopodobnie, powiedzmy, 1/3 tego czasu, który byłby potrzebny na stworzenie takiego festiwalu od zera, ale jednocześnie ta krótkość tego okresu gdzieś się przekłada też na ekscytację i na może taki szaleńczy, może nie wędrówka, a bardziej bieg, albo sprint prawie, że w tworzeniu tego festiwalu. Tak więc zajęło nam to kilka miesięcy. Tego typu festiwale zwykle się tworzy przez około 2 lata, więc myślę, że to warto wiedzieć, że my tworzyliśmy to w 6 miesięcy w sumie. Jest to tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że tutaj w Bielsku spotkaliśmy ludzi, którzy byli zafascynowani tą ideą, którym się bardzo chce, którzy są bardzo profesjonalni i są absolutnie agentkami i agentami do zadań specjalnych, a może nawet niemożliwych.
1: Czy to są wydarzenia otwarte? Każdy może wziąć udział? Czy jest jakiś system biletów?
0: To, co mi osobiście bardzo podoba się w tym festiwalu, to to, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury wejście na wszystkie te wydarzenia, włącznie z wystawą Björk w trakcie festiwalowego weekendu, jest bezpłatne. Obowiązuje system wejściówek, to znaczy trzeba się zapisać na określony slot czasowy przez internet, ale myślę, że to takie wydarzenie, które pozwala szerszej publiczności zbliżyć się do tego rodzaju sztuki, które może niecodziennie tutaj się wydarza.
1: Mówił Krystian Lada, kurator wędrującego festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia, odbędzie się ona w Bielsku Białej. Kolejne punkty programu zostały zaplanowane w dosyć nietypowych miejscach. Dawna hala bankowa, targowisko przy ulicy Lompy, czy nawet wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Przy okazji niedzielnego rejwu na targowisku przy ulicy Lompy czekają nas utrudnienia w ruchu drogowym. Kilka odcinków ulic zostanie zamkniętych. Chodzi o odcinek Cieszyńskiej od Zdrojowej do Sikorskiego, również ulicy Lompy od Sikornika do Cieszyńskiej, a także ulicy Sikornik od Tadeusza Rejtana do Lompy. Te ograniczenia będą obowiązywać w godzinach od 12 do 19. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli w tym czasie wybieracie się do centrum samochodem. Czasami, gdy miasto jest zakorkowane, lepszym rozwiązaniem jest rower. To właśnie rowerów dotyczy tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli głosować na projekty, które zostały wyłonione przez komisję ze złożonych propozycji. Bielszczanie będą głosować na kilkadziesiąt projektów. Więcej na ten temat powie mój kolejny gość.
3: Robert Pysz, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej.
1: Już niedługo mieszkańcy będą mogli głosować na projekty do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pan jest przewodniczącym komisji, która sprawdzała te projekty, które dostały się do etapu głosowania.
3: Tak, dokładnie, bo zanim mieszkańcy będą mogli wybierać projekty, które im się najbardziej podobają, muszą one przejść taką weryfikację formalną. Po prostu to, czy są zgodne z regulaminem i z założeniami, które są przyjęte na dany rok.
1: Trudno było wybrać tych zwycięzców?
3: Myślę, że nie, dlatego że ogólnie w tym roku złożono 75 projektów, z czego 12 jako zespół musieliśmy odrzucić. I to odrzucenie następowało właśnie ze względów formalnych, bo na przykład były niedogadane, niedopowiedziane sprawy związane z własnością terenu, na którym miałby być realizowany później projekt, albo nie było spełnione kryterium tak zwanej powszechnej dostępności, czyli taki projekt, który jest zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego, on musi potem służyć wszystkim mieszkańcom. Natomiast jeżeli go złoży jakaś grupa, której tylko i wyłącznie ten projekt będzie służył, no to to już jest przeszkoda w dopuszczeniu go do takiego powszechnego głosowania.
1: Bo te projekty będą wszystkie realizowane na terenach, które należą do miasta.
3: Tak, lub na terenach lub w instytucjach, które wyrażają na to zgodę. To też był jeden z warunków formalnych, że jeżeli projekt nie jest realizowany na mieniu gminnym, to musi się pojawić takie zobowiązanie właściciela, że będzie ten jego teren udostępniony i będzie też zapewnione właśnie to kryterium powszechności dostępu.
1: Jakie projekty w tym roku były zgłaszane przez mieszkańców? Bo też był temat przewodni.
3: Oczywiście. Ja może jeszcze dopowiem, że w tym roku na budżet obywatelski, może inaczej, w 2027, bo my tak naprawdę głosujemy teraz na te projekty, które będą w przyszłym roku realizowane, przeznaczone zostało 10 200 000 zł. Jak widać, ta pula rośnie z roku na rok, dlatego że po prostu budżet miasta Bielska-Białej rośnie. Tak jak pan zauważył, faktycznie był motyw przewodni. W tym roku są to rowery i czy szerzej infrastruktura rowerowa. Z tych projektów ogólnomiejskich aż 80% pieniędzy będzie przeznaczone właśnie na te projekty, które będą dotyczyły poprawy jakości użytkowania rowerów w Bielsku-Białej. No i oczywiście siłą rzeczy takich projektów było najwięcej. One były bardzo różnorodne, bo to dotyczyły na przykład przygotowania jakiejś infrastruktury typu pump tracki, bardzo popularne. Dotyczyły też na przykład przygotowania stacji ładowania rowerów, więc tutaj to zróżnicowanie było dosyć duże. Natomiast pozostała część pieniędzy będzie przeznaczona na takie projekty, powiedzmy, ogólne, tak, nie mające nic wspólnego z rowerami. No i to generalnie były takie tradycyjne tematy, które pojawiają się rok w rok, czyli jakieś drobne naprawy ulic, na przykład parkingów, ukwiecanie poszczególnych dzielnic naszego miasta.
1: Jak będzie wyglądało głosowanie? Bo projekty są podzielone na te ogólnomiejskie, jak pan wspomniał, i projekty osiedlowe.
3: Tak, każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy i one będą się rozkładały następująco. 2 głosy będzie można oddać na projekty ogólnomiejskie, 1 właśnie taki rowerowy i 1 tak zwany pozostały. Natomiast 3 głos będzie można oddać na projekt osiedlowy. Oczywiście dotyczy to tego osiedla, tej dzielnicy, w której osoba głosująca zamieszkuje. Samo głosowanie już za kilka dni, od 5 do 19 października, będzie miało 2 formy. No tą podstawową już od jakiegoś czasu jest głosowanie elektroniczne, jest przygotowana strona internetowa, będzie można przy pomocy logowania dostać się do swojej karty głosowania i oddać ważny głos. Natomiast no, miasto też nie zapomina o osobach, które nie chcą albo nie mogą korzystać ze środków elektronicznych, więc będzie też możliwość oddania takiego głosu w formie tradycyjnej. Natomiast samo rozstrzygnięcie będzie ogłoszone przez pana prezydenta najpóźniej do 30 października.
1: I później realizacje projektów będą się odbywać w swoim tempie, tak?
3: No tak, w swoim tempie, z tym, że tutaj od razu też trzeba zaznaczyć, że po tym jak dany projekt wygrywa, to no, często zdarza się tak, że potrzebne są tam jeszcze jakieś dodatkowe ustalenia, więc pierwszych parę miesięcy, czy nawet do pół roku zajmuje jeszcze no, doprecyzowanie tego, w jaki sposób projekt będzie realizowany. Wiemy też niestety z tych doświadczeń z poprzednich lat, że czasami się zdarza tak, że dany projekt, pomimo tego, że się zakwalifikował na dany rok kalendarzowy, to jednak zyskuje jakieś opóźnienia. Na szczęście takich projektów jest naprawdę bardzo niewiele, ale to nie oznacza też, że one lądują w przysłowiowym koszu. To znaczy, jeżeli faktycznie tak się potoczy los, że nie będzie ich można w 27 zrealizować, to będą po prostu troszeczkę jeszcze bardziej w przyszłość przesunięte.
1: Mówił Robert Pysz, przewodniczący komisji, która wyłoniła projekty dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim. Od 5 do 19 października bielszczanie będą mogli głosować na kilkadziesiąt projektów. W tym roku tematem przewodnim były rowery i infrastruktura rowerowa, dlatego większość projektów dotyczy właśnie tego obszaru. A teraz zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Szpital rozpoczął zabiegi z wykorzystaniem systemu Afera, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
4: Pracownia elektrofizjologii i elektrostymulacji serca w naszym szpitalu została wyposażona w nowoczesny system do wykonywania zaawansowanych zabiegów ablacji arytmii z wykorzystaniem systemu Afera oraz specjalistycznego cewnika. Już przeprowadzono sukcesem pierwsze procedury. Wyjątkowość tego systemu polega na tym, że jako pierwszy integruje trójwymiarowe mapowanie serca 3D wysokiej rozdzielczości oraz ablację w jednym unikalnym cewniku. Lekarz więc nie musi wymieniać narzędzi w trakcie zabiegu. To znacznie skraca czas trwania procedury i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, który jest jej poddawany. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim, system pozwala na jednoczesne mapowanie aktywności elektrycznej serca i wykonywanie ablacji. Lekarz podkreślił, że w trakcie zabiegu może specjalista korzystać z dwóch rodzajów energii: elektroporacji, to jest użycie krótkich impulsów pola elektrycznego o wysokim napięciu, które tymczasowo zwiększają przepuszczalność błony komórkowej oraz energii o częstotliwości radiowej. Kluczowym elementem tego systemu jest cewnik, który umożliwia szczegółowe mapowanie aktywności elektrycznej serca oraz wykonywanie aplikacji energii podczas ablacji. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne w leczeniu pacjentów z bardziej złożonymi zaburzeniami rytmu serca. Doktor nauk medycznych Wojciech Gilowski, który wykonuje procedury przy pomocy tego nowoczesnego systemu, przyznał, że podjęto decyzję o wyposażeniu pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji w ten system, aby zwiększyć możliwości leczenia zabiegowego pacjentów oddziału kardiologicznego szpitala wojewódzkiego. W przypadku wybranych zabiegów rozwiązanie może również przyczynić się do skrócenia czasu ich wykonywania w porównaniu z niektórymi stosowanymi dotychczas metodami. Ablacja to mało inwazyjny zabieg medyczny, który polega na celowym zniszczeniu lub zamknięciu małego obszaru tkanki w organizmie, najczęściej w sercu, które wywołuje zaburzenia rytmu, czyli arytmię.
1: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski. Zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
5: Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
1: Która to już edycja festiwalu?
5: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
1: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
5: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tzw. 6-punktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii. No ale tu tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, a więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO Sir szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No, strefa malucha to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć. Więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień. Więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki. Jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym, ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, no o! Strefa retro giełdowa, ale nie tylko retro giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
6: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyła z roku na rok?
5: Myślę, że to jest spowodowane też no, dużym zainteresowaniem, a też no, jest pewnego rodzaju trochę pustka. Może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, no, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które no, w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreal'a, turnament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów Trójki, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare akurat to nie turnieje, no ale kilka urządzeń takich, no, stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starych gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą, no więc jeżeli jest zapotrzebowanie, no to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też Dawne Komputery i Gry. Akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić, no niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, no mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc no zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
6: Jacyś goście specjalni w tym roku?
5: To na pewno. Chociażby, no skoro byliśmy teraz przy tym retro, no to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Ski Jump, więc na pewno będzie z nami, no będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który no, zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. To będą twórcy, czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to, manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nimi można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
6: Jak można dostać się na wydarzenia?
5: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzonym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
1: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A w Bielsku-Białej cały czas coś się dzieje. Zajrzymy do placówki Miejskiego Domu Kultury Preissnerówka. Tam w październiku szykuje się wiele wydarzeń, może o mniejszej skali niż BBGF, ale równie ciekawych.
7: Adelina Gołębiowska, animatorka społeczno-kulturalna w Miejskim Domu Kultury Preissnerówka.
6: Co się szykuje w Preissnerówce w najbliższych tygodniach?
7: W październiku szykuje się dużo, więc najlepiej w ogóle regularnie zaglądać na naszą stronę i sprawdzać, ale z takich, myślę, szczególnie ciekawych wydarzeń to 8 października o godzinie 17 będziemy mieć wernisaż pod tytułem Kwiaty naszego dzieciństwa, przygotowany i wystawy przez Kikę Karolinę Niemczyk. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ będzie tak trochę imersyjnie, będą pokazy wyświetlane też na ścianach pewne rzeczy, więc myślę, że będzie wyjątkowo ciekawie i zachęcam, żeby albo przyjść na wernisaż, albo później zobaczyć samą wystawę, która będzie mniej więcej przez miesiąc w Preissnerówce. W październiku ruszamy także z nowym cyklem. Będą to spotkania w formie kobiecego kręgu pod tytułem Czuła Przestrzeń. Poprowadzi je Dominika Samuś i tutaj zapraszamy też do zapisów poprzez nasz adres e-mail prajznerówka@mdk.bielsko.pl i myślę, że też warto przyjść na Podróżnicze Opowieści. To jest nasz cykl, który organizujemy razem z PTTK. Tym razem będzie Damian Wojciechowski, który opowie o Kirgistanie. Więc myślę, że jest to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać o kraju, który jest pewnie dla wielu z nas zupełnie zagadkowy. Mamy także również 27 października o godzinie 17 spotkania z kontrabasem. Są to koncerty edukacyjne dla rodzin w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej. Tutaj też obowiązują zapisy. Regularnie odbywają się w Prajznerówce także zajęcia z jogi, zajęcia z haftu. Jest grupa śpiewająca, także warto do nas zaglądać, zobaczyć, jaka jest akurat wystawa. Warto zobaczyć, jakie mamy zajęcia. Na większość z nich wstęp jest bezpłatny, także zachęcamy.
6: I lokalizacja jest bardzo ciekawa i bliska centrum, no bo jesteśmy tuż obok Zamku Usułkowskich.
7: Tak, zgadza się. Ulica Wzgórze 11, wejście tuż przy kwiaciarni. Niestety trzeba uważać na schody, ale poza tym jesteśmy otwarci i zapraszamy.
1: Mówiła Adelina Gołębiowska z Miejskiego Domu Kultury Prajznerówka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
8: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało, więc wszystko to też to są takie zajęcia dotyczące empatii i motywowania dzieci, młodzieży do takich działań pozytywnych dla zwierząt, dlatego, że nie wszystkie dzieciaki mają dobre wzorce w domu. Jeżeli dzieci mają w domu wzorce złego traktowania zwierząt, przemocy wobec na przykład zwierząt, ludzi czasami, to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim, czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie, zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Psią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org. Znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, gdzie będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę, bardziej jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
6: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
8: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i w takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
1: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritac pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska-Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu kampanii EU Tritac powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce.
6: Te etykiety Tritac pojawiły się również w Bielsku-Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
9: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia. Czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią. I też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
10: Tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest topola włoska przy ulicy Cyniarskiej i klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
11: Tak, tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle, co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
10: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
11: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią, taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne. To jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
10: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to one spokojnie, te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
11: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew i żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
10: W kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
11: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy jaki to jest gatunek, wiemy gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach robiąc inwentaryzację wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość twoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
1: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. W Bielsku-Białej możemy doświadczyć kawałka Japonii. W mieście działa grupa pod nazwą Wioska Japońska. Dzisiaj rozmawiam z jej założycielami.
2: Witam, nazywam się Tomasz Urbański-Jakubczyk. Jestem współzałożycielem grupy Wioska Japońska.
3: Dzień dobry, Maciej Piera z tej strony. Ja również jestem współzałożycielem Wioski Japońskiej.
1: Wioska Japońska, która działa w Bielsku-Białej. Powiedzcie mi proszę, jak to wszystko się zaczęło? Jak rozpoczęła się ta działalność? Co Was do tego zainspirowało?
2: Punktem wyjścia tutaj była działalność Taihokai, szkoły szermierki. Natomiast przy okazji, czy to wyjazdów, czy innych, no ten temat tradycyjnej szermierki japońskiej wiąże się bardzo mocno z kulturą Japonii, z innymi dziedzinami. I to trochę też rozwijało inne tematy. Poza tym mamy też znajomych czy partnerów, którzy też zajmują się dziedzinami związanymi z Japonią, z tradycyjną kulturą, ale nie z szermierką. Czy to z kimonami, z lalkami, sumie i tak dalej, i tak dalej. Więc chcieliśmy to po prostu połączyć tak, żeby móc bardziej wspólnie działać.
3: No w zasadzie to takie, myślę, że to było takie proste marzenie nasze troszeczkę. U mnie się to wzięło właśnie z tej szermierki, głównie z tej mojej pasji. Chciałem po prostu poszerzyć pewien rodzaj działalności, spełnić pewien rodzaj marzenia i stworzyć miejsce właśnie dla takich tradycyjnych sztuk japońskich. To był taki troszeczkę nasz wspólny cel. Za pomocą tego typu działalności, zwiększenia, że tak powiem, zasięgu chcieliśmy osiągnąć też, nie?
1: Tutaj Tomku, na początku wspomniałeś o wyjazdach. Może mógłbyś się rozwinąć?
2: Tak, w związku z szermierką japońską to mamy wyjazdy na seminaria treningowe. I nasza szkoła pod tym względem jest o tyle fajna, że Nowa się bardzo stara się też szerzej ująć temat, więc przykładowo przy okazji styczniowego seminarium odbywa się tak zwane Kagami Biraki, które jest takim tradycyjnym świętem, tradycyjnym noworocznym wydarzeniem, które ma wiele takich kulturowych elementów i to jest coś, co naprawdę jest atrakcyjne nie tylko dla trenujących sport, sztuki walki, ale również dla osób chociażby pobieżnie zainteresowanych. I właśnie bardzo chętnie też zapraszają osoby spoza, czy to właśnie znajomych, czy osoby z rodziny. Natomiast trochę też z tego powodu, że no to jest długa podróż, a to jest tylko jeden dzień z powiedzmy tygodniowego seminarium, to troszeczkę ciężko jest uzasadnić, żeby na przykład ludzie z Polski wzięli swoich mężów, żony, znajomych i no bo co mieliby przez całą resztę takiego czasu robić. Dlatego chcielibyśmy mieć również tego typu wydarzenia bardziej lokalnie, żeby to było bardziej przystępne i dostępne również dla nas.
1: Jaka jest szersza misja tego miejsca, misja Wioski Japońskiej?
2: Przede wszystkim umożliwienie ludziom, którzy chcą praktykować tradycyjne sztuki japońskie, żeby mieli miejsce do tego, żeby mieli wsparcie. Bo nie oszukujmy się, to jest temat wymagający. To jest bardzo często tradycyjne rzemiosło, które tradycyjnie trzeba było się uczyć go przez wiele lat specyficznymi narzędziami w specyficznych warunkach. I współcześnie ciężko jest po prostu zbudować coś takiego. Tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie, więc musimy nie tylko poświęcić swój czas i wysiłek na to, żeby się tego nauczyć, ale też na to, żeby zbudować sobie warunki, zdobyć materiały, zarobić na to wszystko. Więc troszeczkę jest tak, że chcemy zbudować dla innych to, czego sami nie mieliśmy w tym wszystkim. Jest też drugi element tego wszystkiego, bo no, wspomnieliśmy o tym, że jest wiele dziedzin w tej tradycyjnej kulturze, w tych tradycyjnych sztukach. I jak popatrzymy się po organizacjach, to praktycznie każda jest nieco zamknięta tylko na swoją własną specjalizację i to powoduje taką fragmentację całego środowiska. I no właśnie, przykładowo jeżeli chodzi o taką integrację między ludźmi w rodzinach, wśród znajomych, to jest tak, że no, ktoś jest zainteresowany przykładowo kimonami, no to idzie na wydarzenie związane z kimonami, ale jeżeli ktoś kimonami niekoniecznie jest zainteresowany, ale jest zainteresowany, dajmy na to sumie, kaligrafią, to na takim wydarzeniu nie do końca ma coś dla siebie. A jeżeli byśmy mieli miejsce, gdzie właśnie wiele dziedzin jest praktykowanych, to wtedy dużo szerzej możemy się integrować. Więc to jest też taka integracja tych środowisk, jest też jednym z celów naszych.
1: Wspomniałeś o zdobywaniu materiałów. Jakie to są materiały, które trzeba zdobywać, pozyskiwać?
2: To zależy bardzo mocno od dziedziny, o której mówimy. Mówiłem dużo o kimonach, więc tutaj tanmono, czyli te rolki materiału tradycyjne, o tym formacie konkretnym, czy cała właśnie ta umiejętność tutaj zszywania tego. W przypadku sumie czy kaligrafii, no to mamy do czynienia z papierem łasi i właśnie tuszami, pędzlami, bardzo specyficznymi pędzlami tutaj. W przypadku rzemiosła, no to mamy materiały jak odpowiednie drewno, bambusy i narzędzia, które też trzeba sprowadzać.
3: Też warto napomnieć o wszelkiego rodzaju szkoleniach i też licencjach, które są niejednokrotnie ciężkie do zdobycia. Zwłaszcza jeżeli to jest temat japoński, no to najczęściej to trzeba zdobywać w Japonii. Czasem pośrednio można też gdzieś w Europie tutaj, nie? To też warto o tym napomnieć.
2: Tak, bardzo często zdobywanie tych licencji wiąże się z wieloletnim poświęceniem. Dlatego, no tak jak w innych dziedzinach są organizowane stypendia, bo rozumiemy, że nie jest łatwo na przykład komuś zbudować całościowo zaplecze, na przykład żeby uprawiać sport, czy jakieś sztuki i społeczeństwo, tak, czy to poprzez prywatne instytucje, czy poprzez publiczne instytucje organizują stypendia właśnie po to, żeby umożliwić zdolnym, chętnym ludziom praktykowanie tego, a nie skupianie się na tym, żeby, nie wiem, rozbudowywać biznes, który im sfinansuje, żeby mogli się tym zajmować.
3: No ogólnie chodzi o to też, że celem wioski będzie troszeczkę takie ułatwienie tego progu wejścia, może w jakiś logiczniejszy sposób po prostu tutaj dla osób, które są chętne zajmowania się jakąś daną dziedziną, czy to będzie właśnie, czy to będą jakieś sztuki walki tradycyjne, w naszym wypadku to akurat jest hukshin-tori, czy to będzie na przykład Smie na przykład, tak? Czy jakiekolwiek instrumenty japońskie, też będziemy chcieli pozyskiwać takie kontakty i troszeczkę centralizować to, żeby można było w jednym miejscu spokojnie znaleźć coś dla siebie.
1: Rozmawiam z Tomaszem Urbańskim Jakubczykiem oraz Maciejem Pielą z grupy Wioska Japońska. Tworzą oni przestrzeń dla mieszkańców Bielska i okolic zainteresowanych różnymi aspektami kultury Japonii.
4: Kiedy tutaj tworzy się ta bielska społeczność, jakie macie obserwacje, jakie dziedziny przyciągają najwięcej zainteresowanych? Czy to są właśnie sztuki walki, czy może kuchnia, język?
2: Ojoj, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zatem niektórych przyciągają bardziej właśnie grafiki, czy to drzeworyty, czy sumie. Są osoby, które są bardziej zainteresowane językiem czy historią. Oczywiście jest bardzo duża grupa, która jest zainteresowana sztukami walk i nam też z racji naszej specjalizacji najłatwiej jest od tego wyjść. Ale też kimona

0: odpowiedzią się zaprezentuje, odpowiedzią poda te tematy, to one wcale nie muszą być jakieś trudne, żeby się z nich cieszyć. No właśnie, począwszy od tego jedzenia, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany stricte tradycyjnymi smakami, bo tradycyjne smaki azjatyckie jednak różnią się od tych, które znamy w Europie. Jest troszeczkę inna paleta smaków podawana, więc są też różne kuchnie takie mieszające właśnie style azjatyckie z europejskimi. Podobnie z kimonami jest tutaj bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o łączenie tego.
1: Tak bazowo, no to mamy te takie najbardziej widoczne rzeczy w Japonii, czyli są ci samuraje, te sztuki walki, powiedzmy. No to nosili kimono, wiadomo, no to kimona tak samo. Broń jest tam wystawiana często u nas też, żeby można było sobie pooglądać. No to są takie najbardziej te widoczne rzeczy, tak? Czy kaligrafia też, oczywiście, też czy jakieś sumie, te malunki, które były robione właśnie za pomocą tuszu. No to są takie najbardziej widoczne rzeczy i takie najbardziej, że tak powiem, oczywiste, które będą przyciągały ludzi. No to się też cieszy taką popularnością, nie? A takie też, czy muzyka oczywiście jak najbardziej, którą bardzo bym chciał u nas też mieć jako stały punkt, to mi się też troszkę marzy. A reszta, no to też oczywiście bardzo fajne fragmenty są, które będziemy wciskać, no ale to już jest takie troszkę bardziej wyrafinowane grono.
2: Na stronie internetowej też wymieniacie ogrodnictwo, co może być zaskakujące dla niektórych.
0: A właśnie, ogród. No moja żona prowadzi u nas przy domu ogród w stylu japońskim. Zresztą tutaj w okolicach Bielska są przynajmniej dwa takie punkty specjalizujące się właśnie w ogrodnictwie japońskim. Czy to jeżeli chodzi o budowę herbaciarni i ogrodu dookoła, czy też jeżeli chodzi o bonsai. Nawet no, mamy mistrza od bonsai. Tak naprawdę tutaj w okolicach można naprawdę niesamowite okazy podziwiać.
2: Dzisiaj jak dużo osób jest zaangażowanych w wioskę? Czy można to jakoś policzyć? Jak to wygląda?
0: Granica jest trochę rozmyta, chociażby właśnie przez to, że to jest trochę miszmasz różnych grup, różnych organizacji. Więc jeżeli chodzi o taki rdzeń osób, które powiedzmy codziennie prawie, że działają nad tym, to pewnie by było tak ze 4 osoby. Nasza dwójka plus kolega, który mocno w rzemiośle tutaj nam pomaga i też osoba od graficznych elementów. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tak bardziej z doskoku pomagają i wspierają, to myślę, że już kilkanaście było.
2: I jakie wydarzenia w ciągu roku organizujecie, czy też bierzecie w nich udział jako wioska?
0: Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny, który nazwaliśmy Wspomnienia z Japonii, który właśnie był takim panelem podróżniczym, gdzie opowiadaliśmy o tym, co można spotkać, jak można podróżować, co jest takiego wdzięcznego w podróży do Japonii. Braliśmy udział w wydarzeniu Wojownicy Światów, gdzie mieliśmy dosyć spory, dosyć okazały obóz, jak również w konwencie Ryukon, gdzie też organizowaliśmy wioskę tematyczną. Jakiś wydarzeń też mniejszych, w sumie by było chyba całkiem sporo, bo organizujemy czasami takie wspólne wyjścia, takie bardzo luźne, że po prostu spotkamy się na mieście, robimy taki mały przechód przez miasto, później idziemy po prostu coś zjeść, coś porozmawiać, jak również zbieramy się i organizujemy wyjazdy, jeżeli inne grupy, na przykład grupa kimonowa z Krakowa organizuje, czy to pikniki tematyczne, czy spotkania.
1: Czasem mamy takie wyjścia, jeżeli na przykład są jakieś ciekawe wystawy w muzeach, to też się zbieramy oficjalnie jako grupa. Dodatkowo też rozważamy, już planujemy właściwie też taki nasz mały event lokalny na Bielsko, żeby po prostu cyklicznie jakiś taki dzień japoński zrobić. Taki bardziej tradycyjny troszeczkę, nie?
2: Rozumiem, że przed powstaniem wioski jakieś zainteresowanie grupy w Bielsku Białej były, tak? Które tą Japonią się zajmowały. Wy chcecie to wszystko, powiedzmy, zebrać w jedną całość?
0: Jeżeli chodzi konkretnie o Bielsko, to bym musiał trochę do takiej prehistorii nawiązać, bo faktycznie kiedyś były, czy to kluby mangi, anime, najpierw Atarashi Sendai jeszcze w latach 90., później tak w okolicy 2006-2010, jeżeli mnie pamięć nie myli, funkcjonował klub mangi, anime Kajima. Natomiast w pewnym momencie to bardzo ucichło z różnych powodów.

0: powodów często właśnie osobistych, zawodowych i przez pewien czas, no długi czas, tak naprawdę funkcjonowały tylko jednostki komercyjne, czyli czy to szkoły językowe, czy właśnie jakieś sklepy, restauracje. I dla nas Wioska Japońska jest okazją również, żeby od strony takiej społecznościowej przywrócić, jakby zebrać z powrotem ludzi, którzy kiedyś byli zainteresowani tematami japońskimi, ponieważ obecnie głównie tego typu grupy są no daleko poza. Najbliżej to chyba w Tychach jest coś organizowane, a tak to głównie Kraków, Katowice, więc naprawdę dla osób zainteresowanych tutaj w Bielsku chwilowo nic poza nami tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o takie właśnie luźne spotkania, a nie jakieś zajęcia, czy to językowe, czy sportowe.
1: Moimi gośćmi byli Tomasz Urbański-Jakubczyk oraz Maciej Piela, założyciele grupy Wioska Japońska działającej w Bielsku Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Witam serdecznie, Janusz Cecerski z tej strony. Zapraszam na magazyn. Jesteśmy dzisiaj na Trzech Lipkach. Jest ze mną Robert Celiński.
4: Dzień dobry, jestem pasjonatem gór i dzisiaj będę pewnie opowiadał trochę o tym, co ze wzgórza Trzy Lipki widać.
3: No właśnie, jesteśmy tutaj nie przypadkiem, sam wyznaczyłeś to miejsce na spotkanie, bo jak mówisz, zresztą jak tutaj sam widzę, bardzo wiele szczytów można stąd dostrzec.
4: Tak, tak, dokładnie. To wzgórze Trzy Lipki to jest świetny punkt widokowy. W Bielsku Białej jest sporo takich punktów, ale wzgórze Trzy Lipki jest wyjątkowe. Rzeczywiście stąd jest bardzo szeroka panorama, widać wiele pasm górskich. Piękne miejsce, tak, na szczęście jeszcze nie zostało do końca zabudowane, więc ta panorama jest tutaj naprawdę szeroka. Ludzie mile spędzają tutaj czas z pięknymi widokami.
3: Powiedz mi, też jesteś autorem takiego, można powiedzieć, narzędzia, które ułatwia w identyfikacji tych szczytów, bo myślę, że wiele bielszczan widzi te góry na co dzień, ale nie każdy wie dokładnie, na co patrzy, nawet jeżeli ma, nie wiem, z bloku punkt widokowy, jak ktoś mieszka trochę wyżej. Dużo jest tych szczytów, ale stworzyłeś też coś, co pozwala, no właśnie, dowiedzieć się, na co dokładnie patrzymy.
4: Tak, zgadza się. Jestem autorem aplikacji Polskie Góry. To jest aplikacja mobilna, którą rozwijam już od 11 lat. Ona powstała na telefony z systemem Android i służy do opisywania szczytów w rozszerzonej rzeczywistości, czyli kierujemy aparat smartfona w danym kierunku i na podstawie lokalizacji GPS i na podstawie czujników położenia, w tym kompasu, aplikacja jest sięgając do bazy szczytów aplikacji, która jest bardzo rozbudowana, zawiera grubo ponad 8 tysięcy szczytów w Polsce i w obszarach przygranicznych. Na bazie tego wszystkiego aplikacja generuje taką wirtualną panoramę, którą nakłada na obraz z aparatu fotograficznego i po prostu opisuje szczyty. Mamy po prostu gotowy opis szczytu w rozszerzonej rzeczywistości.
3: I ludzie mogą sobie gdzieś zapisywać to, co już zobaczyli, czy to, co zdobyli?
4: Jeżeli chodzi o to, co zobaczyli, to mogą to utrwalić po prostu na zdjęciu, bo mogą zrobić zdjęcie tej panoramy. Natomiast aplikacja służy również do kolekcjonowania szczytów, to znaczy jak chodzimy po górach, jesteśmy gdzieś w pobliżu jakiegoś wierzchołka, włączymy aplikację, to ona nas zachęci do tego, żeby dodać szczyt, na którym jesteśmy, do kolekcji, żeby założyć swoją kolekcję. Te kolekcje potem można synchronizować z portalem, żeby przechowywać tam te szczyty i tam również można szczyty zaznaczać, na przykład na mapach, co jest ważne, bo aplikacja działa offline, to znaczy po prostu pobieramy bazę szczytów i chodzimy po górach bez dostępu do internetu i ona nam opisuje szczyty i kolekcjonujemy szczytu bez dostępu do internetu, bo czasami po prostu jest problem z zasięgiem w górach.
3: Ty też jesteś z Bielska, więc rozumiem, że te góry gdzieś są ci bliskie już od wielu lat.
4: Ja jestem warszawiakiem, pochodzę z Warszawy, ale w wieku 30 lat się przeprowadziłem do Bielska Białej i wrzeniłem się w te tereny po prostu za żoną, która stąd pochodzi.
3: No czyli już można powiedzieć, że jesteś stąd.
4: No można powiedzieć, bo mieszkam tutaj 16 lat ponad, tak, tak. No piękne miejsce, ja już wcześniej byłem zakochany w górach, jeździłem w góry, jestem biegaczem górskim, biegałem w górach, zanim się przeprowadziłem do Bielska Białej, a teraz jest to fantastyczne, że mogę to robić codziennie i biegam codziennie tutaj na taki szczyt Gajki. W zeszłym roku wybiegłem 296 razy na ten szczyt i 296 dni. Także to jest, jak tylko mogę, to rano Gajki.
3: Wspomniałeś o robieniu zdjęć tym górom. Są też tacy pasjonaci, którzy gdzieś z daleka uchwycą te szczyty, które widzimy gdzieś tam w oddali.
4: Tak, tak. Są obserwatorzy gór, dalecy obserwatorzy. Jest taka grupa, jestem na tej grupie na Facebooku. Śledzę strony, mam kontakt z kilkoma osobami, które się na poważnie tym zajmują, między innymi z Pawłem Kłakiem. I ja też lubię patrzeć z daleka na góry. Mam taki aparat kompaktowy, który ma dobry zoom. Taki wysuwany po prostu obiektyw, który powiększa 40 razy. Natomiast no ja nie jestem profesjonalnym obserwatorem górskim, to potrzebny jest do tego bardziej profesjonalny sprzęt. Ja ten aparat zabieram po prostu na bieganie czasami, jak jest ładna pogoda i go wyciągam, jak jest okazja i robię rzeczywiście zdjęcia z daleka, tak z ponad 100 kilometrów. Szczególnie, że tutaj przy dobrej pogodzie właśnie świetnie widać na przykład Tatry, Małą Fatrę, a nawet Sudety oddalone o 140 kilometrów.
3: To przejdźmy już do tego, co można zobaczyć z Trzech Lipek. Teraz stoimy pod samym krzyżem. Nie wiem, czy chcesz może przejść po kolei mniej więcej, co widać z tego punktu?
4: Znam na pamięć, opowiem radiosłuchaczom, co możemy zobaczyć z Bielska Białej. Ogólnie jak w Bielsku Białej patrzymy na góry, patrzymy zwykle w kierunku południowym i widzimy po lewej stronie, widzimy Beskid Mały, czyli po naszej lewej stronie, jak patrzymy na południe, to na wschód, po lewej stronie widzimy Beskid Mały, a po prawej stronie Beskid Śląski. Między nimi jest tak zwana Brama Wilkowicka, która jest dosyć wąska. I przez tę bramę mamy widoki na dalsze pasma. Przede wszystkim Beskid Żywiecki i z Bielska Białej z wielu miejsc możemy zobaczyć Babią Górę lub Pilsko. W zależności od tego, pod jakim kątem patrzymy, właśnie przez Bramę Wilkowicką widzimy te szczyty. Tutaj akurat ze wzgórza Trzy Lipki widzimy Pilsko, Masyw Romanki i Rysianki. Natomiast możemy też zobaczyć Tatry. Jest kilka miejsc właśnie ze wzgórza Trzy Lipki. Widać Tatry Zachodnie spod Szpitala Wojewódzkiego na przykład. Widać również Tatry i Babią Górę z kolei. Natomiast też na przykład lotnisko w Aleksandrowicach jest takim miejscem widokowym i też stamtąd można zobaczyć Tatry przy dobrej pogodzie. A także jak spojrzymy na zachód, możemy czasem dostrzec oddalone o 140 km Sudety.
3: Dobra pogoda to oznacza brak chmur?
4: Tak, no przede wszystkim musi być przejrzystość powietrza dobra i dobrze jest jak jest na przykład po opadzie deszczu, ale takim krótkim, nie żeby się tworzyły chmury. Dobrze jest, jeżeli jest wiatr, który przewiewa zanieczyszczenia z powietrza, jednak tych zanieczyszczeń jest sporo na naszej linii patrzenia. I też obserwatorom górskim sprzyja tak zwana refrakcja, która wynosi szczyty, które są bardzo daleko nad horyzont, dzięki czemu te szczyty, których teoretycznie nie moglibyśmy zobaczyć, one jednak są widoczne, bo patrzymy na nie po łuku tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to specjaliści od dalekich obserwacji mogliby więcej powiedzieć na ten temat.
3: Refrakcja, czyli coś ze światłem się odbija, załamuje?
4: Tak, jest to załamanie światła w atmosferze. To zależy też od tego, jakie jest ułożone ciśnienie, od tego zależy temperatura. W czasie refrakcji często jest tak, że wyżej jest cieplej niż niżej, co jest pewną anomalią. Tak? Zwykle jest tak, że gdzieś wychodzimy w górę, to tam jest chłodniej, natomiast refrakcja jest taką anomalią. I właśnie taki układ ciśnienia pozwala nam na wyniesienie tych gór za horyzontem i bo Ziemia jest okrągła.
3: Kontrowersyjna opinia.
4: Tak, tak. I dzięki temu możemy zobaczyć również te szczyty, które normalnie by gdzieś tam się za tym horyzontem już chowały.
1: Moim gościem jest Robert Celiński, pasjonat gór, biegów górskich, fotografii, również twórca aplikacji Polskie Góry. Aplikacja pozwala na zidentyfikowanie szczytów, które widzimy wokół siebie. Zamiłowanie Roberta do gór sprowadziło go aż do Bielska Białej z Warszawy. Tutaj mieszka już od kilkunastu lat. Udaje mu się tę pasję gór rozprzestrzeniać. Dzisiaj rozmawiamy stojąc na szczycie Trzech Lipek. To miejsce jest punktem widokowym w Bielsku Białej, z którego widać naprawdę wiele, wiele szczytów, nie tylko w Polsce, ale również te na Słowacji czy w Czechach. Robert opowiedział, co możemy zobaczyć z Trzech Lipek. Tam też znajduje się tablica, na której ta panorama jest w pewien sposób opisana. No okazuje się, że często to, co jest najbliżej nas, nie jest nam aż tak znane. Bielszczanie może widzą na co dzień góry, ale niekoniecznie wszyscy się tym interesują. Nie każdy wie, na co dokładnie patrzy, nawet z okna swojego bloku. Dlatego właśnie Robert stworzył aplikację Polskie Góry. Od ponad 10 lat ją rozwija. Chodząc po górach możemy obserwować również te dalsze szczyty, ale do tego potrzebne są bardzo dobre, korzystne warunki. O tym mówimy w dalszej części rozmowy.
3: A jak często tutaj w Bielsku czy w okolicy mamy takie dobre warunki do obserwacji gór?
4: Ja jestem w górach praktycznie codziennie i mam swoje punkty widokowe również na Gaikach. I tak, żeby zobaczyć Sudety na przykład, no to no niewiele jest takich dni. To jest, mówię, 140 km. Sudety, mówię o masywie Wysokiego Jesionika w Czechach i o górach opawskich naszych, gdzie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, zaliczana do Korony Gór Polski, i stąd widać też Biskupią Kopę. Myślę, że to jest 5% dni, a tak, żeby było tak, no 5, może do 8%, a żeby było tak wyraźnie widać, tak 3%.
3: Masz jakieś takie swoje miejsca tajne do obserwacji, których nie zdradzasz?
4: Nie, zdradzam te miejsca, bo regularnie robię zdjęcia właśnie z tych miejsc, wrzucam na Facebooka i tam są też koordynaty podane, więc każdy może te miejsca znaleźć po prostu po współrzędnych geograficznych. Mam kilka takich miejsc i to się cały czas zmienia w górach, szczególnie tutaj w Beskidzie Małym, który no zarasta, czasami coś wytną, to tworzy się nowy punkt widokowy, ale ostatnio przeważnie zarasta i coraz mniej mam tych punktów, ale tak, mam takie punkty właśnie, gdzie widać Tatry pod Gajkami. Tatry widać częściej, bo to jest już trochę bliżej. Tatry to jest, myślę, że tak kilkanaście procent dni.
3: A dużo jest takich pasjonatów, którzy właśnie wychodzą w góry po to, żeby obserwować, czy może łączą te dwie pasje, chodzenia czy biegania po górach, z takimi dalszymi obserwacjami?
4: Obserwatorów górskich jest sporo, no ale jest to taka grupa, taka... Nie jest to takie bardzo popularne, ale są ludzie, którzy są w to rzeczywiście bardzo wkręceni, bardzo dobrze się na tym znają, wiedzą, jakie będą warunki, wiedzą, kiedy wyjść w góry, żeby nie tracić czasu, że tak powiem, i oglądać mgłę. Tak, ale no, dużo jest turystów, którzy interesują się górami. Na przykład moja aplikacja jest dla takich zwykłych turystów, którzy po prostu się interesują tym, co wokół nich widać. Myślę, że większość osób, które stoją w jakimś punkcie widokowym, to się interesuje, co to jest za góra, co tutaj widać. Czasami zgadują, strzelają, nie mają racji, a właśnie aplikacja Polskie Góry może im w tym pomóc. I poza tym, że jest ta wersja na Androida, to jest jeszcze wersja taka przeglądarkowa, która, żeby po prostu można sobie w przeglądarce uruchomić na stronie polskiegory.mobi, polskiegory.mobi, można sobie uruchomić panoramę z danego miejsca, gdzie się znajdujemy. To działa po prostu w przeglądarce, czy to na Androidzie, czy na iPhone'ie, czy na zwykłym komputerze, gdzie czasami jest bieżąca lokalizacja podawana też, ale możemy też zasymulować lokalizację. Na przykład zrobiliśmy zdjęcie na Klimczoku, skąd jest piękna panorama. Klimczok to jest jeden z moich ulubionych punktów widokowych tutaj. I możemy po prostu sobie zasymulować lokalizację na Klimczoku, zobaczyć, jaka jest panorama, i porównać z tym, co widzimy na zdjęciu, i określić sobie, jakie szczyty tam widzimy. Także polecam chodzenie po górach, kolekcjonowanie szczytów i interesowanie się tym, co widzimy dookoła, bo jest to piękna sprawa.
3: To może jakbyś mógł jeszcze tak szybką poradę, jak się przygotować do pierwszego takiego wyjścia w góry?
4: Jeżeli chodzi, myślę, że tak jak każdy turysta, z czasem będziemy nabierać wprawy w tym wszystkim, no ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zaplanować trasę na mapie. Dobrze jest mieć właśnie w telefonie aplikację z mapą na przykład, ale też no, tradycjonaliści lubią mapy papierowe, prawda? Tak, zaletą aplikacji jest to, że widzimy, gdzie jesteśmy dokładnie na tej mapie, widzimy, jakimi szlakami idziemy. Natomiast no, też czasami nie ma zasięgu, można pobrać mapy offline, ale może mogą być na przykład problemy, że bateria nam siądzie w smartfonie, szczególnie zimą, kiedy ta żywotność tych baterii nie jest zbyt długa. No, to przede wszystkim, no wiadomo, strój odpowiedni do warunków, przygotowanie się, aplikacja ratunek w razie czego, gdyby coś nam się stało. No myślę tego typu kwestie. Także zachęcam do chodzenia po górach. Z czasem nabierzemy wprawy, nabierzemy kondycji i będziemy chcieli więcej.
3: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiałem z Robertem Celińskim, miłośnikiem dalekich obserwacji górskich oraz samego chodzenia czy biegania po górach z Bielska-Białej. Robert nie jest zwykłym amatorem, ponieważ stworzył aplikację Polskie Góry, która pozwala nam na identyfikację szczytów, na które patrzymy w danym momencie. Celem przedsięwzięcia jest uświadamianie turystów i mieszkańców na temat tego, co widzą podczas swoich wycieczek, czy nawet w przypadku wielu bielszczan, co widzą z okien swoich mieszkań.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam Was serdecznie. Na początek krótkie pytanie, z czym kojarzą Wam się sporty rowerowe? Może jakieś wyścigi kolarskie, może jazda downhillowa, popularna w górach wokół Bielska-Białej? Dzisiaj rozmawiamy o bardzo niszowej dyscyplinie sportów rowerowych, jaką jest bike polo. Być może wielu z Was pierwszy raz słyszy taką nazwę, ja dopiero niedawno dowiedziałem się o takim sporcie. Moim gościem jest człowiek, który można powiedzieć zapoczątkował bike polo w Bielsku-Białej.
5: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Madejczyk, ale w środowisku bike polowym, o którym będziemy opowiadać, wszyscy znają mnie jako Madej.
1: Powiedz mi, jaka jest Twoja rola w tym środowisku bike polo w Bielsku-Białej?
5: Moja rola? No, jestem osobą, która zapoczątkowała, powiedzmy, polo w Bielsku. Ja się tutaj przeprowadziłem, mieszkałem wiele lat obok Bielska i sobie trenowałem solo. Jeździłem do Krakowa grać, bo tam był większy klub, ale jak już się przeprowadziłem do Bielska z moją partnerką, która też gra w bike polo, no to w sumie ona zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć grać też tutaj, spróbować znaleźć ludzi do grania, więc zrobiliśmy jakieś prelekcje na ten temat, zaczęliśmy szukać ludzi na Facebooku, więc już mamy kilku nowych graczy, którzy nieźle sobie radzą, jeżdżą na turnieje z nami, także coś się rusza w tym temacie tutaj w Bielsku.
1: Myślę, że warto na początku poruszyć taką podstawową kwestię, czyli co to w ogóle jest za dyscyplina, na czym ten sport polega?
5: Tak najprościej, żeby to zobrazować, bo jesteśmy w radiu i Państwo muszą sobie to wyobrazić. Drużyny są po 3 osoby na boisku, które wygląda jak boisko do hokeja na rolkach, czyli jest asfalt, ale z bandami dookoła, żeby nam piłka nie uciekała. Więc 3 osoby w drużynie grają naprzeciwko siebie, próbują trafić gola przeciwnej drużynie, jak w piłce nożnej i tak dalej. Taka mała różnica między hokejem albo piłką nożną. Bramkarz to nie jest dedykowana pozycja, bramkarzem jest ten, kto jest bliżej bramki. Tam jest po prostu strefa bramkowa i tam się wymieniamy. Ale takie podstawowe zasady: jeździ się na rowerze, trzymając kierownicę jedną ręką, a w drugiej ręce ma się kij, zakończony taką końcówką, czyli taki długi młotek, powiedzmy.
1: Coś jak kij golfowy albo hokejowy?
5: No właśnie nie. Coś taki wydłużony młotek. Powiedzmy, no o, dobra, ja już gram w to wiele lat. Jak zaczynaliśmy, to robiliśmy sami wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do grania, właśnie też kije. I jak zaczynaliśmy? Chodziliśmy do serwisów narciarskich, braliśmy kijki narciarskie, które były pojedyncze, więc już możecie sobie zobrazować, to jest długość, powiedzmy, kijka narciarskiego, a na końcu jest końcówka, która przypomina, nie wiem, szklankę albo kubek, czyli z jednej strony jest zamknięta, z drugiej strony jest otwarta. No i to jest tworzywo sztuczne, teraz już są dedykowane firmy, to produkują, ale jak ja zaczynałem, to robiliśmy to z takich rurek, które używa się do ciągnięcia gazu do budynków i tak dalej. Więc wszystko było, zrób to sam na samym początku.
1: A sama piłka? Jakiej piłki używaliście wtedy?
5: Więc na samym początku to była piłka właśnie chyba do unihokeja, ale ona jest troszkę za twarda. Ogólnie jest to wielkość piłki tenisowej, ale ona jest plastikowa. I też są różne te piłki na różne pogody oczywiście, ale mniej więcej, żeby to zobrazować, wielkość piłki tenisowej, tylko że twardsza niż tenisowa.
1: Czyli duża prowizorka, ale dzisiaj jest to już dużo bardziej profesjonalne niż wtedy. I udało się też zebrać ekipę. Powiedz mi, jak dużo osób zainteresowało się tym sportem w Bielsku?
5: Więc my cały czas jakby szukamy. To nie jest tak, że już mamy nadmiar ludzi. Cały czas szukamy. Są osoby, które zagrały pierwszy sezon po tych naszych prelekcjach. Teraz już niestety inne priorytety mają w życiu. Jest właśnie Antek, który zaczął tej wiosny, ale już jest tak wkręcony, że pomaga nam zrealizować właśnie marzenie, czyli wybudować boisko dedykowane do bike pola, ale też do różnych innych sportów kołowych w Bielsku. Czyli powiedzmy, że teraz takich stałych graczy mamy około 6, czyli wystarczy, żeby pograć sobie, ale cały czas jest jakby temat otwarty, ktoś przychodzi 2 razy, później go nagle nie ma miesiąc, później ktoś inny przychodzi, więc cały czas szukamy, także bardzo zapraszamy. Gramy teraz, próbujemy grać regularnie we wtorki po godzinie 16-17 na boisku do koszykówki, który jest w parku na Błoniach. Okazuje się, że w Bielsku już niewiele asfaltowych boisk jest, a tartan niestety nie nadaje się do tej dyscypliny.
3: Czemu, jest to zbyt śliski, czy...?
5: Tartan niestety jest za miękki, szczególnie ten nowoczesny tartan jest za miękki, więc właśnie takie sporty jak hokej na rolkach, czy bike polo, czy nawet jakieś sporty dla osób na wózkach niewalijskich, no nie są w stanie tam czuć się bezpiecznie. Wydawałoby się, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest miękko, ale niestety te nasze koła nie zachowują się tak, jak powinny na tartanowych boiskach.
3: No właśnie, bo jak zacząłeś opisywać, jak to boisko wygląda, że jest takie niewielkie, z bandami, z bramkami, to pomyślałem o tym boisku, które powstało niedawno na Orliku przy ulicy Słowackiego, bo jest tam boisko do mini piłki nożnej. Myślałem, czy może to by się nadawało, no ale jak mówisz, że musi być ta betonowa powierzchnia, to chyba się to nie sprawdzi.
5: Jeszcze tego nie testowałem, bo jest taki stary tartan, ale tu prawdopodobnie będą zasady, że nie wolno na rowerze wjeżdżać, więc tartan też to ma do siebie, że tam są dodatkowe ograniczenia dla nas, bo przy wywrotce prawdopodobnie jakąś częścią rowerową moglibyśmy zepsuć ten tartan. Więc pewnie któregoś dnia przyjadę tutaj spróbować, ale jeszcze nie testowałem tego boiska w parku Słowackiego. Jestem bardzo ciekawy, no ale obawiam się, że to będzie właśnie ten miękki tartan i poza tym nie będą mile widziani ludzie na rowerach na tartanie, bo jest obawa, że przy wywrotce możemy naruszyć tą nawierzchnię po prostu i zepsuć.
3: Wspomniałeś o staraniach, by wybudować boisko do bike polo i też innych sportów kołowych. Powiedz mi, na jakim jest to dzisiaj etapie?
5: Więc staramy się teraz o budżet obywatelski. Ja jako osoba, która mieszka od niedawna w Bielsku, zaraz w pierwszego roku wszedłem na ten budżet obywatelski. Chciałem zagłosować na coś, co mnie będzie bardzo jakby ciekawić, że to miasto, jakby troszeczkę dam swój głos, żeby to miasto zmienić w coś, co będzie bardziej też pode mnie albo pod kogoś. I okazało się, że chyba w tamtym roku żaden z tych projektów nie pociągnął mnie aż tak, żeby, wiadomo, ja tam zagłosowałem na jakieś modernizację parku czy coś, ale to nie było nic aż tak ciekawego, żeby wydaje mi się, żeby pociągnęło te ludzi, a teraz w końcu jest ten budżet otwarty na sporty rowerowe bardziej. Jest taki projekt, który będzie pod numerem 011 i to jest kompilacja kilku zajawek rowerowych plus niesamowity projekt Antka, też 600 stojaków rowerowych w całym mieście, czego tutaj brakuje, jeżeli ktoś się porusza po mieście na rowerze, a ja się poruszam. No niestety najbezpieczniejszym teraz stojakiem dla mnie jest latarnia albo jakiś płot gdzieś, bo te, które gdzieś gdzieniegdzie są, no to tam można przypiąć tylko koło, które w prosty sposób można odpiąć od roweru i zostawić. Więc ten projekt ten projekt 011 ma w sobie Dirt Park, czyli park, w którym zajawkowicze rowerowi będą skakać i robić różne ewolucje rowerowe, gdzie będą mogli to trenować bezpiecznie. Będzie pump track. Te pump tracki wszędzie cieszą się super teraz popularnością. Będzie to boisko do sportów kołowych, między innymi bike polo, więc to będzie też dla rolek, to będzie też, nie wiem, nawet lacrosse czy coś takiego potrzebuje tych band. No nie ma w Bielsku boiska z bandami, z dobrym asfaltem, więc liczę na to, że to będzie naprawdę takie multisportowe boisko dla różnych dyscyplin, no i właśnie te stojaki rowerowe. Także ten projekt 011 to jest naprawdę coś, czym się jaram i na coś, na co będę głosował i będę namawiał ludzi, żeby głosowali, bo wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa.
3: W jakim miejscu miałoby powstać to boisko?
5: Więc ten cały ośrodek sportów rowerowych, może już to tak nazwijmy, ma powstać przy ulicy Krausa, nieopodal nowo powstałego ośrodka kultury. No nie jest to ścisłe centrum, ale nadal Bielsko jest o tyle małe, że z centrum mamy tam 10 minut i wydaje mi się, że to jest super lokalizacja też. Nie będzie nic tu burzone, tylko jakieś nieużytki zostaną użyte dla ludzi i pod nowe zajawki.
3: Wspominałeś o tym, że jest ta grupa chyba sześć osób, które faktycznie uczestniczą w treningach bike polo w Bielsku. Jak można do Was dołączyć? Czy jest jakiś kontakt, gdzie można się zgłosić?
5: No, więc najprościej będzie wygooglować sobie, czy wejść na Instagrama i znaleźć naszą stronkę Bielsko-Biała Bike Polo. No i tam zawsze przed treningiem wrzucamy to szybkie info, o której dokładnie będziemy zaczynać, w który dzień. No, zazwyczaj to są właśnie teraz wtorki i niedziele. Z niedzielami różnie, no bo mamy też różne inne pasje, jak góry i tak dalej, ale te wtorki są już w miarę stałe i najlepiej po prostu przyjechać na Błonie i podejść do nas. My zresztą sami zaczepiamy ludzi, więc jak ktoś tam usiądzie na ławeczce i będzie oglądał, to pewnie sami podejdziemy i zapytamy, czy nie jest ta osoba zainteresowana zagraniem i tak dalej. No plus tego sportu jest taki, że jest dla każdego. No, ja jak zaczynałem, miałem 25 lat, myślałem, że już na jakieś kariery sportowe jest za późno, a okazało się, że znalazłem ten niszowy sport, w którym nadal się rozwijam, a już mam ponad 40 lat i nadal mam jakieś sukcesy, bo naprawdę nie ma tam jakby ograniczeń płciowych, wiekowych. To jest sport naprawdę dla każdego.
3: Czyli trzeba tylko umieć jeździć na rowerze i kierować jedną ręką.
5: No tego się właśnie człowiek dopiero uczy przy bike polo. No, mój stały zawodnik, z którym gram już lata, aktualnie mieszkający w Warszawie, on tak naprawdę właśnie to 13 chyba lat temu zaczął ogarniać rower przy bike polo. Czyli to była jego misja, żeby zacząć jeździć z tą jedną ręką na kierownicy, nie wywracać się, trenować i no teraz jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie, a tak jak mówię, no to 13 lat temu, dla niego to było wyzwanie, jeździć z jedną ręką na kierownicy.
3: Czyli w ciągu sezonu jeździcie do innych miast na mecze? Jak to wygląda?
5: Więc w ciągu sezonu Europa, tak naprawdę w Europie można by było grać co weekend turniej. Trzeba się tylko na niego zarejestrować. No i z rejestracjami jest różnie. Są to loterie, jest kto pierwszy, ten lepszy. Ale tak to wygląda. No w Polsce głównie, jeżeli teraz mamy turnieje, to jest Gdańsk i Lublin, bo oni mają dedykowane boiska do bike polo. Są też jakieś mniejsze eventy, to powiedzmy w Krakowie, we Wrocławiu. Ale tak, na turniej, który przykładowo będzie miał wysoki poziom, w co ja celuję, bo jakby ja lubię się tam mierzyć z najlepszymi, no to ja już muszę jeździć gdzieś dalej. Niemcy, najlepiej Francja. We Francji jest najwyższy poziom w tej dyscyplinie, więc Szwajcaria też bardzo wysoki poziom. Więc no ja już jestem na tyle, że się tak wyrażę, prosem, śmieszne to, ale okej, profesjonalistą, dobrze, że no ja czerpię radość z tego, żeby grać przeciwko najlepszym i spróbować pokonać tych najlepszych, więc ja dużo planuję swój sezon właśnie podróżując do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec, grać tam turnieje przeciwko najlepszym. No.
3: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam na bike polo.
1: Moim gościem był Mateusz Madejczyk, znany w środowiskach bike polo jako Madej. W jednym z projektów do budżetu obywatelskiego będzie można głosować na wybudowanie profesjonalnego boiska do uprawiania tego sportu i innych sportów kołowych, na przykład koszykówki dla osób jeżdżących na wózkach. Inną częścią tego samego projektu do budżetu obywatelskiego są parkingi rowerowe. O tym aspekcie powie Antoni Jankowski, współautor projektu.
6: Chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić i właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej i właśnie No, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru.
1: Mówił Antoni Jankowski, znany również jako Antek z miasta. Antek jest współautorem jednego z projektów do budżetu obywatelskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Stowarzyszenie Olszówka regularnie organizuje w Bielsku-Białej wycieczki historyczne. Ostatnio odbył się jeden z takich spacerów historycznych, który skupił się na nieco bardziej ukrytych zabytkach Bielska-Białej, czyli willach. Przewodnikiem wycieczki był mój dzisiejszy gość.
7: Ewa Janoszek, historyk sztuki, zajmuje się architekturą i sztuką Bielska-Białej. Punktem wyjścia wycieczki była Villa Rota, czyli dzisiejsze studio filmów rysunkowych, miejsce przy dawnym trakcie cesarskim, ale generalnie chodziliśmy po tak zwanym kwartale, można by go nazwać fabrykanckim, gdzie znajdują się wille około 20 fabrykantów, 12 kupców, 8 urzędników, także kwartał pomiędzy ulicą Cieszyńską a Sikornikiem, od wschodu między ulicą Lompy i od zachodu ulicą Grodgera, można nazwać nieformalnie tak kwartałem fabrykancko-urzędniczym. Piękny stok z południową wystawą z widokiem na Beskidy był atrakcyjną lokalizacją dla budowy wielu willi, dlatego też tam się często osiedlała inteligencja bielska i generalnie te wille powstawały gdzieś od 80. lat XIX wieku po czasy II wojny światowej. Ja pokazywałam jeszcze mapę katastralną z 1836 roku, użytkowaną do 70. lat XIX wieku, więc tam na palcach jednej ręki można policzyć budynki, które się znajdowały wśród pól i ogrodów. Także taki, no, można powiedzieć, boom budowlany to jest od końca XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku, gdzie też okazałe wille bielskich fabrykantów powstawały.
1: Większość z nich zachowała się do dzisiaj?
7: Tak, generalnie prawie wszystkie zachowały się do dzisiaj, za wyjątkiem willi rodziny Pongrac, rodzina Kuno Pongraca, słynnego burmistrza Bielska, w miejscu której stoi teraz kościół przy ulicy Najświętszej Marii Panny. Pokazywałam stare fotografie, gdzie ta willa jeszcze służy jako kaplica w czasie, kiedy kościół był budowany. Także w jej miejsce teraz stoi plebania i to jest chyba jedyna budowla, która została wyburzona w tym kwartale.
1: Jak dzisiaj wyglądają te budynki? Czy ktoś jeszcze w nich mieszka? Czy zostały przeznaczone do jakichś innych zastosowań?
7: Generalnie są zamieszkałe, oprócz jednej willi i tutaj byłby taki pilny nawet apel do też czy władz miasta, służb konserwatorskich. Willa rodziny Bartelmus przy ulicy Zdrojowej 6. Piękna willa, stara, która jest, z tego co wiem, wystawiona do sprzedaży od kilku lat i nie znajduje nabywcy. No niestety z tego co widzieliśmy wczoraj, ona popada w ruinę, no jest tam towarzystwo, powiedzmy, które użytkuje ją w sensie takim, no, że pije tam alkohol i zanieczyszcza otoczenie. Byliśmy świadkami takich scen. Chodziłam po tym terenie rok temu, willa była trochę w lepszym stanie, więc z roku na rok ta degradacja tej willi postępuje, a jest to jedna z piękniejszych willi w Bielsku.
1: Dzisiaj ten teren jest bardziej zabudowany, są tam współczesne bloki, które no, oczywiście powstały dużo, dużo później, więc te wszystkie wille, ciekawe zabytki są trochę schowane.
7: Schowane są wille już bardziej przy ulicy Browarnej, jest willa Edwarda Tirka, o której mało kto wie, że tam istnieje. Chociaż w Pierzajach ulicy Świętej Anny czy Zdrojowej tam raczej nie powstała nowa zabudowa, więc one są ukryte w ogrodach. Ciekawą willą jest willa Karla Machalicy, wydawcy pocztówek bielskich przy ulicy Lompy 8, cofnięta naprzeciwko targowiska, wycofana w ogrodzie, zarośnięta, też w sumie wymagająca remontu. Co ciekawe, przebudowana w latach międzywojennych z takiej willi z wieżyczką malowniczej na bardziej modernistyczną formę. Ale pozostałe wille, willa Wolfa, zameczek kamienny górujący na skarpie nad ulicą Partyzantów, przepiękna willa, też z tego co się orientuje do sprzedaży. Czy willa Adolfa Kunca, której Świętej Anny 22, w której znajduje się przedszkole artystyczne, przepiękna willa. Co ciekawe, obok której wypływało życiodajne źródełko, spływające aż do ulicy Sikornik.
1: Coś więcej
3: o postaciach, które zamieszkiwały ten teren?
7: Najwięcej nieruchomości należało do fabrykanckiej rodziny Bartelmus. Chyba z 4 nieruchomości należą do tej rodziny i co ciekawe, to są 2 linie rodziny niespokrewnione ze sobą. Jedna familia od willi przyzdrojowej 6 to są Bartelmusy od, można powiedzieć, wełny. Oni się wymieniają nieruchomościami. Inne nieruchomości, jak przy Najświętszej Marii Panny 21, przepiękna willa, należała już do Alfreda Bartelmusa z linii od fabryki śrub. Także 4 nieruchomości należały do tych fabrykantów. Mamy też willę Roberta Batelta, jednej ze starszych rodzin fabrykanckich w Bielsku, willę przed Ruskim Fabrykę i rodzinę Förster przy ulicy Lompy, jedną z też starszych fabryk w Bielsku. Także tych rodzin fabrykantów naliczyłam w sumie 20, dlatego mówię, że ten kwartał tym kwartałem fabrykanckim może się zwać. Co ciekawe, też jedna willa Adolfa Kunca, Świętej Marii 22, może być rozsławiona nie przez może jego właściciela, ale przez córkę właściciela, która była słynną łyżwiarką figurową. Na początku XX wieku zdobywała medale na zawodach łyżwiarskich, a później była jakby ochmistrzynią, czy prowadziła pałac hrabiny Marii Dobrzeńskiej von Wenkheim w Podsztajnie. Co ciekawe, osoba ta znała nikogo innego jak Rainera Maria Rilke czy Karla Krausa. Pojawia się jej nazwisko w ich publikacjach, także mnie ta postać swego czasu zafascynowała. Herminę Kunc z ulicy Świętej Anny 22.
3: Jeżeli ktoś chciałby na własną rękę przejść się taką trasą, to gdzie najlepiej zacząć?
7: Najlepiej zacząć to jak nasza wycieczka zaczynała, czyli pod studiem filmów rysunkowych pod Muzeum Bajki i Animacji, pod dawną willą Juliusa Rota, mydlarza. Warto zobaczyć stare zdjęcie, jak kiedyś wyglądała ta willa, bo ona też straciła swój najładniejszy element w postaci szczytu renesansowego, i udać się ulicą Lompy, która kiedyś nazywała się Kozielec, tak zwany Purzelberg, od fikania koziołków, notabene. Też ciekawostka, że przez jakiś czas ta ulica nosiła nazwę przed wojną jako Karkołomna. Zresztą jej spadek i stromizna mogła powodować, że łatwo tam było tego koziołka wywinąć. Później dochodzimy do koło willi Wolfa, koło zameczku, do ulicy Sikornik. Następnie trzeba się znowu wspiąć do góry ulicą Zdrojową, dojść do Cieszyńskiej, później zejść ulicą Świętej Anny, później znowu stromo wspiąć się ulicą Najświętszej Marii Panny i wejść znowu w Grotgera. Taki typowy wężyk tymi ulicami. Wydaje mi się, że to jest najlepsza trasa, żeby wszystkie wille zobaczyć. I między blokami do ulicy Browarnej, do tej ukrytej willi Tirka, gdzie mieszkał też znany malarz bielski Helmut Tirk. Tam można swój spacer zakończyć.
3: Już dzisiaj możemy zapowiedzieć kolejną wycieczkę.
7: Tak, w przyszłą niedzielę odbędzie się spacer po Białej, ale jest to spacer, ja to nazywam, dla koneserów, dlatego, że będę pokazywała miejsca, których już nie ma. My często ubolewamy nad wyburzeniem wysokiego trotuaru placu Żwirki, a warto sobie uświadomić, że Biała była w 3/4 wyburzona. Wszystkie kwartały na południe od ulicy Stojałowskiego, wzdłuż ulicy Broniewskiego, dawna ulica Świętego Jana. Tego już nie ma. Powstały tam bloki, które w ogóle nie respektowały układu kwartałów. Także są to miejsca zaginione, utracone. Ja będę pokazywała je na zdjęciach, których też jest mało, których ciągle szukamy. Jeżeli ktoś ma jakieś fotografie z tego terenu, to one są rarytasem. I ten spacer będzie się właśnie odbywał po tych utraconych dzielnicach Białej.
3: Jeszcze chciałem tak zapytać, nie wiem, czy to się tak szybko w skrócie odpowiedzieć na to pytanie, ale jak to się stało, że tak dużo tych budynków w Białej straciliśmy?
7: Tak samo jak straciliśmy wysoki trotuar. To są te czasy, kiedy wartości, powiedzmy, komunikacyjne brały górę nad kulturowymi. W ramach przebicia ulicy Stojałowskiego utraciliśmy kwartał przy rzece. Także tutaj, no właściwie, nie wiem, no komunikacyjnie dawna ulica Szpitalna, czyli Dmowskiego, została taka sama. Prawda, Broniewskiego została taka sama. Ta zabudowa, która tam istniała, nie była może w najlepszym stanie, ale to też nie był, jest argumentem za to, żeby ją tak całkowicie niwelować. Takie były czasy. To były lata 70. Nabór pracowników do powstających zakładów tu wymuszał potrzebę mieszkań, więc osiedle śródmiejskie też było motywowane brakiem mieszkań. No inna teoria też głosi, że zasłonięcie kościoła Opatrzności Bożej też tu wchodziły w grę. No wiadomo, jakie wtedy były czasy, jaka była urbanistyka, jakie było myślenie o dziedzictwie kulturowym miasta.
3: Tu mówimy o latach 70.
7: Tak, końcówka lat 70., przełom 70., 80., no właściwie wyburzenia Przystojałowskiego, to jest wcześniejsza sprawa, od 74, 76. Tu osiedle śródmiejskie to jest koniec 70., przełom 80. już.
1: Mówiła Ewa Janoszek, historyk sztuki, poprowadzi tę najbliższą wycieczkę w Białej 4 października. A teraz zajrzymy do Książnicy Beskidzkiej, gdzie w najbliższych tygodniach szykuje się kilka ciekawych wydarzeń.
8: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach.
1: Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała.
8: Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17 do 24. To jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie. W związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, to, do którego się przygotowujemy, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma 3 takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe i inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a o godzinie 17.
1: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz 4 odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
9: Deszcz będzie współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No, gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Herman, Jakuba Kornhausera, Domkę Skotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomiku Wbrew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w Skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia: Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
1: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj skupimy się na festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej. To wyjątkowa okazja, by obejrzeć filmy dokumentalne, które w innych okolicznościach raczej nie są dostępne. Główna część festiwalu i wszystkie pokazy rozpoczną się 8 października, ale już teraz organizowane są wydarzenia związane z Watch Dogsem. Dla przykładu, moja pierwsza rozmówczyni prowadzi zajęcia w szkole plastycznej. Powiedz mi, czemu jesteśmy dzisiaj w liceum plastycznym? No bo nie jesteś tutaj z przypadku.
4: Nie jestem tutaj z przypadku. Właśnie kończymy kolejne, trzecie już zajęcia warsztatowe dla klas tej wspaniałej szkoły plastycznej, która zawsze się angażuje w takie różne wydarzenia. I te zajęcia są w ramach organizowanego w Bielsku-Białej objazdowego festiwalu filmów Watch Dogs, Prawa Człowieka w filmie. Bielsko od naprawdę bardzo wielu lat aktywnie organizuje te festiwale i te filmy. Na pewno tu bielszczanki, bielszczanie znają wiele filmów, które były już pokazywane w poprzednich latach. I w tym roku chcemy zachęcić, też pokazać młodzieży, że taki festiwal w Bielsku jest, że on jest ogólnopolski, że tam są wspaniałe filmy dokumentalne właśnie o losach ludzi z całego świata. Dzisiaj oglądaliśmy film Adidas Stać Cię na Więcej, dotyczący etyki produkcji ubrań i wielkich firm, wielkich koncernów, wielkich firm, które naprawdę są bardzo bogate i dużo zarabiają. A tak jak w tym filmie padło, pracownice i osoby, które szyją te ubrania, zarabiają tyle wartość na przykład rękawka takiego t-shirta. Film pokazywał w ogóle, bardzo przenosił ten problem z szwalni, które często są gdzieś w Bangladeszu, w Kambodży, przenosił w tym przypadku do Berlina i na Fashion Week w Berlinie, co powodowało, że ten problem mogli zobaczyć ludzie, którzy później te ubrania kupują.
3: Są tutaj w Bielsku czy w okolicy jakieś takie lokalne sposoby na unikanie tej szybkiej mody? Coś może możesz polecić?
4: Oczywiście. Przede wszystkim każda osoba może sama decydować, gdzie kupuje. Wszystkie nasze wybory portfelem zawsze kogoś wzmacniają. Komuś płacimy. Możemy wybierać jakieś lokalne marki, które są tutaj dookoła. Osoby, które szyją. Możemy korzystać z second handów, ale jest dużo takich inicjatyw, osób, które organizują otwarte wymiany. Na przykład są takie wymiany wiem, że harcerze organizują w Bielsku-Białej, w Książnicy Beskidzkiej regularnie te wymiany. Są wymiany, już niedługo się zbliża wymiana w Domu Żołnierza. Są wymiany organizowane na osiedlach, w domach kultury. Są jakieś takie drobne wyprzedaże sąsiedzkie. Z tego wszystkiego możemy korzystać. Najbardziej nam chodzi o to, żeby zamknąć ten obieg, żeby nie wkładać tych nowych rzeczy do tego obiegu, tylko korzystać z tego, co już jest wyprodukowane. W Bielsku-Białej jest też sporo takich inicjatyw ekologicznych. Można również zwrócić się, na przykład poszukać też warsztatów dla szkół, na przykład w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku-Białej, gdzie też między innymi mam przyjemność prowadzenia części zajęć. Wtedy łączymy, pokazujemy tą modę w kontekście też zmian klimatu. Można ze szkołami zapisać się na nieodpłatne zajęcia, także też polecam sprawdzenie strony Ekosyntezy. Tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Bardziej chodzi o to, żeby naprawdę coś zrobić, żeby nie zatrzymać się na tym poziomie, że gdzieś coś słyszeliśmy i okej, wiemy co robić, ale nigdy tego nie robimy, tylko żeby naprawdę w końcu aktywnie zacząć decydować, co się ubieramy, komu za to płacimy i jaka jest nasza postawa w tym kontekście.
3: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica, która powie więcej o samym festiwalu Watch Dogs. Tymczasem zapytamy nauczycieli i uczniów Szkoły Plastycznej o ich odbiór zajęć związanych z festiwalem.
0: Jadwiga Jarosz, nauczycielka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.
5: Jaka reakcja uczniów na tego typu zajęcia w szkole?
0: Młodzież bardzo chętnie poświęca uwagę tematom ważnym społecznie. Tutaj punktem wyjścia jest film prezentowany w ramach Watch Dogsa. Film przedstawiający branżę odzieżową z perspektywy osób, które angażują się społecznie, aby nagłośnić tematy łamania praw człowieka. Dla niektórych osób to jest nowy temat. Są też takie osoby, i to wychodzi w czasie dyskusji, osoby, które już wiele wiedzą na ten temat i nawet wykazują już się jakimś zaangażowaniem i świadomością.
5: Padły nawet propozycje, żeby zorganizować jakąś wymiankę ubrań w szkole?
0: Tak, padła propozycja ze strony młodzieży, aby w szkole zorganizować wymiankę. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Trzymam kciuki.
6: Fast fashion, jak recyklingować ubrania, jak dbać o środowisko, też warunki pracy.
5: Czy ty masz może jakieś takie sposoby, żeby, nie wiem, kupować na przykład ubrania z drugiej ręki, samej coś naprawiać?
6: Tak, często właśnie obszywam ubrania, szyję, w sensie szyję tak mniej, ale no kupuję z drugiej ręki, sprzedaję też, więc wymieniam się z koleżankami, też mam po rodzinie, więc wydaje mi się, że to też jest ważne.
5: Czego się nauczyłaś, jakie przemyślenia z zajęć?
7: No na pewno wartości, co znaczy fast fashion i ile na przykład możemy zmienić w grupie pojedynczo, co możemy na co dzień zmienić w sobie, żeby pomóc światu, żeby mniej marnować, żeby no po prostu zrobić świat lepszym.
5: Jakiś przykład takich zmian?
7: Sprzedawać ubrania używane, kupować ubrania używane zamiast ich wyrzucać albo nawet oddać potrzebującym. Gdy ubrania nie są w stanie, żeby je sprzedać, to oddać osobom, które faktycznie ich potrzebują.
5: Pierwsza część zajęć to był pokaz filmu. Możesz powiedzieć może w skrócie, o czym ten film mówił?
8: Ten film był głównie o Adidasie oraz o tym, jak on wpływa na fast fashion. Tak naprawdę on się zajmuje tym fast fashion. Po prostu jak to wpływa też na tych ludzi, którzy są pracownikami tam. Było pokazany właśnie ten tragizm w tym, że oni spędzają tyle godzin tam, są traktowani okropnie i nie było wypłacone im wypłaty przez bardzo długi okres i było to strasznie nie fair wobec nich.
5: Robią wrażenie takie dokumenty?
8: Bardzo. Dla mnie to naprawdę zrobiło wrażenie, ponieważ też przez pewien okres sama interesowałam się tym i szukałam sama takich filmów w internecie, YouTubie. Po prostu ciekawił mnie ten temat i jak to bardziej zagłębiłam się w to, to poruszające to jest naprawdę, jakby jak po prostu co się dzieje gdzieś dalej, gdzieś o czym nie wiemy.
3: Wracamy do Anny Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem bielskiej odsłony Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs.
5: Wspomniałaś, że to już kolejne zajęcia w plastyku, ale jeszcze nie ostatnie w tym roku.
4: Nie ostatnie, jeszcze przed nami też następne zajęcia, dlatego że uważamy, że młodzież, to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że ten festiwal jakby trwa, te wspaniałe filmy są, one są dostępne nieodpłatnie podczas festiwalu, natomiast bardzo ważne, żeby trafić do takich odbiorców, odbiorczyń właśnie w tym wieku, do młodzieży, bielskiej młodzieży, żeby na te filmy, żeby wiedzieli, że ten festiwal jest i żeby te osoby mogły przyjść i zobaczyć ten i inne filmy, a filmy są fantastyczne. W ogóle organizatorem teraz w Bielsku-Białej tego festiwalu jest Fundacja Teraz Ulica, to jest główny organizator, ale współpracuje też z miastem Bielsko-Biała, z kinem Kreska, z klubu

0: 15 października. Mnóstwo fantastycznych filmów. One, projekcje będą miały miejsce w kinie Kreska w Bielsku-Białej i w przestrzeni Wolności, na Placu Wolności. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie projekcje są nieodpłatne. Ja ze swojej strony polecam szczególnie film W niedzielę i w kinie Kreska film Divia. Bardzo serdecznie polecam. Ale wszystkie inne filmy są wspaniałe, ciekawe, o różnych tematach. Można naprawdę... Gdzieś są ludzie, dokumentaliści, którzy wyjeżdżają, rozmawiają z ludźmi, pokazują nam świat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Naprawdę warto. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie projekcje są nieodpłatne, więc można po prostu przyjść, usiąść, zobaczyć ciekawy film. Oraz część filmów również kończy się ciekawą dyskusją i zaproszone są różne organizacje. Na przykład jest taki ciekawy film zatytułowany Prawda czy wyzwanie? I ten film w sobotę zakończy się również spotkaniem z Fundacją Panoptykon i dyskusją na temat bezpieczeństwa cyfrowego na świecie. Myślę, że to może być bardzo wnoszące i w dzisiejszym świecie bardzo ważny temat, więc serdecznie zapraszamy.
1: O Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawialiśmy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Więcej o festiwalu opowie również mój kolejny gość, Adam Włodarczyk, z tej samej fundacji.
2: Cześć, Adam Włodarczyk, z tej strony Fundacja Teraz Ulica.
3: Watch Dogs, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych, po raz kolejny zawita do Bielska-Białej. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, co to za wydarzenie, jaka jest też idea stojąca za tym eventem?
2: Watch Dogs to filmy dokumentalne, ale to też filmy dokumentalne, które skupiają się na prawach człowieka. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka my jesteśmy partnerem w Bielsku-Białej już drugi rok. Watch Dogs był w Bielsku od dawien dawna. Wcześniej zajmowała się tym Fundacja Montaż, Stowarzyszenie Montaż. No i od 2 lat jakby też zostaliśmy tutaj naznaczeni przez montaż, żeby kontynuować. Oczywiście cały czas współpracujemy razem, ale głównym organizatorem jesteśmy my. No i ideą festiwalu jest pokazywanie różnych perspektyw odnośnie ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, jak czasami takie prozaiczne rzeczy albo takie rzeczy, o których nie pomyślimy, są pokazane od drugiej strony, czyli możemy się wykazać taką większym zrozumieniem przez to, żeby spojrzeć oczami osób, które w wielu wypadkach doświadczają jakichś cierpień albo też doświadczają kryzysu klimatycznego, który się dzieje, bo też takie filmy będą. Będzie też bardzo ciekawy film z Gruzji o skradzionych dzieciach, więc no jest szerokie pole perspektyw, które pozwala nam spojrzeć na prawa człowieka trochę szerzej niż tak na co dzień widzimy po prostu drugą osobę. I też będą prelegenci i prelegentki do każdego dnia festiwalowego, gdzie będzie można później przedyskutować ten obraz, który widzieliśmy i temat, który chcemy poruszyć.
3: O program jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale najpierw chciałem się cofnąć o rok, bo w zeszłym roku pierwszy raz byliście głównymi organizatorami Watch Dogsów w Bielsku. Powiedz mi, jak poszła tam ta edycja?
2: Poszła bardzo dobrze. Nie wiedzieliśmy tak w sumie, czego się spodziewać, na jaką skalę, ponieważ są to firmy dokumentalne i pomimo tego, że wstęp jest oczywiście bezpłatny na cały festiwal, to filmy dokumentalne są bardzo specyficzne, uruchamiają jakby nasze mózgi, każą nam się troszkę zastanowić i myśleć. Nie jest to taki film sensacyjny na odprężenie, można powiedzieć. Natomiast no, jest grono osób, które też takie filmy dokumentalne lubi i właściwie każdemu polecam raz do roku spojrzeć troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy dokumentalnej na różne rzeczy. Wyszedł dobrze ten festiwal, frekwencja była przyzwoita, mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepsza, tym bardziej, że w tym roku jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury. Też festiwal się wpisuje w to wydarzenie. W zeszłym roku współpracowaliśmy z miastem, z Urzędem Miejskim, z miastem Bielsko-Biała. W tym roku roku również współpracujemy i też współpracujemy właśnie na tym polu Polskiej Stolicy Kultury, gdzie też będą relacje z tego festiwalu i gdzie też mamy tutaj większe pole do zachęcenia

0: zachęcenia osób do uczestnictwa w festiwalu.
1: Rozmawiam z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Po przerwie wrócimy do rozmowy o tegorocznej bielskiej odsłonie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Fundacja Teraz Ulica jest w tym roku głównym organizatorem festiwalu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej.
3: Ile dni festiwalowych?
0: Tak naprawdę to główny festiwal jest od 8 października do 11, natomiast festiwal można powiedzieć, że już ruszył, ponieważ przedfestiwalowe pokazy już mamy dwa za sobą. Jeden jest jeszcze 29 września w klubu kawiarni Aquarium, to jest też jeden z naszych partnerów i to będzie dosyć specyficzny film, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to film pokazany z perspektywy osoby słabowidzącej, niedowidzącej bądź niewidomej, czyli to będzie tak naprawdę niewidzialny film. No i będzie też oczywiście jest skierowany do osób właśnie z wadą wzroku, natomiast jest też skierowany do osób, które nie mają takiej wady, ale mogą jakby empatycznie się wczuć właśnie w jaki sposób osoby z wadą wzroku, tudzież niewidome zupełnie odczuwać, mogą odczuwać właśnie filmy w ogóle, nie tylko dokumentalne, ale filmy w ogóle, więc to będzie taki dosyć specjalny film. I później będzie też bardzo ciekawa rozmowa z naszym prelegentem.
3: Oprócz Akwarium, gdzie jeszcze będzie można oglądać filmy?
0: Więc główny festiwal to 8-9 października w Przestrzeni Wolności na Placu Wolności 4. Tutaj jest siedziba Fundacji Teraz Ulica i tutaj mamy takie kameralne miejsce do oglądnięcia właśnie dwóch dni festiwalowych, czwartek, piątek, a na sobotę i na niedzielę przenosimy się już do kina Kreska, gdzie tam jest bardzo fajne, nowoczesne kino studyjne, gdzie też gościliśmy w zeszłym roku. Naszym partnerem też jest właśnie Studio Filmów Rysunkowych i tam już będzie jakby ten weekendowy czas festiwalowy, gdzie też będą prelegentki i prelegenci, gdzie zachęcamy do uczestnictwa i również do dyskusji po filmach.
3: Tak, wspominasz o prelegentach, o prelegentkach. Chciałem zapytać, jakich gości udało się w tym roku zaprosić?
0: Więc tak, we wtorek 29 września w tym pokazie przedfestiwalowym będzie pan Mariusz Rusiński do tego niewidzialnego filmu Moja Siostra. Jest to prelegent też, który właśnie jest z fundacji, która się zajmuje osobami słabowidzącymi lub niewidomymi i tutaj będzie też na ten temat rozmowa, a już na główny festiwal, czyli od czwartku 8 października Fundacji Teraz Ulica zajmiemy się kryzysem humanitarnym i naszą gościnią będzie Kamila Fiałkowska, która jest badaczką zjawisk migracyjnych. No i tutaj właśnie po filmach ten blok będzie taki właśnie dotyczący migracji. Będziemy tutaj rozmawiać na ten temat. No myślę, że dyskusja może być bardzo ciekawa, ponieważ pani doktor Fiałkowska jest bardzo znamienitą badaczką w tym temacie. Następnie przejdziemy do piątku. W piątek mamy bardzo ciekawy temat, bo mamy też bardzo ciekawe filmy festiwalowe. Zajmiemy się tutaj tematem starzenia się. Mamy filmy Kumotry i Kobiety na plaży. Jest to właśnie w sumie o kobietach, można powiedzieć, i o jak się przeżywa starość z perspektywy akurat kobiet. I naszą tutaj prelegentką będzie dr Anna Taszycka. Ona jest filmoznawczynią i tematem będzie starość, też radość. Czyli będziemy właśnie dyskutować, jak widzimy siebie w przyszłości, albo też porozmawiamy z osobami, które już są w tym momencie swojego życia, jak to będzie. Może coś zdradzą ze swojej perspektywy. No, filmy są bardzo znamienite, więc zapraszam wszystkich tutaj podzielić się i zobaczyć też tą perspektywą. No, w sobotę przechodzimy już do kina Kreska i tutaj ten panel będzie troszeczkę taki mieszany, można powiedzieć, bo pierwszym filmem to jest Prawda czy Wyzwanie i tutaj ten panel będzie poświęcony fake newsom, które teraz, jak wiemy, otaczają nas ze wszystkich stron. Właściwie nie mamy już social media, te media nie są do zrzeszania się, tylko do tworzenia barier między ludźmi przez właśnie między innymi fake newsy. I tutaj z fundacją Panoptykon porozmawiamy na ten temat. To jest też bardzo znana fundacja, która właśnie zajmuje się między innymi śledzeniem fake newsów, więc dyskusja też będzie znakomita. No i po tej dyskusji będzie też jeszcze jeden seans Czarna Woda. To już taki temat bardziej środowiskowo-ekologiczny, ale też bardzo, bardzo dobry film. No i ostatni niedzielny dzień jest bliski mojemu sercu, ponieważ ja będę prowadził jedno ze spotkań. To właśnie porozmawiamy sobie o filmie Martyny Wojciechowskiej Skradzione dzieci. Jest to film na temat procederu, który w Gruzji zachodził przez dziesiątki lat, a który został teraz ujawniony między innymi właśnie przez Martynę Wojciechowską, ale też przez dziennikarkę gruzińską, która też w tym filmie tam występuje. I naszą prelegentką będzie Stasia Budzisz, która jest filmoznawczynią, jest tłumaczką języka rosyjskiego, jest autorką książek. Jedną z książek właśnie, o której myślę też nawiążemy, to jest Pokazucha na gruzińskich zasadach, gdzie też właśnie tutaj te aspekty Gruzji będziemy omawiać. Gruzja jest mi bardzo bliska. To jest mój ulubiony, można powiedzieć, kraj, do którego wracam wielokrotnie. Byłem już chyba 10 razy w Gruzji, więc też się cieszę na ten temat, że porozmawiamy i na temat Gruzji i opowiemy troszeczkę może, no niestety przykrą historię, troszeczkę inaczej pokażemy tą Gruzję, ale myślę, że będzie też czas na to, żeby pokazać tą Gruzję z tej najlepszej strony.
3: I to są filmy, których nigdzie indziej raczej nie zobaczymy.
0: Nie, to są filmy, których nie ma właściwie. Ja też przez długi czas, jak byłem widzem Watch Dogsów, nie od strony organizacyjnej, to właśnie starałem się gdzieś później znajdować te filmy, ale niestety no to są licencje twórców. Dzięki właśnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy dostęp do tych filmów w bardzo dobrych kopiach i możemy je pokazywać festiwalowo, natomiast no poza festiwalem raczej nie znajdziemy tych filmów nigdzie.
3: Wspomniałeś, że wszystkie pokazy są darmowe, ale obowiązują jakieś zapisy na seanse?
0: Więc tak, w akwarium oraz w Przestrzeni Wolności nie ma zapisów, ponieważ są to takie miejsca dosyć kameralne, więc zapraszamy po prostu przyjść wcześniej i zająć miejsce. Miejsca jest myślę wystarczająco, mam nadzieję, że dla nikogo nie zabraknie. Natomiast no, w kinie Kreska to już jest jak w każdym kinie, czyli możemy sobie zarezerwować ten bilet przez internet, oczywiście za darmo, lub też przyjść w dniu seansu i w kasie też sobie odebrać ten darmowy bilet. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa i do śledzenia naszych social mediów, też Polskiej Stolicy Kultury, Watch Dogsy w Bielsku już niebawem.
1: Po Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawiałem z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Festiwal po raz kolejny zawita do Bielska Białej w dniach od 8 do 11 października. A już niedługo bielszczanie będą mogli oddać swoje głosy na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2027. Z tej okazji spojrzymy na projekt z zeszłego roku, który udało się już zrealizować. Wybierzemy się na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana Tężnia Karpacka.
4: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
3: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
4: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
3: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
4: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
3: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
4: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
3: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycje?
4: Różne, ale w większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
3: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami, czy komentarze w internecie?
4: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
3: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
4: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyt nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
3: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
4: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
3: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
4: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyłam dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
3: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
4: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
3: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
4: Oczywiście, zapraszam.
3: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
4: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
3: A czemu akurat ta konkretna działka?
4: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców. A także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. A ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącze energetyczne do zasilania pompy.
1: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
2: Blisko mieszkańców.
3: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
5: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
6: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
3: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
7: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam w całości, w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no tyle mogę powiedzieć panu.
1: Odwiedziliśmy osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to w tym roku polska stolica kultury. Jeszcze kilka miesięcy do końca roku, kiedy miasto będzie nosić ten tytuł. W pierwszy weekend października czeka nas pierwsza edycja bardzo ciekawego wydarzenia, czyli wędrującego festiwalu. Dlaczego to tak ciekawe kulturalne wydarzenie? Uwagę na pewno przyciągają dosyć nietypowe lokalizacje kolejnych punktów programu. Dawna hala bankowa, parking przy Klimczowie, czy targowisko na Lompy. Więcej o wydarzeniu powie mój dzisiejszy gość.
8: Krystian Lada, kurator wędrującego festiwalu w pierwszej polskiej stolicy kultury Bielsku-Białej.
3: Powiedz mi proszę, może wyjaśnimy na początek, jaka jest koncepcja, jaki jest zamysł wędrującego festiwalu, gdzie on tak wędruje?
8: Wędrujący festiwal to nowe wydarzenie na polskiej mapie kulturalnej. To jest festiwal, w którym koncepcja wędrówki nie jest tylko tematem, ale jest podstawową zasadą konstrukcji programu artystycznego. Wędrujemy pomiędzy różnymi miastami w Polsce, które w kolejnych latach będą nosiły tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem tej wędrówki jako pierwsza polska stolica kultury. W przyszłych latach to będą kolejne miasta, również Katowice i Kołobrzeg, ale wędrujemy również pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki, pomiędzy muzyką, teatrem, tańcem, performancem, architekturą, sztukami wizualnymi i pomiędzy różnymi grupami artystów, pomiędzy artystami lokalnymi, ogólnopolskimi, międzynarodowymi. A w każdym z tych miast, do których idziemy, wędrujemy również pomiędzy różnymi miejscami w tych miastach i staramy się znaleźć miejsca, które mają ciekawą historię i duże emocjonalne znaczenie dla lokalnych mieszkańców. W tym sensie miasto nie jest tylko kulisą naszego festiwalu, ale jest współtworzącym, prawie że charakterem, który współtworzy program artystyczny tego festiwalu.
3: W Bielsku-Białej będziemy od 2 do 4 października, więc to są 3 dni festiwalowe. Może przejdźmy chronologicznie o tych najważniejszych punktach. Od czego zaczyna się festiwal?
8: Festiwal w Bielsku-Białej otworzy autorska wystawa audiowizualna Björk, artystki, która od wielu dekad konsekwentnie przekracza granice pomiędzy popem i awangardą i zawsze jest na czele peletonu innowacji technologicznej i artystycznej. Ta wystawa miała swoją premierę kilka miesięcy temu w jej rodzinnym Reykjaviku. Bielsko-Biała jest pierwszym przystankiem na międzynarodowej trasie tej wystawy. Programując festiwal zależało mi na tym, żeby pierwszy projekt tego festiwalu, nowego festiwalu, był czymś, co rezonowałoby w sposób totalny z DNA tego festiwalu i czymś takim właśnie jest Echolalia. To znaczy Echolalia to wystawa, która powstaje w sposób wędrujący. Pomysł Björk jest taki, żeby w kolejnych miastach dokładać do tej wystawy nowe instalacje i w ten sposób w przeciągu kilku miesięcy stworzyć rozbudowaną wystawę, która stanie się też jej nowym albumem. Dodatkowo wystawa porusza tematy, które interesują nas generalnie w ramach programu artystycznego wędrującego festiwalu, mianowicie kontakt człowieka z naturą i pytanie o to, jak możemy współistnieć w dzisiejszym świecie ze sobą nawzajem, ale również w społeczeństwie i z naturą, której jesteśmy częścią. W Bielsku-Białej w ramach wystawy Echolalia pokażemy 3 instalacje w 3 różnych miejscach w mieście. Publiczność jest zaproszona do tego, żeby w dowolny sposób wybrać kolejność tych zdarzeń. 2 z tych instalacji odnoszą się do osobistych emocji Björk po śmierci jej matki, czyli w tym sensie nawiązuje do tematów takich jak pamięć, więzi rodzinne, współistnienie w tej małej jednostce społecznej, jaką jest rodzina, ale też współistnienie z pamięcią o tych, którzy nas stworzyli, którzy dali nam życie. Najnowsza instalacja, która nazywa się Nerve Bloom, na polskim przetłumaczyliśmy to jako rozkwit wrażliwości. To ciekawa współpraca pomiędzy Björk a Natalią Kleszczewską, polską malarką, która żyje i pracuje pomiędzy Krakowem i Katowicami, czyli regionalnie, że tak powiem, bardzo blisko Bielska-Białej. To z kolei nowy trop chyba w artystycznym myśleniu Björk, taki bardziej powiedziałbym na poziomie metatekstualnym. Björk łączy w ciekawy sposób trzy poziomy: biologiczny, emocjonalny i powiedzmy duchowy, i zajmuje się tematem tego, w jaki sposób relacje z drugim człowiekiem wpływają na to, kim jesteśmy, nie tylko emocjonalnie, ale też biologicznie, czy może nawet chemicznie. I Natalia Kleszczewska jest artystką, której udaje się to dosyć skomplikowane zagadnienie przedstawić w bardzo poetycki i przystępny sposób wizualnie. Wystawa Echolalia składa się z trzech instalacji. Każda z nich jest prezentowana w innej przestrzeni w Bielsku-Białej. Te przestrzenie to pawilon z Połem, kamienica miejska przy ulicy Barlickiego i Villa Sixta, która dzisiaj jest siedzibą Galerii Bewła.
3: Czeka nas również koncert.
8: Koncert i nawet nie jeden, powiedziałbym. To znaczy faktycznie w ramach festiwalu będziemy mieli prapremierę nowej kompozycji Rafała Ryterskiego, kompozytora, który jak na osobę urodzoną w Gdyni jest oczywiście zapalonym snowboardowcem. Dlatego ma od zawsze duże zainteresowanie górami i tym, jak dźwięk operuje w sytuacji wchodzenia pod górę albo bycia w górach. I z rozmów z Rafałem narodził się pomysł tego, żeby stworzyć pierwszą kompozycję na wyciąg krzesełkowy. Rafał pisze kompozycję na wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Kompozycję, na której zarówno muzycy, jak i publiczność będą siedzieli na krzesełkach w wyciągu. I to kompozycja, której tytuł właściwie opowiada już wiele o samej istocie sprawy. Pantarei, wszystko płynie, tak nazywa się ta kompozycja, bazuje na idei Heraklita, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki. W tym wypadku nie można dwa razy wejść do tej samej kompozycji. To znaczy każda osoba uczestnicząca w tym wydarzeniu będzie słyszała muzykę Rafała w swój własny, indywidualny sposób. Rafał pracuje tutaj z czymś, co możemy kojarzyć z sytuacji przejeżdżającej karetki na sygnale na ulicy. To się w naukowym sensie nazywa efekt Dopplera, to znaczy źródło dźwięku poruszające się obok nas wpływa na to, jak my odbieramy ten dźwięk.
3: Tak, chciałbym dopytać, jak to technicznie ma wyglądać, że na przykład na co drugim krzesełku będzie siedzieć ktoś z publiczności, a na co drugim muzyk?
8: Tak, dokładnie. Ta kompozycja ma dwie warstwy. Jedna to jest warstwa elektroniczna, to znaczy jest warstwa taka bardziej, bardzo pejzażowej muzyki, która jest słyszana z głośników umieszczonych na kolejnych słupach kolejki linowej, a na co którymś krzesełku pojawiają się muzycy z Bielskiej Orkiestry Dętej wykonujący akustyczną część tej instalacji. I te dwie warstwy spotykają się ze sobą, ale to jest takie spotkanie w ruchu, to znaczy ta muzyka powstaje w tym tarciu pomiędzy warstwą elektroniczną i warstwą akustyczną.
1: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu.
3: Wspomniałeś wcześniej o tym, że miasto nie jest tylko po prostu miejscem, w którym się festiwal odbywa, ale że chcecie go też sprawić, żeby był taką integralną częścią całego festiwalu. I nawet nietypowe lokalizacje są wykorzystywane, bo na przykład dawna hala bankowa.
8: Tak, dokładnie. Szukając przestrzeni dla festiwalu w Bielsku-Białej, szukałem takich miejsc, które albo są niedostępne na co dzień dla publiczności, albo mają duży bagaż emocjonalny dla lokalnych mieszkańców, i też takich miejsc, które rezonują z historią, przeszłością, pamięcią Bielska-Białej, ale też codziennością. Jednym z takich miejsc jest na pewno modernistyczny budynek Banku Gospodarstwa Krajowego przy ulicy Sixta. Miejsce, które ostatnio miało swój moment sławy, grając Hotel w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Ale generalnie jest takim miejscem troszkę owianym tajemnicą tutaj w Bielsku, jak zrozumiałem, bo nie jest dostępny dla publiczności. Dużo osób wie o tym, że istnieje, ale mało kto tam był. I tu zainteresowało mnie to, że te absolutnie przepiękne, modernistyczne wnętrza z fantastycznie ułożonymi strukturami marmuru. Zafascynowało mnie to, że to jest takie miejsce, które było stworzone do tego, żeby operować wymiernymi wartościami, pieniędzmi, tym, że coś ma taką wartość, którą można łatwo określić. I zaproponowałem Hani i Kubie Dereją, czyli lokalnemu, utalentowanemu rodzeństwu muzyków, żeby wprowadzili w tę przestrzeń coś, czego nie można tak naprawdę zważyć, albo czego nie można przelać komuś na konto, to znaczy, żeby zajęli się z nami i żeby skomponowali 10-godzinny koncert z muzyką do śnienia. Koncert, który zaczyna się o 22 pierwszego dnia i kończy się o 8 rano drugiego dnia. W trakcie koncertu publiczność jest zaproszona do tego, żeby leżąc na łóżkach, w ramach tego koncertu oferujemy też poduszki, kołdry, pościel, żeby zasnąć. I w trakcie koncertu z muzyką, która jest tak ułożona, żeby stymulowała kolejne fazy snu, żeby śnić, A rano, o tej 8 rano, jak się obudzimy, Kinga Kościak, lokalna ekspertka i badaczka snów, pomoże nam zdefiniować to, co nam się przyśniło w trakcie tego koncertu. Tak narodził się pomysł tego, co dzisiaj ma tytuł Bank Snów, ten właśnie 10-godzinny koncert Hani Kuby Drejów.
3: Jest też inna, dosyć nietypowa lokalizacja dla wydarzenia kulturalnego, a mianowicie parking przy Klimczoku, przy domu handlowym. Co tam się będzie działo?
8: Tak, brutalistyczny parking przy spółdzielczym domu handlowym Klimczok. Ja na to często mówię bielski Guggenheim, bo troszkę wygląda jak Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, tylko w mniejszej skali. To jest jedno z miejsc, które odkryłem przez przypadek. To znaczy, ja bardzo lubię odkrywać nowe miasta w taki sposób, że się staram z nich zgubić i potem szukając drogi znajduję miejsca, które są interesujące. Więc faktycznie pamiętam bardzo dobrze jeszcze ten wieczór kilka miesięcy temu, gdzie szukając drogi powrotnej do hotelu w Bielsku, natrafiłem na ten budynek. On mnie absolutnie zachwycił tym, że to jest właśnie taki betonowy kolos, który kiedyś był symbolem innowacji i postępu, ale dzisiaj jest takim symbolem nostalgii i może jakiejś melancholii za tym, co już minione, bo jest jakimś takim przykładem architektury późnego PRL-u. Dlatego wszystkiego ta nazwa Klimczok, która sugeruje górę, zieleń, naturę, a można na ten Klimczok, ten betonowy Klimczok w centrum Bielska wejść, ale oczywiście to wchodzenie na betonową ślimacznicę tego parkingu i miałem tam taką wizję właśnie, że to jest jakiś taki postapokaliptyczny Klimczok, czyli Klimczok, który jeszcze się ostał po tym, jak nas już tam nie ma. I w tej przestrzeni tworzymy projekt interdyscyplinarny, bo na tym nam zależy w programie artystycznym wędrującego festiwalu. Projekt, w którym rzeźby, ciała performerów, muzyka lokalnych, folkowych muzyków i architektura będą się przenikały ze sobą. Projekt nazywa się Tu byłyśmy, tu byliśmy. Punktem wyjścia tego projektu są rzeźby norweskiej artystki Siri Skjerve. Siri pracuje w ciekawym materiale, to znaczy ona pracuje z produktami ubocznymi polowań, z krawkami skór, z których tworzy nowe organiczne kształty, które one troszkę wyglądają jak wylinki po życiu, którego już tam nie ma. I w ten sposób stara się zaadresować to, co zostawiamy jako ludzkość po sobie z konsekwencji naszych działań. I tę pustkę wygenerowaną przez te rzeźby zostawiamy w tej brutalistycznej przestrzeni z ruchem ciał czołówki polskich performerów Alicja Czyczel, Paweł Sakowicz, Wojciech Grudziński, czyli trzy najgorętsze nazwiska polskiej sceny tańca i performensu. Oni tworzą swoje choreografie w duecie z lokalnymi muzykami grającymi na lokalnych instrumentach. Tutaj punktem połączenia były te skóry, z którymi pracuję Siri Skjerve. Wiele lokalnych instrumentów, folkowych instrumentów jest stworzone z tego samego materiału. Myślę tutaj na przykład o gajdach albo dudach. I w ten sposób powstaje właśnie coś na pograniczu koncertu, rzeźby, performance'u. My na to mówimy performatywna instalacja, którą publiczność będzie mogła odkrywać w dość indywidualny sposób, chodząc w małych grupach poprzez całą architekturę tego parkingu.
3: Inną ważną lokalizacją dla festiwalu jest Nowa Patria, niedawno otwarta ponownie dla szerszej publiczności. Jakie tam wydarzenia są zaplanowane?
8: Pierwszego dnia festiwalu zapraszamy na koncert Tymka Papiura. Tymek jest szalenie interesującym twórcą, który porusza się pomiędzy muzyką eksperymentalną a jazzem. Jest perkusjonistą, ale wykorzystuje również elektronikę w tym, co komponuje i myślę, że to będzie taki późnowieczorny, piątkowy koncert, który pozwoli nam troszkę odetchnąć po tej piątkowej wędrówce. W sobotę za to zapraszamy na dwie fascynujące rozmowy z twórcami i twórczyniami festiwalu, artystami, którzy stworzyli nasze projekty. Ta pierwsza rozmowa będzie poświęcona zagadnieniu współistnienia sztuki i natury, to znaczy postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób sztuka jest w stanie opowiadać o kontakcie człowieka z naturą. Druga, może bardziej wyspecjalizowana, będzie pochylała się nad zagadnieniem muzyki w tkance miejskiej, to znaczy co to znaczy komponować muzykę na wyciąg krzesełkowy albo komponować muzykę na parking i w jaki sposób dźwięki miasta mogą stawać się częścią nowej kompozycji.
3: Rozmawiam z Krystianem Ladą, kuratorem wędrującego festiwalu. To pierwsza edycja wydarzenia. Będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej, czyli w tym roku polskiej stolicy kultury. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Krystianem, który opowie o finałowym wydarzeniu festiwalu, czyli rejwie na targowisku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn. Kontynuujemy rozmowę o wędrującym festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia i będzie ona miała miejsce w Bielsku-Białej. Jednak w przeciwieństwie do innych kulturalnych wydarzeń, kolejne punkty programu festiwalowego nie będą się odbywać w teatrach, na stadionach czy na placach, a w bardziej nietypowych miejscach. Mówiliśmy wcześniej o parkingu przy Klimczoku czy dawnej hali bankowej. Finał festiwalu ma odbyć się na targowisku. Rozmawiam z kuratorem festiwalu, Krystianem Ladą. Co jest w planach na zakończenie festiwalu?
8: Ostatniego dnia festiwalu w niedzielę zapraszamy na popołudniowy rave na targowisku przy Lompy. Targowisko przy Lompy zachwyciło mnie tym, że to miejsce, którego tak skrzętnie bronią mieszkańcy. To znaczy słyszałem od kilku osób mieszkających w Bielsku-Białej, że już nie jeden deweloper ostrzył zęby na tę jakże atrakcyjną działkę w centrum miasta, ale za każdym razem mieszkańcy Bielska-Białej chronili tego legendarnego targowiska. Jedyny dzień w tygodniu, w którym to targowisko nie funkcjonuje, to niedziela, i pomyślałem, że ciekawie byłoby zamiast rytuału sprzedaży marchewki i pomidora zaoferować rytuał popołudniowego rave'u w tym miejscu i zamienić lady sklepowe, lady straganowe na stoły DJ-skie. Zagra tam z live setem Rafał Ryterski, czyli poznamy drugą twarz Rafała Ryterskiego, z jednej strony wspaniałego, ciekawego kompozytora, a z drugiej strony również człowieka, który potrafi każdego porwać do szalonego i hipnotyzującego tego tańca, a imprezę zamknie Milena Głowacka, bardzo ciekawa DJ-ka sceny underground techno, która gra wyłącznie na sprzęcie analogowym, to znaczy na gramofonach i na winylach, czyli coś takiego, co już się rzadko zdarza, i to będą prawdopodobnie ostatnie dźwięki naszego festiwalu w tym roku, aczkolwiek coś mi mówi, że ten rave na targowisku może nas jeszcze zaskoczyć.
3: Bardzo dużo nietypowych lokalizacji, nietypowych wydarzeń w Bielsku-Białej na nas czeka. Powiedz mi, jak długo, czy może jak dużo przygotowań zajmuje to, żeby stworzyć coś takiego jak Wędrujący Festiwal?
8: Wędrujący Festiwal to jest grupowa wycieczka. To jest cały szwadron ludzi zarówno w Narodowym Centrum Kultury, które jest organizatorem tego wydarzenia, jak i w fantastycznym Bielskim Centrum Kultury, które jest lokalnym partnerem tego wydarzenia, ale również w instytucjach współtworzących, jak Galeria BWA na przykład tutaj w Bielsku. Ja zostałem zaproszony do współpracy pod koniec zeszłego roku i to jest prawdopodobnie, powiedzmy, 1/3 tego czasu, który byłby potrzebny na stworzenie takiego festiwalu od zera, ale jednocześnie ta krótkość tego okresu gdzieś się przekłada też na ekscytację i na może taki szaleńczy, może nie wędrówka, a bardziej bieg, albo sprint prawie, że w tworzeniu tego festiwalu. Tak więc zajęło nam to kilka miesięcy. Tego typu festiwale zwykle się tworzy przez około 2 lata, więc myślę, że to warto wiedzieć, że my tworzyliśmy to w 6 miesięcy w sumie. Jest to tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że tutaj w Bielsku spotkaliśmy ludzi, którzy byli zafascynowani tą ideą, którym się bardzo chce, którzy są bardzo profesjonalni i są absolutnie agentkami i agentami do zadań specjalnych, a może nawet niemożliwych.
3: Czy to są wydarzenia otwarte? Każdy może wziąć udział? Czy jest jakiś system biletów?
8: To, co mi osobiście bardzo podoba się w tym festiwalu, to to, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury wejście na wszystkie te wydarzenia, włącznie z wystawą Bjork w trakcie festiwalowego weekendu, jest bezpłatne. Obowiązuje system wejściówek, to znaczy trzeba się zapisać na określony slot czasowy przez internet, ale myślę, że to takie wydarzenie, które pozwala szerszej publiczności zbliżyć się do tego rodzaju sztuki, które może niecodziennie tutaj się wydarza.
1: Mówił Krystian Lada, kurator Wędrującego Festiwalu. To pierwsza edycja tego wydarzenia, odbędzie się ona w Bielsku-Białej. Kolejne punkty programu zostały zaplanowane w dosyć nietypowych miejscach. Dawna hala bankowa, targowisko przy ulicy Lompy, czy nawet wyciąg krzesełkowy na Dębowiec. Przy okazji niedzielnego rave'u na targowisku przy ulicy Lompy czekają nas utrudnienia w ruchu drogowym. Kilka odcinków ulic zostanie zamkniętych. Chodzi o odcinek Cieszyńskiej od Zdrojowej do Sikorskiego, również ulicy Lompy od Sikornika do Cieszyńskiej, a także ulicy Sikornik od Tadeusza Rejtana do Lompy. Te ograniczenia będą obowiązywać w godzinach od 12 do 19. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli w tym czasie wybieracie się do centrum samochodem. Czasami, gdy miasto jest zakorkowane, lepszym rozwiązaniem jest rower. To właśnie rowerów dotyczy tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego. Już wkrótce mieszkańcy uczestnicy będą mogli głosować na projekty, które zostały wyłonione przez komisję ze złożonych propozycji. Bielszczanie będą głosować na kilkadziesiąt projektów. Więcej na ten temat powie mój kolejny gość.
0: Robert Pysz, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej.
1: Już niedługo mieszkańcy będą mogli głosować na projekty do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pan jest przewodniczącym komisji, która sprawdzała te projekty, które dostały się do etapu głosowania.
0: Tak, dokładnie, bo zanim mieszkańcy będą mogli wybierać projekty, które im się najbardziej podobają, muszą one przejść taką weryfikację formalną. Po prostu to, czy są zgodne z regulaminem i z założeniami, które są przyjęte na dany rok.
1: Trudno było wybrać tych zwycięzców?
0: Myślę, że nie, dlatego że ogólnie w tym roku złożono 75 projektów, z czego 12 jako zespół musieliśmy odrzucić. I to odrzucenie następowało właśnie ze względów formalnych, bo na przykład były niedogadane, niedopowiedziane sprawy związane z własnością terenu, na którym miałby być realizowany później projekt, albo nie było spełnione kryterium tak zwanej powszechnej dostępności, czyli taki projekt, który jest zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego, on musi potem służyć wszystkim mieszkańcom. Natomiast jeżeli go złoży jakaś grupa, której tylko i wyłącznie ten projekt będzie służył, no to już jest przeszkoda w dopuszczeniu go do takiego powszechnego głosowania.
1: Bo te projekty będą wszystkie realizowane na terenach, które należą do miasta.
0: Tak, lub na terenach lub w instytucjach, które wyrażają na to zgodę. To też był jeden z warunków formalnych, że jeżeli projekt nie jest realizowany na mieniu gminnym, to musi się pojawić takie zobowiązanie właściciela, że będzie ten jego teren udostępniony i będzie też zapewnione właśnie to kryterium powszechności dostępu.
1: Jakie projekty w tym roku były zgłaszane przez mieszkańców, bo też był temat przewodni.
0: Oczywiście. Ja może jeszcze dopowiem, że w tym roku na budżet obywatelski, może inaczej, w 2027, bo my tak naprawdę głosujemy teraz na te projekty, które będą w przyszłym roku realizowane, przeznaczone zostało 10 200 000 zł. Jak widać, ta pula rośnie z roku na rok, dlatego że po prostu budżet miasta Bielska-Białej rośnie. Tak jak pan zauważył, faktycznie był motyw przewodni. W tym roku są to rowery i czy szerzej infrastruktura rowerowa. Z tych projektów ogólnomiejskich aż 80% pieniędzy będzie przeznaczone właśnie na te projekty, które będą dotyczyły poprawy jakości użytkowania rowerów w Bielsku-Białej. No i oczywiście siłą rzeczy takich projektów było najwięcej. One były bardzo różnorodne, bo to dotyczyły na przykład przygotowania jakiejś infrastruktury typu pump tracki, bardzo popularne. Dotyczyły też na przykład przygotowania stacji ładowania rowerów, więc tutaj to zróżnicowanie było dosyć duże. Natomiast pozostała część pieniędzy będzie przeznaczona na takie projekty, powiedzmy, ogólne, tak, nie mające nic wspólnego z rowerami. No i to generalnie były takie tradycyjne tematy, które pojawiają się rok w rok, czyli jakieś drobne naprawy ulic, na przykład parkingów, ukwiecanie poszczególnych dzielnic naszego miasta.
1: Jak będzie wyglądało głosowanie? Bo projekty są podzielone na te ogólnomiejskie, jak pan wspomniał, i projekty osiedlowe.
0: Tak, każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy i one będą się rozkładały następująco. 2 głosy będzie można oddać na projekty ogólnomiejskie, 1 właśnie taki rowerowy i 1 tak zwany pozostały. Natomiast 3 głos będzie można oddać na projekt osiedlowy. Oczywiście dotyczy to tego osiedla, tej dzielnicy, w której osoba głosująca zamieszkuje. Samo głosowanie już za kilka dni, od 5 do 19 października, będzie miało 2 formy. No tą podstawową już od jakiegoś czasu jest głosowanie elektroniczne, jest przygotowana strona internetowa, będzie można przy pomocy logowania dostać się do swojej karty głosowania i oddać ważny głos. Natomiast no, miasto też nie zapomina o osobach, które nie chcą albo nie mogą korzystać ze środków elektronicznych, więc będzie też możliwość oddania takiego głosu w formie tradycyjnej. Natomiast samo rozstrzygnięcie
9: rozstrzygnięcie będzie ogłoszone przez pana prezydenta najpóźniej do 30 października.
3: I później realizacje projektów będą się odbywać w swoim tempie, tak?
9: No tak, w swoim tempie, z tym, że tutaj od razu też trzeba zaznaczyć, że po tym jak dany projekt wygrywa, to często zdarza się tak, że potrzebne są tam jeszcze jakieś dodatkowe ustalenia, więc pierwszych parę miesięcy, czy nawet do pół roku zajmuje jeszcze doprecyzowanie tego, w jaki sposób projekt będzie realizowany. Wiemy też niestety z tych doświadczeń z poprzednich lat, że czasami się zdarza tak, że dany projekt, pomimo tego, że się zakwalifikował na dany rok kalendarzowy, to jednak zyskuje jakieś opóźnienia. Na szczęście takich projektów jest naprawdę bardzo niewiele, ale to nie oznacza też, że one lądują w przysłowiowym koszu. To znaczy, jeżeli faktycznie tak się potoczy los, że nie będzie ich można w 27 zrealizować, to będą po prostu troszeczkę jeszcze bardziej w przyszłość przesunięte.
1: Mówił Robert Pysz, przewodniczący komisji, która wyłoniła projekty dopuszczone do głosowania w budżecie obywatelskim. Od 5 do 19 października bielszczanie będą mogli głosować na kilkadziesiąt projektów. W tym roku tematem przewodnim były rowery i infrastruktura rowerowa, dlatego większość projektów dotyczy właśnie tego obszaru. A teraz zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Szpital rozpoczął zabiegi z wykorzystaniem systemu Afera, mówi rzecznik prasowa szpitala Anna Szafrańska.
10: Pracownia elektrofizjologii i elektrostymulacji serca w naszym szpitalu została wyposażona w nowoczesny system do wykonywania zaawansowanych zabiegów ablacji arytmii z wykorzystaniem systemu Afera oraz specjalistycznego cewnika. Już przeprowadzono sukcesem pierwsze procedury. Wyjątkowość tego systemu polega na tym, że jako pierwszy integruje trójwymiarowe mapowanie serca 3D wysokiej rozdzielczości oraz ablację w jednym unikalnym cewniku. Lekarz więc nie musi wymieniać narzędzi w trakcie zabiegu. To znacznie skraca czas trwania procedury i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, który jest jej poddawany. Jak podkreśla doktor nauk medycznych Wojciech Jaszczurowski, ordynator oddziału kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim, system pozwala na jednoczesne mapowanie aktywności elektrycznej serca i wykonywanie ablacji. Lekarz podkreślił, że w trakcie zabiegu może specjalista korzystać z dwóch rodzajów energii: elektroporacji, to jest użycie krótkich impulsów pola elektrycznego o wysokim napięciu, które tymczasowo zwiększają przepuszczalność błony komórkowej, oraz energii o częstotliwości radiowej. Kluczowym elementem tego systemu jest cewnik, który umożliwia szczegółowe mapowanie aktywności elektrycznej serca oraz wykonywanie aplikacji energii podczas ablacji. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne w leczeniu pacjentów z bardziej złożonymi zaburzeniami rytmu serca. Doktor nauk medycznych Wojciech Gilowski, który wykonuje procedury przy pomocy tego nowoczesnego systemu, przyznał, że podjęto decyzję o wyposażeniu pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji w ten system, aby zwiększyć możliwości leczenia zabiegowego pacjentów oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego. W przypadku wybranych zabiegów rozwiązanie może również przyczynić się do skrócenia czasu ich wykonywania w porównaniu z niektórymi stosowanymi dotychczas metodami. Ablacja to mało inwazyjny zabieg medyczny, który polega na celowym zniszczeniu lub zamknięciu małego obszaru tkanki w organizmie, najczęściej w sercu, który wywołuje zaburzenia rytmu, czyli arytmię.
1: Mówiła rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
6: Siemano, siemano, nie ma spania, lecimy z pierwszym afterem w Melo Radio. Gorące numery w tempie, które lubicie, żeby dobre melo nie skończyło się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Mam tu całą, caluteńką szufladę ze skietami z naszej limitowanej edycji, skietami, o które pytają wszyscy, skietami, które wystąpiły na Tomorrowland, skakały na Sunrise Festival, które wydeptały parkiet na koncertach Korolowej Armina. Oj, gdzie one nie były z wami, słuchacze, i z naszymi gwiazdami. Jeżeli chcecie takie, to wyślijcie głosówkę i opowiedzcie, jak wyglądało wasze wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście, z kim? No i czy udało się bez przypałów? Opcje wysłania głosówki, jak zawsze, znajdziecie na meloradio.pl. Wystarczy sobie to wbić na waszych smartfonach. W afterze to wy będziecie decydować, jaki numer zagramy w mocnym finale, ale o tym za chwilę. Teraz odpalamy pierwszy after w Meloradiu, bo kto powiedział, że w niedzielę o 10 nie może być imprezowo?
0: Meloradio. 3, 2, 1, let's go!
6: Think About Us, Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Ale najważniejszy jest gość, który to zremiksował, czyli Lucas Estrada. W afterze usłyszycie wasze ulubione imprezowe numery. Nierzadko w mega remiksach. Opoka, siema.

0: Love is gonna save us.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
2: Dokładnie tak jest. Wy decydujecie, my gramy, czekamy na wasze głosy w naszych storkach na Instagramie, bo głosujecie, czy dzisiaj nasz pierwszy after zakończymy numerem Show Me Love.

Czy może jednak Take Me Away? Wbijajcie na naszego Instagrama i dajcie znać, który numer podoba wam się bardziej. A teraz lecimy dalej z najgorętszymi numerami w Polsce. Four to the Floor, Offenbach i Sir Sailor w Melo Radio.

Underneath the Blue, Mossyman i Joel Creel. Takich numerów możecie spodziewać się w afterze co tydzień. Będziemy was zaskakiwać mocnym klubowym brzmieniem, żeby niedziela brzmiała jak sobota, bo o to w tym wszystkim chodzi. A teraz zapowiedziane nieco wcześniej w Portu de Flor. No cóż, komputery czasami tak robią, że wciskasz enter, a on leci gdzieś w kosmos. Offenbach i Star Sailor dla was. Dajcie znać, jak wczoraj się bawiliście, bo za najlepsze głosówki dzisiaj oddaję nasze skiety z limitowanej edycji. Oczywiście głosówki wy wysyłacie, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach.

Mega sztos ten Offenbach. Panowie zrobili moc, napisali do nas słuchacze. A może Skutera Weekend byście puścili? Kto wie, to od was zależy, czym będziemy kończyć każdy after. Dzisiaj macie dwie opcje do wyboru: Take Me Away albo Show Me Love. Sprawdźcie to na naszym Instagramie. No i głosujcie w naszych storkach. A teraz prawdziwy muzyczny ogień, Shimza i Fire, a więc trochę Afro House'ów w afterze, w Meloradiu.

0: Art Bat i David Guetta wzięli te swoje klucze, śrubokręty i taki remix ukręcili. Somebody that I used to know. No nie ma co ukrywać, że dużo lepsze niż w oryginale, panie Gotye, choć pana głos naprawdę brzmi wspaniale. Podglądam, kto prowadzi, jeżeli chodzi o mocny finał. No i Show Me Love na razie na przedzie. Halo, halo, gdzie jest ekipa Take Me Away, Four Strings? Czekamy na wasze głosy, wbijajcie na nasze storki, bo tam cała walka się toczy, a do mocnego finału coraz bliżej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart. Ukośnik Loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Porek.

0: 9 FM. After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.
1: No dobra, dobra, cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie znać, jak minęło wam wczorajsze dobre melo. Gdzie byliście, co robiliście i z kim, i czy udało się szczęśliwie zasnąć, a może jeszcze się nie położyliście. Czekam na wasze głosówki. W zamian już wkrótce oddam nasze melo skiety. Wysyłajcie je wbijając meloradio.pl na swoich smartfonach. A to już I Like It, Alesso i Nate Smith w Afterze w Melo.

0: Jeżeli odlecieliście w kosmos z afterem Meloradia, no to właśnie o to chodziło. Call Me a Spaceman, Hardwell i Mitch Crown. Kto by pomyślał, że ten numer o 10.40 w niedzielę może brzmieć tak znakomicie. No dobra, jak się bawiliście wczoraj? Niektórzy na imprezkach, inni na imieninach zajadali się pizzą, ale jest i taki głos, proszę.
1: Siemano, ten after to totalny sztos. Ja wczoraj nigdy nie imprezowałem, bo jestem trochę przeziębiony, ale jak słucham dzisiejszej muzy w Meloradiu, to po prostu człowiek od razu robi się zdrowszy na ciele i na duszy. Pozdro.
0: Dzięki za ten głos, tak, dzisiaj nagradzam podlizywanie. To bardzo ważne, więc do ciebie, mordo, lecą dzisiaj nasze skarpety na lewą i prawą nóżkę, żebyś się więcej nie przeziębiał. Bo po co? Jesień może być piękna. Piękne mogą być też kolejne numery, które dla was jeszcze mamy. Przypomnę tylko, że cały czas głosujecie na mocny finał. Dwa numery walczą o to, żeby pojawić się na koniec dzisiejszego afteru w Meloradiu. Show Me Love, Lateback Lugi, Steve Angelo oraz Four Strings z numerem Take Me Away. Głosujecie w naszych storkach na Instagramie. Wbijajcie, wbijajcie, bo rywalizacja jest zacięta. Teraz sięgamy po, no, asa z rękawa samego Tiesto. To najnowsza propozycja od niego. Hard to be around. Ten numer pojawił się dopiero przed momentem, w piątek. Dajcie znać, jak wam się podoba i zróbcie głośno, bo to jest mocny, genialny.

0: Marlon Hofstad, Substar, I Like, w Melo.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: Bo to wasz głos jest najważniejszy, to wy decydujecie, którym numerem będziemy kończyć co tydzień w niedzielę after w Meloradiu. Dwóch jegomościów rywalizowało o wasze głosy, dwa wspaniałe numery. Pierwszy z nich to było oczywiście Show Me Love.

0: Za ten numer odpowiada Lightback Logi Steve Angelo. Druga propozycja. Jakże romantycznie brzmiące. Take Me Away od Four Strings. No muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, kto wygra. Chociaż od początku delikatnie taki mały kroczek przed tym drugim numerem postawił numer.
1: Mocny finał. Tak jak lubisz.
0: Show Me Love. Tak zdecydowaliście. Tak kończymy pierwszy after w Melu Radio. Lightback Logi, Steve Angelo. Róbcie głośniej.

0: Show Me Love, Laidback Look, Steve Angelo. To właśnie tym numerem kończymy pierwszy after w Melo Radio. No dobra, to teraz dajcie znać, jak wam się podobało, jak się bawiliście. Czekam na wasze głosówki, wiadomości oczywiście na naszym WhatsAppie. Z afterem wracamy za tydzień, ale w Melo impreza nigdy się nie kończy.
1: A już o 11 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No siemanko, to wjeżdżamy w weekendowe Melo Fly High, Tobi Romeo, to jest pierwszy numer po 11 w Melo Radiu. Opoka, siema.

On Tonight, Silva Bampa w Melo Radio, to weekendowe Melo. Dajcie znać, jak mija wam to przedpołudnie. Jeśli macie ochotę, ślicie głosówki na naszego WhatsAppa. Melo Radio PL wbijacie na smartfonach i tam wszystko się dzieje. A jak już sobie na meloradio.pl wejdziecie, to chyba żal nie skorzystać z opcji, by przyłączyć się do zabawy Szybka Kasa od Melo Radio, bo jutro ruszamy z kolejną rundą i kolejne stóweczki będą leciały prościutko na wasze konta. Wbijajcie meloradio.pl, warto tam zajrzeć w weekend. Young Leosia, Jonatan z Nocą Aniołów teraz.

0: Happiness is so sad. Takie numery mamy dla was w Melo Radio. W weekendowym Melo. Niedziela. A brzmi jak środek weekendu, co? My tak właśnie chcemy, żeby było. Żebyście troszkę oderwali się dzisiaj od ziemi i pomyśleli o czymś przyjemnym. Alone. Alan Walker za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.

spokój. Natalia Nykiel, u nas spokoju nie ma. U nas jest głośno, imprezowo przez cały czas. Player meloradio.pl. Tam możecie sobie zagłosować na 30 Meloradia i do tego bardzo gorąco zachęcam, bo to ważne, żebyście mieli wpływ na to, co i jak gramy w Meloradiu. Jesteście dla nas najważniejsi. W piątki o 18 oczywiście Pychu prezentuje wam to, jak głosowaliście w 30 na antenie, ale warto również zerknąć do propozycji. Bardzo fajne numery tam są. No i czekają na swoje miejsce w notowaniu. A teraz czas na Eli Oaks. Reasons w weekendowym Melo.

0: Starlight, Renchill w Melo Radio, prawie 12:00, a my już za chwilkę przejmujemy wasze miejsca tam, gdzie jesteście. Niektórzy w pracy, pozdrawiamy bardzo serdecznie, inni na spacerach i wszędzie tam, gdzie będziecie, pojawił się ten oto gorący numer.
1: A już o 12:00 zagramy
0: Run, Run, River, David Guetta i A-Lock.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody Allegro.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzień dobry, cześć. Samo południe na zegarkach. U nas Run, Run, River, David Guetta, A-Lock. No to co, rozkręcamy się powolutku, rozkręcamy się w niedzielę. Opoka, cześć.

Thomas Gray, Heaven w Melo Radio, to weekendowe Melo. Niby za oknami taka jesień, nie najgorsza, prawda? Ta typowa polska złota, bo w ostatnich dniach sporo słońca było i temperatury takie całkiem przyjemne, te drzewka takie żółkniejące. No, ale jednak wieczorami robi się już chłodno. Jak człowiek pomyśli sobie, żeby rozpalić grilla, to dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno ciepła starczy nie tylko dla kiełbasa, ale również dla niego. Dajcie znać, jak spędzacie weekendowe wieczory jesienią. Jakie macie najlepsze patenty na to, by jesienny wieczór, który zapada wcześniej, był po prostu miły. Duke Dumont i I Got You. Teraz czekam na wasze głosówki wiadomości.

0: Modelki włodarskiej, każdy twój ruch, no każdy ich ruch jest wyjątkowy. Cudownie śpiewają, wspaniale tańczą, świetnie wyglądają. Miło dziewczyn posłuchać. A za chwilę posłuchacie Dua Lipy, Shauna Paula. Ich numer ma tytuł No Lie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To Felixian, Rain in Ibiza. Czy to możliwe, że tam w ogóle pada? Zadacie pytanie. No kto był, ten wie, że się zdarza. A to nawet były takie zdjęcia w internecie, jak to solidnie Ibizę zalewało w niektórych miejscach. Ale tam deszcz chyba nikomu nie przeszkadza. Najważniejsza jest dobra muzyka, dobry nastrój, dobry klimat, a tego z pewnością tam nie brakuje. Kto był, niech da znać, jak mu się podobało. Może jakieś wskazówki dla tych, którzy jeszcze nie byli, a chcieliby się wybrać, tylko nie wiedzą, jak zrobić pierwszy krok. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na WhatsAppie. Teraz Axwell i Bon z numerem Whatever Turns You On. Świetny klasyk.

0: Aino Korida, czy jest wśród was ktoś, kto słyszy to pierwszy raz? No nie chce mi się wierzyć. United Nations, Laura Moore śpiewała w tym numerze, a za chwilkę śpiewać będą kolejni, grać będą kolejni, bo kolejna godzina weekendowego Melo przed nami. My już jesteśmy gotowi. A wy?
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Cześć, Self-Aware to jest pierwszy numer, który gramy dla was. Gramy z naciskiem na gramy, inni gadają, my gramy. Bo tak lubimy najbardziej. Lumix przejmuje antenę. Opoka, cześć.

Neptunika, What If? Co jeśli trafiłoby na wasze konto kilkaset złotych? Ot tak, po prostu. I moglibyście wydać na co chcecie. No właśnie, to pytanie, na co byście te pieniądze wydali? Czy macie jakieś potrzeby, czy czekacie na taki prezent z nieba, który pozwoli po prostu pójść do sklepu, spojrzeć w lewo, w prawo i wziąć to, co wam się spodoba? Czekamy na was, bo szybka kasa właśnie od tego jest, żebyście mogli spełniać swoje zachcianki albo potrzeby, no zależy, kto jak na to patrzy. Meloradio.pl, tam dajecie nam swoje zgłoszenia, a my od jutra w kolejnej rundzie zabawy dzwonimy do was i rozsyłamy pieniądze. King of the Jungle, teraz w weekendowym Melo.

0: Joel Corey, Hannah Bolan, Don't Go Breaking My Heart. Ciekawe, kto dzisiaj po raz pierwszy w życiu się zakochał. Czy nasi słuchacze są tam gdzieś, którzy dzisiaj pierwszy raz się zakochali? A może wy, nieco bardziej doświadczeni, pamiętacie swoją pierwszą miłość? Podzielcie się z nami wspomnieniami. Czekam na WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Mamy XXI wiek. Technologie AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo Tymak w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Chcemy, żebyście w nadchodzącym tygodniu obudzili się razem z nami. Raz, drugi, trzeci, piąty, ile się da. Waldek Darłek zaprasza was na pobudkę z samego rana. Ma dla was oczywiście prezenty. Wszystko z naszej limitowanej edycji Melo Merchu. Będzie miał konkursy, będzie miał zabawy. Mamy nadzieję, że to będzie miła pobudka. Skoro o wstawaniu mowa, czytałem o aplikacji, która, uwaga, uwaga, uruchamia alarm, a wyłączyć można go dopiero wtedy, kiedy rozwiąże się jakieś zadanie matematyczne, logiczne, różne. Wszystko po to, by postawić was na równe nogi tak szybko, jak to tylko możliwe. Co sądzicie? Macie? Testowaliście? No to dajcie znać, czy się sprawdza. Alan

0: This is Love, Will.i.am, Ewa Simons, Can You Feel the Love w piosence słyszeliśmy. Póki co, szczerze mówiąc, jedyne co ja czuję to chłód. Nie wiem, czy to kwestia klimatyzacji, czy tego, że za oknami już zrobiło się naprawdę jesiennie. No dobrze, ale o 14 potężnie was rozgrzejemy.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo wtedy chcę więcej. Fuka i Liwka Enklawa.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Wstawaj, Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Z weekendem tak jest, że człowiek ciągle chce więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa wjeżdżają do was. Opoka, cześć.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Take it slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Skoro weekend, to zaglądamy nad morskie oko w okolicach wodogrzmotów Mickiewicza. Wczoraj po południu spłoszyły się dwa konie, Rico i Rubin, i ruszyły pędem przed siebie, niemalże taranując turystów. Ponoć powodem tego lęku było, uwaga, głośne trzaśnięcie drzwi od toalety. Uprasza się więc, by do toalety nad morskim okiem nie wpadać galopem. Avicii, Aloe Black i SOS już teraz Melo.

0: Ewidentnie to jest numer, z którego Lost Frequencies jest dumny. Wystarczy spojrzeć do jego sociali. Paraiso, Mary Froze razem z nim w tym wspaniałym, czarującym numerze po 14 w Meloradiu. A za chwilę Years and Years.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
16: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
23: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

Taki mały jak ja, Kuka 2115, Francis w Melo Radio, tu weekendowa Melo. Dzisiaj spoglądam do kalendarza, tam Światowy Dzień Zwierząt. Pamiętajcie o swoich pupilach. Może coś dobrego na przekąskę dzisiaj warto im dać. Zdrowego, rzecz jasna. Karmimy tak jak trzeba zwierzaki. I nie dokarmiamy chlebem ptaków, na co zwracają uwagę przyrodnicy, bo to nie jest dla nich dobre. Dzisiejszy dzień jest świetną okazją, żeby to przypomnieć. Fly High, jak te ptaki właśnie. Tobi Romeo przed wami.

0: All Around the World Rehab w Melo Radio, w weekendowym Melo. Konrad już w studiu, siema.
1: Siemanko.
0: Jedno pytanie mam do ciebie.
1: Aż się boję.
0: No byłeś dzisiaj na afterku u nas?
1: Oczywiście, że tak. Zagłosowałem.
0: Na który numer zdradź?
1: Pierwszy.
0: Show me love, okej. Okay. No i ten numer właśnie dzisiaj wygrał. Dzięki w ogóle za dzisiaj. Bawcie się dobrze z Konradem po 15. Przypomnę tylko nieśmiało, że after wróci. Oczywiście za tydzień w niedzielę to już będzie taki stały punkt programu. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Opoka strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wczorajsze dobre melo odespane, pospacerowane, śniadanie zjedzone, no to można grać. Eli Auks i Lawinia na początek 15, za chwilę też Duke Dumont, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

brzmi dobrze i w głośników furce i wapce Meloradia. All of my love w Melo na 13 minut po 15. Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Ostatnio jak co roku na Alasce internauci wybierali najbardziej utuczonego niedźwiedzia przed zapadnięciem w sen zimowy. No i w tym roku wygrał backpack, czyli plecak. No jak patrzę na fotki, to faktycznie nieźle utuczony, ale czy wygrał sprawiedliwie, to nie wiem, bo Holly, czyli jego matka, wygrywała w poprzednich latach. Widzicie? Już nawet w konkursie na najgrubszego niedźwiedzia mamy Nepo Baby.

0: No przy tym numerze zdecydowanie można pokręcić bioderkami. On Tonight w Melo 25 minut po 15, tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro dostali całkowicie za darmo, bez wychodzenia do pracy, 200 na wyciągnięcie ręki? No, za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby je dostać. Zagra nam też Infinity, to już za moment. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Kiciu,
7: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

David Guetta i Commander. Ależ to jest dobry numer. Tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 16. Co byście powiedzieli na 200 jutro do wydania, na co tylko macie ochotę? No chyba każdy by chciał. No to co, wbijajcie już teraz na meloradio.pl, bo już jutro takie siano możecie u nas zgarnąć. Wystarczy, że napiszecie, na co go potrzebujecie. My jesteśmy otwarci na wasze kreatywne pomysły, więc piszcie już teraz meloradio.pl, a jutro cieszcie się z wygranej. Za to teraz pocieszymy się z tego świetnego kawałka Axwell Lebon i Whatever Turns You On. Za chwilę też Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. To wszystko jeszcze przed 16. Podkręcamy tempo w Melo.

0: No mam nadzieję, że wy też w furtce sobie porobiliście takie tam dam dararam. No bo przy niedzieli to przecież można pośpiewać. Jack Jones i na Rolsen jeszcze przed 16:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i w apce, i w furtce, gdziekolwiek jesteście.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Alabama Ten. Oj, też będzie można pośpiewać i najlepiej mocno rozkręcić głośniki. Punktualnie o 16:00 zagra nam Moonlight i Fordo, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: promocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Moonlight i Fordo to tak, żeby dobrze zacząć 16. Będzie też Minelli, Fastboy, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, to wszystko dla was przygotowane przeze mnie plejce.

Liwka i poza tobą nic tak podkręcamy tempo 14 minut po 16 w Melo. A pewien prezes jednego z banków we Włoszech, słuchajcie, dał się nieźle okantować, bo uwaga, przelał oszustom 95 milionów euro. To wszystko po tym, jak dostał wiadomość na WhatsAppie, na później też kilka nagrań przez telefon, które były zrobione AI. Wszystko poszło do Chin, 95 milionów euro. No podejrzewam, jakie słowa tam mogły paść, no chyba, że może na przykład po prostu to.

0: Sexy i Magic, no idealne połączenie na weekend. Tak, podkręcamy tempo w Melo na 28 minut po 16, a za chwilę o mocno nietypowych umiejętnościach pewnego zwierzaka. Zagra nam też Wise i Tom Gregory. Koniecznie zostańcie z Melo, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Smola z tej Trips i Dużo Oczy w Melo na 18 minut do 17. A internety, słuchajcie, rozgrzała ona, Weronika, czyli krowa, która żyje w Austrii, która się, uwaga, nauczyła podnosić z ziemi gałęzie i używać ich do drapania trudno dostępnych części ciała. Nawet naukowcy ją, słuchajcie, sprawdzili i potwierdzili, że ona to wszystko robi świadomie, no ale widzicie, aż się naukowcy taką krową podniecili. A jak człowiek, leżąc na łóżku, jest w stanie kapciem zgasić światło na przykład, albo sięgnąć bez wstawania po coś 3 metry dalej, no to nikt się nie zainteresuje, tak? Jest to A Hard to Be Around. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Heaven jeszcze przed 17:00 w Meloradiu, my podkręcamy tempo, jest niedziela, jest przed 17:00, a widzicie, z nami można się poczuć jak na dobrym melo podczas nocy. Chociaż podejrzewam, że niektórzy wciąż mogą być jeszcze w takim stanie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, będzie też Podejmij Wyzwanie.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie. Nie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: 321-321-777. Kto chce podjąć wyzwanie, niech dzwoni już teraz. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Daily wyzwanie. Everlasting na antenie Meloradia, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwania, dokładniej, no to wyzwanie będzie podejmował Piotrek. Siemanko Piotrek.
1: Siemano, cześć, cześć.
0: Czy ty jesteś gotowy, żeby to wyzwanie podjąć?
1: Tak.
0: No, takie odpowiedzi lubię najbardziej. Powiedz mi, jak u ciebie jest ze słuchem? Dobrze wszystko słyszysz?
1: Lubię słuchać.
0: To za chwilę sprawdzimy, na ile ty sobie z tym poradzisz. Słuchaj, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc ja dla ciebie przygotowałem 3 dźwięki zwierzaków. No i chciałbym, żebyś je rozpoznał. Dlatego pytałem, czy dobrze słyszysz. No to co, gotowy?
1: Gotowy.
0: No to pierwszy przed nami.
1: Standardowo kot.
0: No oczywiście, że tak. No to pierwsze za nami, teraz drugi.
1: To jest ta słynna krowa, co się sama drapie?
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i ostatnie, no tu będzie troszkę trudniej, ale mam nadzieję, że też radę.
1: Polski bocian.
0: Oczywiście, że tak, stary. No ty to chyba często chodzisz do lasu i ze zwierzakami obcujesz. Bo tego bociana to tak można trochę pomylić z odpalającym samochodem na przykład, no ale tak, wszystko się zgadza, w takim razie skiety od Melo wędrują do ciebie, no i możesz jakiś taki zwierzęcy okrzyk radości wydać na przykład.
1: Nie wiem, jaki to zwierzak, ale...
0: Uznajmy, ale że fajnie. Jakiś fajny, tak jest. Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours Melo, 27 minut po 17, a za chwilę o tym, co tak naprawdę miała robić Bianca Heiser. No, temat cały czas gorący, tak jak i gorąca Doda, która też nam zagra. Koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.

Vegas i Sound of Legend w Melo. A Bianca Heiser znowu rozgrzała internet. Ona mówiła, że w przeszłości była producentką podcastów. No i teraz Michał Marszal powiedział w internetach, co ona tam miała robić. No i powiedział tak: głównie witała gości, żegnała. To też jak trzeba było ustawić światło, bo gość tam miał iść nagrywać, to Bianka siadała i robiła za manekina, żeby oświetleniowiec dograł światło tak, jak należy. No, no ale nie ma co się śmiać. Na takim manekinie to nie jeden by światło ustawił, albo co innego.

0: Don't Say Goodbye, to Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Po 18 też oczywiście za dwa moto, żebyście się trochę rozgrzali, no bo tak już da się lekko w powietrzu jesień wyczuć. No i w zdrowiu też.
1: A już o 18 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: A przynajmniej Sandra mi napisała na WhatsAppie Melo, że jakieś przeziębienie ją złapało. Dla wszystkich zagramy Karnawał punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Nada się i do odrabiania lekcji, i do niedzielnego sprzątania. Karnawał otwiera nam 18 w Melo, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: One lubią każdy ruch, a my bardzo lubimy je. Modelki i każdy twój ruch razem z Włodarskim. 26 minut po 18 w Melo. U nas za chwilę Prayer in C. Będzie również Offenbach. Warto zostać z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Viacom.
1: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Lonely Days, Rimady, Emmanuel w Melo. Ledwo jedne za nami, ale niektórym już się marzy o tym, żeby sobie trochę podpoczywać. A gdzie najlepiej podpoczywać i gdzie najlepiej się wyspać? No, przeglądam internety i okazuje się, że tak, na pierwszym miejscu jest Reykjavik, na drugim Sztokholm, a na trzecim Göteborg. Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do spanka, tam jest cicho, przyjemnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie zobaczyłem, ile chleb w Reykjaviku kosztuje. No od 16 do 21 zł. Natomiast jeśli chodzi o noc, to od 500 do 1200. No to ja się nie dziwię, że tam się przyjemnie śpi. Co tam robić innego przy tych cenach? To Kashmir i Bonfire w Melo.

0: Ależ to jest dobry kawałek Dancehall Track, Robert M. i Nico. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo. A po 19 powiem wam między innymi, co zrobić, żeby zgarnąć przy poniedziałku 200.
1: A już o 19 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
1: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Inni jeszcze gadają, a u nas już granie. To jest właśnie Melo Radio. Axwell i Bon na dobre wejście w 19:00. Za chwilę United Nations. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Take It Slow w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 19. Co byście powiedzieli na dodatkowe 200 zł, na jakieś tam drobne wydatki, na waciki się mówi, no albo po prostu na jakieś przyjemności jesienne? No to jutro będzie taka szansa, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. No i

0: No palce same chodzą na kierownicy. Wasted w Melo, tak podkręcamy tempo. To już 26 minut po 19. Co byście powiedzieli na to, żeby AI ustalało ceny? No, są już takie miejsca na świecie, gdzie to się dzieje. O tym za chwilę też Junotas u nas. Bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Cleo w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, jeszcze 19 minut do 20, a tymczasem przeglądam internety, no i okazuje się, że słuchajcie, za granicą w restauracjach w USA, w tych takich lokalach ze złotymi łukami, zdecydowali się wprowadzić nowe rozwiązanie, a mianowicie ustalanie cen na podstawie AI. No i tak na przykład w jednych miejscach za hamburgera się płaci mniej, w innych więcej, no niektórzy się burzą, dobrze, że cen paliw nam tak jeszcze nie ustalają. Dopiero by portfele płakały. Let Me Forget You to już teraz przed nami. Za chwilę u nas Florida. Tak podkręcamy tempo. To Melo Radio i weekendowe Melo.

Aleksandro Stany i Mistrz Saxo Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20, a po 20 u nas też oczywiście mnóstwo dobrej muzy, więc koniecznie zostańcie, a ja wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
5: Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
4: Która to już edycja festiwalu?
5: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
4: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
5: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tak zwanych sześciopunktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii, no ale to tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, a więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart no, niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO Sir szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No strefa malucha, to tak, że dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć, więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień, więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki. Jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym, ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni, na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty, często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość, to są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci, no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów, także, no, o, strefa retro giełdowa, ale nie tylko retro giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
6: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyło z roku na rok?
5: Myślę, że to jest spowodowane też no, dużym zainteresowaniem, a też no, jest pewnego rodzaju trochę pustka. Może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, no, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które no, w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreal Tournament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroes of Trójkę, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, no ale kilka urządzeń takich, no, stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starej gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą, no więc jeżeli jest zapotrzebowanie, no to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też dawne komputery i gry, akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić no niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, no mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc no zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
4: Jacyś goście specjalni w tym roku?
5: To na pewno. Chociażby, no skoro byliśmy teraz przy tym retro, no to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Jump, więc na pewno będzie z nami, no będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który no, zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. No, będą twórcy, czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nimi można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
4: Jak można dostać się na wydarzenia?
5: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Esport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzanym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
4: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A w Bielsku-Białej cały czas coś się dzieje. Zajrzymy do placówki Miejskiego Domu Kultury Preissnerówka. Tam w październiku szykuje się wiele wydarzeń, może o mniejszej skali niż BBGF, ale równie ciekawych.
7: Delina Gołębiowska, animatorka społeczno-kulturalna w Miejskim Domu Kultury Preissnerówka.
4: Co się szykuje w Preissnerówce w najbliższych tygodniach?
7: W październiku szykuje się dużo, więc najlepiej w ogóle regularnie zaglądać na naszą stronę i sprawdzać, ale z takich, myślę, szczególnie ciekawych wydarzeń to 8 października o godzinie 17 będziemy mieć wernisaż pod tytułem Kwiaty naszego dzieciństwa, przygotowane i wystawy przez Kikę Karolinę Niemczyk. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ będzie tak trochę imersyjnie, będą wyświetlane też na ścianach pewne rzeczy, więc myślę, że będzie wyjątkowo ciekawie i zachęcam, żeby albo przyjść na wernisaż, albo później zobaczyć samą wystawę, która będzie mniej więcej przez miesiąc w Preissnerówce. W październiku ruszamy także z nowym cyklem. Będą to spotkania w formie kobiecego kręgu pod tytułem Czuła Przestrzeń. Poprowadzi je Dominika Samuś i tutaj zapraszamy też do zapisów poprzez nasz adres e-mail preissnerówka@mdk.bielsko.pl. retro.pl i myślę, że też warto przejść na Podróżnicze Opowieści. To jest nasz cykl, który organizujemy razem z PTTK. Tym razem będzie Damian Wojciechowski, który opowie o Kirgistanie. Więc myślę, że jest to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać o kraju, który jest pewnie dla wielu z nas zupełnie zagadkowy. Mamy także również 27 października o godzinie 17 spotkania z kontrabasem. Są to koncerty edukacyjne dla rodzin w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej. Tutaj też obowiązują zapisy. Regularnie odbywają się w Preisnerówce także zajęcia z jogi, zajęcia z haftu. Jest grupa śpiewająca, także warto do nas zaglądać, zobaczyć, jaka jest akurat wystawa. Warto zobaczyć, jakie mamy zajęcia. Na większość z nich wstęp jest bezpłatny, także zachęcamy.
6: I lokalizacja jest bardzo ciekawa i bliska centrum, no bo jesteśmy tuż obok Zamku Usułkowskich.
7: Tak, zgadza się. Ulica Wzgórze 11, wejście tuż przy kwiaciarni. Niestety trzeba uważać na schody, ale poza tym jesteśmy otwarci i zapraszamy.
2: Mówiła Adelina Gołębiowska z Miejskiego Domu Kultury Preisnerówka.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Bielsko-Biała to miasto, które jest bardzo blisko natury. Wokół nas leżą góry, lasy, zwierzęta nie są nam obce, również te domowe, psy, koty czy inni nieco bardziej zapomniani, pupile. O nich wszystkich stara się zadbać fundacja, z której przedstawicielką dzisiaj rozmawiam.
8: Anna Chęć, Fundacja Świat w Naszych Rękach. Serdecznie zapraszam do kontaktu szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z terenu Bielska-Białej. Przed nami kolejna seria warsztatów pod nazwą Przyjaciel na całe życie. To są zajęcia dla dzieci, dla młodzieży dotyczące tematu zwierząt, opieki nad zwierzętami, dobrostanu zwierząt, praw zwierząt i tego, jak tak naprawdę zwierzęta, jaką pełnią rolę w naszym społeczeństwie, jaką my tu im oferujemy przyjaźń, czy to nasze społeczeństwo jest naprawdę odpowiedzialne, jak to jest, wygląda bezdomność zwierząt w Polsce, schroniska, co powinniśmy robić, żeby jak najmniej tych zwierząt do schronisk trafiało, więc wszystko to

0: to nie mają do końca gdzie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, co to znaczy w ogóle posiadać zwierzę, opiekować się nim, czego to zwierzę potrzebuje do życia. My o tym wszystkim w sposób oczywiście dostosowany do wieku rozmawiamy podczas zajęć. Te zajęcia są warsztatowe, więc to nie jest tylko takie gadanie. Zajęcia są dwugodzinne dla jednej klasy. W każdej szkole możemy przeprowadzić dwa dwugodzinne warsztaty. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zajęcia są nieodpłatne, są dofinansowane z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdyż te zajęcia organizujemy jako Fundacja Świat w Naszych Rękach we współpracy z Pią Ekipą i właśnie Urząd Miejski w Bielsku-Białej dofinansowuje prowadzenie tych zajęć, więc one są dla szkół nieodpłatne. Wystarczy się do nas zgłosić, można do nas napisać przez na przykład social media na Fundację Świat w Naszych Rękach, na maila biuro@światwnaszychrękach.org. Znaleźć jakiś kontakt do nas. Bardzo chętnie do Państwa przyjdziemy z całą wiedzą, z pakietem również różnych informatorów, które pokazują, co zrobić w danych sytuacjach. Jeśli na przykład zdarzy się nieszczęście, będzie zwierzę potrącone na ulicy, co wtedy zrobić, gdzie zadzwonić, co jeżeli będzie zwierzę dzikie. Ta pomoc jest w Bielsku-Białej dość dobrze zorganizowana, więc warto mieć też podstawowe numery telefonu, część z nich działa całą dobę, żebyśmy wiedzieli po prostu, gdzie zadzwonić w danej sytuacji. Każdego roku koncentrujemy się trochę, bardziej jest jakby taki trzon tego tematu, który jest oczywiście co roku, ale co roku też kierujemy te zajęcia trochę w którąś stronę i w tym roku tym tematem są też koty. To, że tych kotów jest po prostu coraz więcej, kotów bezdomnych, tak zwanych kotów wolnożyjących, co to znaczy, jak możemy im pomóc, co robić, żeby nie rozmnażać tych zwierząt, żeby ich było po prostu coraz mniej, bo to jest bardzo ważne. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno bardzo chętnie przyjdziemy.
1: No właśnie, najczęściej jeśli chodzi o zwierzęta w domu, no to wiadomo, że chodzi o psy i koty, ale pojawiają się też pewnie jakieś króliki, świnki morskie, gryzonie. Czy te tematy też są poruszane na zajęciach tych mniejszych zwierząt?
0: Oczywiście, dlatego że zwierzę domowe, a później, jeżeli jest porzucone, to zwierzę bezdomne, to jest każde zwierzę, które ktoś się nim opiekował albo opiekuje i mam nadzieję, że dobrze, albo w tym drugim przypadku, które straciło dom. No i to są zwierzęta właściwie wszystkie. Do schroniska również w Bielsku-Białej trafiają różne zwierzęta. Zdarzają się na przykład węże bezdomne, pająki, króliki oczywiście, gołębie, więc jakby pamiętajmy, że to chodzi o wszystkie zwierzaki, które są tymi zwierzętami towarzyszącymi. I tak, rozmawiamy o wszystkich zwierzętach. Też mamy taki na początku dla najmłodszych dzieci na przykład quiz, żeby dzieci potrafiły odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Ta opieka i traktowanie tych zwierząt jest oczywiście zupełnie inne i to też trzeba wiedzieć. Na przykład zwierząt dzikich absolutnie nie chcemy dokarmiać i o tym też pamiętajmy, ponieważ teraz pojawia się dużo takich tematów z na przykład obecnością dzików na terenach miejskich albo jeleni. Pamiętajmy, że zabezpieczenie śmietników i niewyrzucanie żywności, niedokarmianie tych zwierząt jest absolutną podstawą. To jest bardzo ważne i tego też dzieci uczymy. A zwierzęta domowe, no to jest zupełnie inna grupa zwierząt, które możemy głaskać, mieć z nimi kontakt, zwierząt dzikich nie oswajamy, te tak, więc o tym wszystkim podczas zajęć oczywiście rozmawiamy i po takich zajęciach też dzieci mogą tą wiedzę nieść dalej. Dla starszych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, mamy tutaj też takie zajęcia, które mają zachęcić do aktywności na rzecz zwierząt i do prowadzenia jakichś na przykład kampanii edukacyjnych albo zaangażowania się w wolontariat. Tworzymy pewne, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale coś później ta młodzież tworzy na tych zajęciach, więc to jest też takie bardzo aktywne i dążące do tego, żeby faktycznie coś robić dla zwierząt.
2: Mówiła Anna Chęć z Fundacji Świat w Naszych Rękach. Dzisiaj nie odchodzimy od tematu natury, ale przeniesiemy się z królestwa zwierząt do królestwa roślin. Specjalne etykiety Tritac pojawiły się we wrześniu na drzewach w wielu miastach Europy. Trafiły również do Bielska-Białej, gdzie oznakowane zostały dwa drzewa. Więcej o celu

0: Kampanii EU Tritac, powie mój kolejny gość, który reprezentuje organizację koordynującą tę kampanię w Polsce.
1: Te etykiety Tritac pojawiły się również w Bielsku-Białej, ale nie tylko. U nas zdobią one dwa drzewa. Jakbym mógł prosić o wyjaśnienie, czym te etykiety są, jaki jest ich cel.
2: W tą kampanię zaangażowaliśmy się już po raz drugi. Jest to druga edycja tej europejskiej kampanii. Celem jest zwrócenie uwagi na to, jakie funkcje pełnią drzewa. Oczywiście mamy drzewa w mieście i lubimy mieć drzewa w naszym otoczeniu, ale też warto jest poznać ich funkcje, które są często nie do zastąpienia. Czyli są też takie funkcje, których nie jesteśmy w stanie wygenerować żadną technologią. I też chcieliśmy właśnie pokazać, że tych funkcji jest wiele. Ogólnie drzewom przypisuje się 40 takich korzyści, z których my korzystamy. My jesteśmy w stanie wyliczyć 4 takie podstawowe, właśnie które na tych kartach przedstawiamy.
1: Tutaj w Bielsku-Białej, tak jak też już wcześniej wspomniałem, dwa drzewa zostały opatrzone taką etykietą. To jest topola włoska przy ulicy Cyniarskiej i klon Jawor w parku za ratuszem. Mam przed sobą teraz tą etykietę klonu z parku za ratuszem. Jest tu wymienione m.in., że to drzewo dostarcza tlenu, który wystarczy na 97 dni w roku dla jednej osoby.
2: Tak, tak wynika z tych obliczeń. To, co my robimy, bo to są narzędzia naukowe, profesjonalne, stosowane na całym świecie, dlatego też angażujemy różne osoby z całego kraju, z całej Europy w tą akcję, bo z tych narzędzi może skorzystać każdy. One są bezpłatne, ogólnodostępne i właśnie to, co my robimy, to mierząc drzewa, jesteśmy w stanie zebrać takie parametry, które właśnie później ten model szacuje, jaka jest wielkość liści, bo zasadniczo te funkcje, wiele z tych funkcji wynika właśnie, czy zależy od tego, jaka jest wielkość liści łączna na drzewie. Dlatego tutaj też chcemy pokazać, że wartość i korzyści z dużego drzewa są wielokrotnie większe niż młode drzewa, czy niewielkie drzewa. Oczywiście w mieście potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy dużych drzew, młodych drzew, ale szczególnie jeśli chcemy, zależy nam na tych korzyściach, to tutaj powinniśmy dbać o te najstarsze, największe drzewa, bo one właśnie dają nam najwięcej korzyści, między innymi dlatego, że mają największą powierzchnię liści. Tutaj taką ciekawostkę też mam. W ramach tej kampanii w Polsce w tym roku zaangażowaliśmy kilkanaście osób. Łącznie mamy 40 drzew. Łączna powierzchnia liści z tych 40 drzew 7000 metrów kwadratowych. To jest tyle, co 8 boisk, więc wybraliśmy bardzo duże drzewa. Ale rzadko kiedy sobie uświadamiamy, jak drzewa potrafią właśnie wykorzystywać efektywnie tą swoją ograniczoną objętość, a jednocześnie ta powierzchnia robocza jest bardzo wielka.
1: Tutaj oprócz tej funkcji produkcji tlenu mamy też retencję wody, no i usuwanie CO2. Jest to tak zapisane jako suma kilometrów pokonanych autem, która by wyprodukowała taką ilość CO2, no to właśnie taką ilość to drzewo pochłonie. Tutaj jest akurat prawie 100 tysięcy kilometrów, bo ponad 97. Czy te inne funkcje drzew to jest coś, o czym ludzie wiedzą powszechnie, czy raczej zatrzymujemy się na tym, że drzewa dają nam tlen i to tyle?
2: Myślę, że najbardziej taką znaną funkcją drzew jest to, że ta produkcja tlenu, gromadzenie węgla jest już coraz bardziej powszechnie znaną też korzyścią z drzew. Nie mamy żadnej innej technologii, która nam pozwalała na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. Właśnie stosujemy w tej kampanii takie przeliczniki, które są zrozumiałe dla każdego człowieka i tutaj zastosowaliśmy ten przelicznik na ilość kilometrów przejechanych autem spalinowym. Też bardzo funkcją drzew w mieście jest woda. Może ona też w wielu miejscach może być jedną z kluczowych funkcji drzew, bo oczywiście tlenu mamy pod dostatkiem w powietrzu, natomiast tą zieloną infrastrukturę, którą drzewa stanowią, taki główny trzon, jedna z głównych funkcji drzew, szczególnie w przestrzeni miejskiej, ale też w przestrzeni w krajobrazie otwartym, między polami, to jest właśnie przechwytywanie wody i buforowanie tej wody. I tutaj też mamy obliczenia pokazujące, ile tej wody rzeczywiście drzewa przechwytują. I w tym również drzewa są genialne, to jak właśnie pomagają nam w przechwytywaniu, w spowalnianiu wody. No pod tym kątem drzewa są zupełnie wyjątkowym elementem infrastruktury.
1: Ja też jeszcze tutaj uspokoję, jeżeli ktoś miałby się oburzać, że drzewa są jakoś tagowane, czy jest coś do nich przytwierdzane, to na spokojnie te tritagi są przywiązane do drzewa takim konopnym sznurkiem, więc raczej tutaj nic nam nie zaszkodzi.
2: Tak, zastosowaliśmy właśnie taką metodę, żeby niczego nie przybijać. One są tymczasowo zamontowane. Jest to taka karta informacyjna. Niektórzy wybrali inną metodę i montowali na słupkach przy drzewie, gdzieś tak bardziej trwałe rozwiązania. Natomiast tutaj do drzewa nic nie przybijamy. Główny cel kampanii to jest właśnie informowanie o tym, jakie są wartości drzew i żeby to gdzieś było blisko przy drzewie, żeby wiadomo było, którego drzewa to dotyczy.
1: W kolejnych latach zobaczymy więcej etykiet na innych drzewach w mieście?
2: Myślę, że tak. Ogólnie dysponujemy już metodami i niektóre miasta wyliczają wartość wszystkich swoich drzew i to są olbrzymie wartości, więc każde drzewo, które mamy zinwentaryzowane, zmierzone, wiemy jaki to jest gatunek, wiemy gdzie one są, możemy spokojnie tą wartość wyliczyć i właśnie w wielu miastach robiąc inwentaryzację wylicza się wartość drzew dla wszystkich drzew w mieście. Tutaj też chciałbym podkreślić to, że no my wybieramy drzewa takie bardziej w miejscach publicznych, żeby one były dostępne, ale chciałbym podkreślić też to, że w mieście właścicieli drzew jest bardzo wielu, są oni zróżnicowani, to są podmioty publiczne, ale też jest bardzo dużo podmiotów prywatnych. Prywatne osoby w swoich ogrodach mają często piękne, duże drzewa i one też właśnie mają takie, no my wszyscy z nich korzystamy. Czyli wszyscy się zrzucamy na tą zieloną infrastrukturę i na tym polega właśnie piękno, że no, czy droga, czy wodociąg, no to wiadomo, że jest to jakoś ograniczone i te funkcje tej infrastruktury technicznej są przypisane do konkretnego właściciela. Natomiast tutaj ta wielowarstwowość i wieloaspektowość własności drzew i to, że wszyscy się przykładamy do tego, jest ważne. No i prywatni właściciele również mogą wyliczyć sobie wartość swoich drzew, żeby można było się tym chwalić.
0: Mówił Kamil Witkoś-Gnach, prezes zarządu Nature Based Tree Management. To organizacja, która jest koordynatorem kampanii EU Tree Tag na terenie Polski.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam Was serdecznie. W Bielsku-Białej możemy doświadczyć kawałka Japonii. W mieście działa grupa pod nazwą Wioska Japońska. Dzisiaj rozmawiam z jej założycielami.
4: Witam, nazywam się Tomasz Urbański-Jakubczyk, jestem współzałożycielem grupy Wioska Japońska.
5: Dzień dobry, Maciej Piela z tej strony, ja również jestem współzałożycielem Wioski Japońskiej.
1: Wioska Japońska, która działa w Bielsku-Białej, powiedzcie mi proszę, jak to wszystko się zaczęło, jak rozpoczęła się ta działalność, co Was do tego zainspirowało?
4: Punktem wyjścia tutaj była działalność Taihokai, szkoły szermierki. Natomiast przy okazji, czy to wyjazdów, czy innych, no ten temat tradycyjnej szermierki japońskiej wiąże się bardzo mocno z kulturą Japonii, z innymi dziedzinami. I to trochę też rozwijało inne tematy. Poza tym mamy też znajomych czy partnerów, którzy też zajmują się dziedzinami związanymi z Japonią, z tradycyjną kulturą, ale nie z szermierką. Czy to z kimonami, z lalkami, sumie i tak dalej, i tak dalej. Więc chcieliśmy to po prostu połączyć tak, żeby móc bardziej wspólnie działać.
5: No w zasadzie to takie, myślę, że to było takie proste marzenie nasze troszeczkę. U mnie się to wzięło właśnie z tej szermierki, głównie z tej mojej pasji. Chciałem po prostu poszerzyć pewien rodzaj działalności, spełnić pewien rodzaj marzenia i stworzyć miejsce właśnie dla takich tradycyjnych sztuk japońskich. To był taki troszeczkę nasz wspólny cel. Za pomocą tego typu działalności, zwiększenia, że tak powiem, zasięgu chcieliśmy osiągnąć też, nie?
1: Tutaj Tomku, na początku wspomniałeś o wyjazdach. Może mógłbyś się rozwinąć?
4: Tak, w związku z szermierką japońską to mamy wyjazdy na seminaria treningowe i nasza szkoła pod tym względem jest o tyle fajna, że Nowa się bardzo stara się też szerzej ująć temat, więc przykładowo przy okazji styczniowego seminarium odbywa się tak zwane Kagami Biraki, które jest takim tradycyjnym świętem, tradycyjnym noworocznym wydarzeniem, które ma wiele takich kulturowych elementów i to jest coś, co naprawdę jest atrakcyjne nie tylko dla trenujących sport sztuki walki, ale również dla osób chociażby pobieżnie zainteresowanych. I właśnie bardzo chętnie też zapraszają osoby spoza, czy to właśnie znajomych, czy osoby z rodziny. Natomiast trochę też z tego powodu, że no to jest długa podróż, a to jest tylko jeden dzień z powiedzmy tygodniowego seminarium, to troszeczkę ciężko jest uzasadnić, żeby na przykład ludzie z Polski wzięli swoich mężów, żony, znajomych i no bo co mieliby przez całą resztę takiego czasu robić. Dlatego chcielibyśmy mieć również tego typu wydarzenia bardziej lokalnie, żeby to było bardziej przystępne i dostępne również dla nas.
6: Jaka jest szersza misja tego miejsca, misja wioski japońskiej?
4: Przede wszystkim umożliwienie ludziom, którzy chcą praktykować tradycyjne sztuki japońskie, żeby mieli miejsce do tego, żeby mieli wsparcie. Bo nie oszukujmy się, to jest temat wymagający. To jest bardzo często tradycyjne rzemiosło, które tradycyjnie trzeba było się uczyć go przez wiele lat specyficznymi narzędziami w specyficznych warunkach. I współcześnie ciężko jest po prostu zbudować coś takiego. Tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie, więc musimy nie tylko poświęcić swój czas i wysiłek na to, żeby się tego nauczyć, ale też na to, żeby zbudować sobie warunki, zdobyć materiały, zarobić na to wszystko. Więc troszeczkę jest tak, że chcemy zbudować dla innych to, czego sami nie mieliśmy w tym wszystkim. Jest też drugi element tego wszystkiego, bo no, wspomnieliśmy o tym, że jest wiele dziedzin w tej tradycyjnej kulturze, w tych tradycyjnych sztukach. I jak popatrzymy się po organizacjach, to praktycznie każda jest nieco zamknięta tylko na swoją własną specjalizację i to powoduje taką fragmentację całego środowiska. I no właśnie, przykładowo jeżeli chodzi o taką integrację między ludźmi w rodzinach, wśród znajomych, to jest tak, że no, ktoś jest zainteresowany przykładowo kimonami, no to idzie na wydarzenie związane z kimonami, ale jeżeli ktoś kimonami niekoniecznie jest zainteresowany, ale jest zainteresowany, dajmy na to sumie, kaligrafią, to na takim wydarzeniu nie do końca ma coś dla siebie. A jeżeli byśmy mieli miejsce, gdzie właśnie wiele dziedzin jest praktykowanych, to wtedy dużo szerzej możemy się integrować. Więc to jest też taka integracja tych środowisk jest też jednym z celów naszych.
6: Wspomniałeś o zdobywaniu materiałów. Jakie to są materiały, które trzeba zdobywać, pozyskiwać?
4: To zależy bardzo mocno od dziedziny, o której mówimy. Mówiłem dużo o kimonach, więc tutaj tanmono, czyli te rolki materiału tradycyjne, o tym formacie konkretnym, czy cała właśnie ta umiejętność tutaj zszywania tego. W przypadku sumie czy kaligrafii, no to mamy do czynienia z papierem łasi i właśnie tuszami, pędzlami, bardzo specyficznymi pędzlami tutaj. W przypadku rzemiosła, no to mamy materiały jak odpowiednie drewno, bambusy i narzędzia, które też trzeba sprowadzać.
5: Też warto napomnieć o wszelkiego rodzaju szkoleniach i też licencjach, które są no, niejednokrotnie ciężkie do zdobycia. Zwłaszcza jeżeli to jest temat japoński, no to najczęściej to trzeba zdobywać w Japonii. Czasem pośrednio można też gdzieś w Europie tutaj, nie? To też warto o tym napomnieć.
4: Tak, bardzo często zdobywanie tych licencji wiąże się z wieloletnim poświęceniem. Dlatego, no tak jak w innych dziedzinach są organizowane stypendia, bo rozumiemy, że nie jest łatwo na przykład komuś zbudować całościowo zaplecze, na przykład żeby uprawiać sport, czy jakieś sztuki i społeczeństwo, tak, czy to poprzez prywatne instytucje, czy poprzez publiczne instytucje organizują stypendia właśnie po to, żeby umożliwić zdolnym, chętnym ludziom praktykowanie tego, a nie skupianie się na tym, żeby, nie wiem, rozbudowywać biznes, który im sfinansuje, żeby mogli się tym zajmować.
5: No, ogólnie chodzi o to też, że celem wioski będzie troszeczkę takie ułatwienie tego progu wejścia, może w jakiś logiczniejszy sposób po prostu tutaj dla osób, które są chętne zajmowania się jakąś daną dziedziną, czy to będzie właśnie, czy to będą jakieś sztuki walki tradycyjne, w naszym wypadku to akurat jest Hukschnittoryu, czy to będzie na przykład Smie na przykład, tak? Czy jakiekolwiek instrumenty japońskie, też będziemy chcieli pozyskiwać takie kontakty i troszeczkę centralizować to, żeby można było w jednym miejscu spokojnie znaleźć coś dla siebie.
0: Rozmawiam z Tomaszem Urbańskim Jakubczykiem oraz Maciejem Pielą z grupy Wioska Japońska. Tworzą oni przestrzeń dla mieszkańców Bielska i okolic zainteresowanych różnymi aspektami kultury Japonii.
6: Kiedy tutaj tworzy się ta bielska społeczność, jakie macie obserwacje, jakie dziedziny przyciągają najwięcej zainteresowanych? Czy to są właśnie sztuki walki, czy może kuchnia, język?
4: Ojoj, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zatem niektórych przyciągają bardziej właśnie grafiki, czy to drzeworyty, czy sumie. Są osoby, które są bardziej zainteresowane językiem czy historią. Oczywiście jest bardzo duża grupa, która jest zainteresowana sztukami walk i nam też z racji naszej specjalizacji najłatwiej jest od tego wyjść, ale też kimona są takim elementem, który bardzo mocno przyciąga. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tutaj bez wątpienia każdy lubi pójść na dobre azjatyckie jedzenie. Może nie każdy, ale to jest coś, czym bardzo łatwo można przyciągnąć.
5: Tak, dla siebie tutaj, nie? No akurat jeżeli o to chodzi.
4: Dokładnie. I to jest o tyle fajne, że jeżeli odpowiedzia się zaprezentuje, odpowiedzia poda te tematy, to one wcale nie muszą być jakieś trudne, żeby się z nich cieszyć. No właśnie, począwszy od tego jedzenia, nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany stricte tradycyjnymi smakami, bo tradycyjne smaki azjatyckie jedzak różnią się od tych, które znamy w Europie, jest troszeczkę inna paleta smaków podawana, więc są też różne kuchnie takie mieszające właśnie style azjatyckie z europejskimi. Podobnie z kimonami jest tutaj bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o łączenie tego.
5: Tak, bazowo no to mamy te takie najbardziej widoczne rzeczy w Japonii, czyli są ci samuraje, te sztuki walki, powiedzmy. No to nosili kimono, wiadomo, no to kimona tak samo. Broń jest tam wystawiana często u nas też, żeby można było sobie pooglądać. No to są takie najbardziej te widoczne rzeczy, tak? Czy kaligrafia też, oczywiście, też czy jakieś sumie, te malunki, które były robione właśnie za pomocą tuszu. No to są takie najbardziej widoczne rzeczy i takie najbardziej, że tak powiem, oczywiste, które będą przyciągały ludzi. No to się też cieszy taką popularnością. Nie? A takie też, czy muzyka oczywiście jak najbardziej, którą bardzo bym chciał u nas też mieć bardzo, jako stały punkt, to mi się też troszkę marzy. A reszta, no to też oczywiście bardzo fajne fragmenty są, które będziemy wciskać, no ale to już jest takie troszkę bardziej wyrafinowane grono.
6: Na stronie internetowej też wymieniacie ogrodnictwo, co może być zaskakujące dla niektórych.
4: A właśnie, ogród. No moja żona prowadzi u nas przy domu ogród w stylu japońskim. Zresztą tutaj w okolicach Bielska są przynajmniej dwa takie punkty specjalizujące się właśnie w ogrodnictwie japońskim, czy to jeżeli chodzi o budowę herbaciarni i ogrodu dookoła, czy też jeżeli chodzi o bonsai. Nawet no, mamy mistrza od bonsai. Tak naprawdę tutaj w okolicach można naprawdę niesamowite okazy podziwiać.
6: Dzisiaj jak dużo osób jest zaangażowanych w wioskę? Czy można to jakoś policzyć? Jak to wygląda?
4: Granica jest trochę rozmyta, chociażby właśnie przez to, że to jest trochę miszmasz różnych grup, różnych organizacji. Więc jeżeli chodzi o taki rdzeń osób, które powiedzmy codziennie prawie, że działają nad tym, to pewnie by było tak ze 4 osoby. Nasza dwójka plus kolega, który mocno w rzemiośle tutaj nam pomaga i też osoba od graficznych elementów. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które tak bardziej z doskoku pomagają i wspierają, to myślę, że już kilkanaście było.
6: I jakie wydarzenia w ciągu roku organizujecie, czy też bierzecie w nich udział jako wioska?
4: Jednym z wydarzeń był panel dyskusyjny które nazwaliśmy Wspomnienia z Japonii, który właśnie był takim panelem podróżniczym, gdzie opowiadaliśmy o tym, co można spotkać, jak można podróżować, co jest takiego wdzięcznego w podróży do Japonii. Braliśmy udział w wydarzeniu Wojownicy Światów, gdzie mieliśmy dosyć spory, dosyć okazały obóz, jak również w konwencie Ryukon, gdzie też organizowaliśmy wioskę tematyczną. Jakichś wydarzeń też mniejszych, w sumie by było chyba całkiem sporo, bo organizujemy czasami takie wspólne wyjścia, takie bardzo luźne, że po prostu spotkamy się na mieście, robimy taki mały przechód przez miasto, później idziemy po prostu coś zjeść, coś porozmawiać, jak również zbieramy się i organizujemy wyjazdy, jeżeli inne grupy, na przykład grupa kimonowa z Krakowa organizuje, czy to pikniki tematyczne, czy spotkania.
5: Czasem mamy takie wyjścia, jeżeli na przykład są jakieś ciekawe wystawy w muzeach, to też się zbieramy oficjalnie jako grupa. Dodatkowo też rozważamy, już planujemy właściwie też taki nasz mały event lokalny na Bielsko, żeby po prostu cyklicznie jakiś taki dzień japoński zrobić. Taki bardziej tradycyjny troszeczkę, nie?
6: Rozumiem, że przed powstaniem wioski jakieś zainteresowanie grupy w Bielsku Białej były, tak? Które tą Japonią się zajmowały. Wy chcecie to wszystko, powiedzmy, zebrać w jedną całość?
4: Jeżeli chodzi konkretnie o Bielsko, to bym musiał trochę do takiej prehistorii nawiązać, bo faktycznie kiedyś były, czy to kluby mangi, anime, najpierw Atarashi Sendai jeszcze w latach 90., później tak w okolicy 2006-2010, jeżeli mnie pamięć nie myli, funkcjonował klub mangi anime Kajima. Natomiast w pewnym momencie to bardzo ucichło z różnych powodów, często właśnie osobistych, zawodowych, i przez pewien czas, no długi czas, tak naprawdę funkcjonowały tylko jednostki komercyjne, czyli czy to szkoły językowe, czy właśnie jakieś sklepy, restauracje. I dla nas wioska japońska jest okazją również, żeby od strony takiej społecznościowej przywrócić, jakby zebrać z powrotem ludzi, którzy kiedyś byli zainteresowani tematami japońskimi, ponieważ obecnie głównie tego typu grupy są no daleko poza. Najbliżej to chyba w Tychach jest coś organizowane, a tak to głównie Kraków, Katowice, więc naprawdę dla osób zainteresowanych tutaj w Bielsku chwilowo nic poza nami tak naprawdę nie ma, jeżeli chodzi o takie właśnie luźne spotkania, a nie jakieś zajęcia, czy to językowe, czy sportowe.
0: Moimi gośćmi byli Tomasz Urbański-Jakubczyk oraz Maciej Piela, założyciele grupy Wioska Japońska działającej w Bielsku Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Witam serdecznie, Janusz Cycerski z tej strony. Zapraszam na magazyn. Jesteśmy dzisiaj na Trzech Lipkach. Jest ze mną Robert Celiński.
7: Dzień dobry, jestem pasjonatem gór i dzisiaj będę pewnie opowiadał trochę o tym, co ze wzgórza Trzy Lipki widać.
6: No właśnie, jesteśmy tutaj nie przypadkiem. Sam wyznaczyłeś to miejsce na spotkanie, bo jak mówisz, zresztą jak tutaj sam widzę, bardzo wiele szczytów można stąd dostrzec.
7: Tak, tak, dokładnie. To wzgórze Trzy Lipki to jest świetny punkt widokowy. W Bielsku Białej jest sporo takich punktów, ale wzgórze Trzy Lipki jest wyjątkowe. Rzeczywiście stąd jest bardzo szeroka panorama, widać wiele pasm górskich. Piękne miejsce, tak, na szczęście jeszcze nie zostało do końca zabudowane, więc ta panorama jest tutaj naprawdę szeroka. Ludzie mile spędzają tutaj czas z pięknymi widokami.
6: Powiedz mi, też jesteś autorem takiego, można powiedzieć, narzędzia, które ułatwia w identyfikacji tych szczytów, bo myślę, że wiele bielszczan widzi te góry na co dzień, ale nie każdy wie dokładnie, na co patrzy, nawet jeżeli ma, nie wiem, z bloku punkt widokowy, jak ktoś mieszka trochę wyżej. Dużo jest tych szczytów, ale stworzyłeś też coś, co pozwala, no właśnie, dowiedzieć się, na co dokładnie patrzymy.
7: Tak, zgadza się. Jestem autorem aplikacji Polskie Góry. To jest aplikacja mobilna, którą rozwijam już od 11 lat. Ona powstała na telefony z systemem Android i służy do opisywania szczytów w rozszerzonej rzeczywistości, czyli kierujemy aparat smartfona w danym kierunku i na podstawie lokalizacji GPS i na podstawie czujników położenia, w tym kompasu, aplikacja jest sięgając do bazy szczytów aplikacji, która jest bardzo rozbudowana, zawiera ponad grubo ponad 8 tysięcy szczytów w Polsce i w obszarach przygranicznych. Na bazie tego wszystkiego aplikacja generuje taką wirtualną panoramę, którą nakłada na obraz z aparatu fotograficznego i po prostu opisuje szczyty. Mamy po prostu gotowy opis szczytu w rozszerzonej rzeczywistości.
6: I ludzie mogą sobie gdzieś zapisywać to, co już zobaczyli, czy to, co zdobyli?
7: Jeżeli chodzi o to, co zobaczyli, to mogą to utrwalić po prostu na zdjęciu, bo mogą zrobić zdjęcie tej panoramy. Natomiast aplikacja służy również do kolekcjonowania szczytów, to znaczy jak chodzimy po górach, jesteśmy gdzieś w pobliżu jakiegoś wierzchołka, włączymy aplikację, to ona nas zachęci do tego, żeby dodać szczyt, na którym jesteśmy, do kolekcji, żeby założyć swoją kolekcję. Te kolekcje potem można synchronizować z portalem, żeby przechowywać tam te szczyty i tam również można szczyty zaznaczać, na przykład na mapach, co jest ważne, bo aplikacja działa offline, to znaczy po prostu pobieramy bazę szczytów i chodzimy po górach bez dostępu do internetu i ona nam opisuje szczyty i kolekcjonujemy szczyty bez dostępu do internetu, bo czasami po prostu jest problem z zasięgiem w górach.
6: Ty też jesteś z Bielska, więc rozumiem, że te góry gdzieś są ci bliskie już od wielu lat.
7: Ja jestem warszawiakiem, pochodzę z Warszawy, ale w wieku 30 lat się przeprowadziłem do Bielska Białej i wrzeniłem się w te tereny po prostu za żoną, która stąd pochodzi.
6: No czyli już można powiedzieć, że jesteś stąd.
7: No można powiedzieć, bo mieszkam tutaj 16 lat ponad, tak. No piękne miejsce, ja już wcześniej byłem zakochany w górach, jeździłem w góry, jestem biegaczem górskim, biegałem w górach, zanim się przeprowadziłem do Bielska Białej, a teraz jest to fantastyczne, że mogę to robić codziennie i biegam codziennie tutaj na taki szczyt Gajki. W zeszłym roku wybiegłem 296 razy na ten szczyt i 296 dni. Także to jest, jak tylko mogę, to rano Gajki.
6: Wspomniałeś o robieniu zdjęć tym górom. Są też tacy pasjonaci, którzy gdzieś z daleka uchwycą te szczyty, które widzimy gdzieś tam w oddali.
7: Tak. Są obserwatorzy gór, dalecy obserwatorzy. Jest taka grupa, jestem na tej grupie na Facebooku. Śledzę strony, mam kontakt z kilkoma osobami, które się na poważnie tym zajmują, między innymi z Pawłem Kłakiem. I ja też lubię patrzeć z daleka na góry. Mam taki aparat kompaktowy, który ma dobry zoom. Taki wysuwany po prostu obiektyw, który powiększa 40 razy. Natomiast no ja nie jestem profesjonalnym obserwatorem górskim, to potrzebny jest do tego bardziej profesjonalny sprzęt. Ja ten aparat zabieram po prostu na bieganie czasami, jak jest ładna pogoda i go wyciągam, jak jest okazja i robię rzeczywiście zdjęcia z daleka, tak z ponad 100 kilometrów. Szczególnie, że tutaj przy dobrej pogodzie właśnie świetnie widać na przykład Tatry, Małą Fatrę, a nawet Sudety oddalone o 140 kilometrów.
6: To przejdźmy już do tego, co można zobaczyć z Trzech Lipek. Teraz stoimy pod samym krzyżem. Nie wiem, czy chcesz może przejść po kolei mniej więcej, co widać z tego punktu?
7: Znam na pamięć, opowiem radiosłuchaczom, co możemy zobaczyć z Bielska Białej. Ogólnie jak w Bielsku Białej patrzymy na góry, patrzymy zwykle w kierunku południowym i widzimy po lewej stronie, widzimy Beskid Mały, czyli po naszej lewej stronie, jak patrzymy na południe, na wschód, po lewej stronie widzimy Beskid Mały, a po prawej stronie Beskid Śląski. Między nimi jest tak zwana Brama Wilkowicka, która jest dosyć wąska. I przez tę bramę mamy widoki na dalsze pasma. Przede wszystkim Beskid Żywiecki i z Bielska Białej z wielu miejsc możemy zobaczyć Babią Górę lub Pilsko. W zależności od tego, pod jakim kątem patrzymy, właśnie przez Bramę Wilkowicką widzimy te szczyty. Tutaj akurat ze wzgórza Trzy Lipki widzimy Pilsko, Masyw Romanki i Rysianki. Natomiast możemy też zobaczyć Tatry. Jest kilka miejsc właśnie ze wzgórza Trzy Lipki. Widać Tatry Zachodnie spod Szpitala Wojewódzkiego na przykład. Widać również Tatry i Babią Górę. Natomiast też na przykład lotnisko w Aleksandrowicach jest takim miejscem widokowym i też stamtąd można zobaczyć Tatry przy dobrej pogodzie, a także jak spojrzymy na zachód, możemy czasem dostrzec oddalone od 140 km Sudety.
6: Dobra pogoda to oznacza brak chmur?
7: Tak, no przede wszystkim musi być przejrzystość powietrza dobra i dobrze jest jak jest na przykład po opadzie deszczu, ale takim krótkim, nie żeby się tworzyły chmury. Dobrze jest, jeżeli jest wiatr, który przewiewa zanieczyszczenia z powietrza, jednak tych zanieczyszczeń jest sporo na naszej linii patrzenia. I też obserwatorom górskim sprzyja tak zwana refrakcja, która wynosi szczyty, które są bardzo daleko nad horyzont, dzięki czemu te szczyty, których teoretycznie nie moglibyśmy zobaczyć, one jednak są widoczne, bo patrzymy na nie po łuku tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że to specjaliści od dalekich obserwacji mogliby więcej powiedzieć na ten temat.
8: Refrakcja, czyli coś ze światłem się odbija, załamuje?
7: Tak, jest to załamanie światła w atmosferze. To zależy też od tego, jakie jest ułożone ciśnienie, od tego zależy temperatura. W czasie refrakcji często jest tak, że wyżej jest cieplej niż niżej, co jest pewną anomalią. Tak? Zwykle jest tak, że gdzieś wychodzimy w górę, to tam jest chłodniej, natomiast refrakcja jest taką anomalią. I właśnie taki układ ciśnienia pozwala nam na wyniesienie tych gór za horyzontem i bo Ziemia jest okrągła.
8: Kontrowersyjna opinia.
7: Tak, tak. I dzięki temu możemy zobaczyć również te szczyty, które normalnie by gdzieś tam się za tym horyzontem już chowały.
0: Moim gościem jest Robert Celiński, pasjonat gór, biegów górskich, fotografii, również twórca aplikacji Polskie Góry. Aplikacja pozwala na zidentyfikowanie szczytów, które widzimy wokół siebie. Zamiłowanie Roberta do gór sprowadziło go aż do Bielska-Białej z Warszawy. Tutaj mieszka już od kilkunastu lat. Udaje mu się tę pasję góry rozprzestrzeniać. Dzisiaj rozmawiamy stojąc na szczycie Trzech Lipek. To miejsce jest punktem widokowym w Bielsku-Białej, z którego widać naprawdę wiele, wiele szczytów, nie tylko w Polsce, ale również te na Słowacji czy w Czechach. Robert opowiedział, co możemy zobaczyć z Trzech Lipek. Tam też znajduje się tablica, na której ta panorama jest w pewien sposób opisana. No okazuje się, że często to, co jest najbliżej nas, nie jest nam aż tak znane. Bielszczanie może widzą na co dzień góry, ale niekoniecznie wszyscy się tym interesują. Nie każdy wie, na co dokładnie patrzy, nawet z okna swojego bloku. Dlatego właśnie Robert stworzył aplikację Polskie Góry. Od ponad 10 lat ją rozwija. Chodząc po górach możemy obserwować również te dalsze szczyty, ale do tego potrzebne są bardzo dobre, korzystne warunki. O tym mówimy w dalszej części rozmowy.
8: A jak często tutaj w Bielsku czy w okolicy mamy takie dobre warunki do obserwacji gór?
7: Ja jestem w górach praktycznie codziennie i mam swoje punkty widokowe również na Gaikach. I tak, żeby zobaczyć Sudety na przykład, no niewiele jest takich dni. To jest, mówię, 140 km. Sudety, mówię o masywie Wysokiego Jesionika w Czechach i o górach opawskich naszych, gdzie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, zaliczana do Korony Gór Polski, i stąd widać też Biskupią Kopę. Myślę, że to jest 5% dni, a tak, żeby było tak, no 5, może do 8%, a żeby było tak wyraźnie widać, tak 3%.
8: Masz jakieś takie swoje miejsca tajne do obserwacji, których nie zdradzasz?
7: Nie, zdradzam te miejsca, bo regularnie robię zdjęcia właśnie z tych miejsc, wrzucam na Facebooka i tam są też koordynaty podane, więc każdy może te miejsca znaleźć po prostu po współrzędnych geograficznych. Mam kilka takich miejsc i to się cały czas zmienia w górach, szczególnie tutaj w Beskidzie Małym, który no zarasta, czasami coś wytną, to tworzy się nowy punkt widokowy, ale ostatnio przeważnie zarasta i coraz mniej mam tych punktów, ale tak, mam takie punkty właśnie, gdzie widać Tatry pod Gajkami. Tatry widać częściej, bo to jest już trochę bliżej. Tatry to jest, myślę, że tak kilkanaście procent dni.
8: A dużo jest takich pasjonatów, którzy właśnie wychodzą w góry po to, żeby obserwować, czy może łączą te dwie pasje chodzenia czy biegania po górach z takimi dalszymi obserwacjami?
7: Obserwatorów górskich jest sporo, no ale jest to taka grupa, nie jest to takie bardzo popularne, ale są ludzie, którzy są w to rzeczywiście bardzo wkręceni, bardzo dobrze się na tym znają, wiedzą, jakie będą warunki, wiedzą, kiedy wyjść w góry, żeby nie tracić czasu, że tak powiem, i oglądać mgłę. Tak, ale no, dużo jest turystów, którzy interesują się górami. Na przykład moja aplikacja jest dla takich zwykłych turystów, którzy po prostu się interesują tym, co wokół nich widać. Myślę, że większość osób, które stoją w jakimś punkcie widokowym, to się interesuje, co to jest za góra, co tutaj widać. Czasami zgadują, strzelają, nie mają racji, a właśnie aplikacja Polskie Góry może im w tym pomóc. I poza tym, że jest ta wersja na Androida, to jest jeszcze wersja taka przeglądarkowa, która, że po prostu można sobie w przeglądarce uruchomić na stronie polskiegory.mobi, polskiegory.mobi, można sobie uruchomić panoramę z danego miejsca, gdzie się znajdujemy. To działa po prostu w przeglądarce, czy to na Androidzie, czy na iPhone'ie, czy na zwykłym komputerze, gdzie czasami jest bieżąca lokalizacja podawana też, ale możemy też zasymulować lokalizację. Na przykład zrobiliśmy zdjęcie na Klimczoku, skąd jest piękna panorama. Klimczok to jest jeden z moich ulubionych punktów widokowych tutaj. I możemy po prostu sobie zasymulować lokalizację na Klimczoku, zobaczyć jaka jest panorama i porównać z tym, co widzimy na zdjęciu i określić sobie, jakie szczyty tam widzimy. Także polecam chodzenie po górach, kolekcjonowanie szczytów i interesowanie się tym, co widzimy dookoła, bo jest to piękna sprawa.
8: To może jakbyś mógł jeszcze tak szybką poradę, jak się przygotować do pierwszego takiego wyjścia w góry?
7: Jeżeli chodzi, myślę, że tak jak każdy turysta, z czasem będziemy nabierać wprawy w tym wszystkim, no ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zaplanować trasę na mapie. Dobrze jest mieć właśnie w telefonie aplikację z mapą na przykład, ale też no, tradycjonaliści lubią mapy papierowe, prawda? Tak, zaletą aplikacji jest to, że widzimy, gdzie jesteśmy dokładnie na tej mapie, widzimy, jakimi szlakami idziemy. Natomiast no, też czasami nie ma zasięgu, można pobrać mapy offline, ale mogą być na przykład problemy, że bateria nam siądzie w smartfonie, szczególnie zimą, kiedy ta żywotność tych baterii nie jest zbyt długa. No, to przede wszystkim, no wiadomo, strój odpowiedni do warunków, przygotowanie się, aplikacja ratunek w razie czego, gdyby coś nam się stało. No myślę tego typu kwestie. Także zachęcam do chodzenia po górach. Z czasem nabierzemy wprawy, nabierzemy kondycji i będziemy chcieli więcej.
8: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję.
0: Rozmawiałem z Robertem Celińskim, miłośnikiem dalekich obserwacji górskich oraz samego chodzenia czy biegania po górach z Bielska-Białej. Robert nie jest zwykłym amatorem, ponieważ stworzył aplikację Polskie Góry, która pozwala nam na identyfikację szczytów, na które patrzymy w danym momencie. Celem przedsięwzięcia jest uświadamianie turystów i mieszkańców na temat tego, co widzą podczas swoich wycieczek, czy nawet w przypadku wielu bielszczan, co widzą z okien swoich mieszkań.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: tylko kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam Was serdecznie. Na początek krótkie pytanie, z czym kojarzą Wam się sporty rowerowe? Może jakieś wyścigi kolarskie, może jazda downhillowa, popularna w górach wokół Bielska Białej? Dzisiaj rozmawiamy o bardzo niszowej dyscyplinie sportów rowerowych, jaką jest bike polo. Być może wielu z Was pierwszy raz słyszy taką nazwę, ja dopiero niedawno dowiedziałem się o takim sporcie. Moim gościem jest człowiek, który, można powiedzieć, zapoczątkował bike polo w Bielsku Białej.
2: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Madejczyk, ale w środowisku bike polowym, o którym będziemy opowiadać, wszyscy znają mnie jako Madej.
1: Powiedz mi, jaka jest Twoja rola w tym środowisku bike polo w Bielsku Białej?
2: Moja rola? No, jestem osobą, która zapoczątkowała, powiedzmy, polo w Bielsku. Bo jak się tutaj przeprowadziłem, mieszkałem wiele lat obok Bielska i sobie trenowałem solo, jeździłem do Krakowa grać, bo tam był większy klub, ale jak już się przeprowadziłem do Bielska z moją partnerką, która też gra w bike polo, no to w sumie ona zmobilizowała mnie do tego, żeby zacząć grać też tutaj, spróbować znaleźć ludzi do grania, więc zrobiliśmy jakieś prelekcje na ten temat, zaczęliśmy szukać ludzi na Facebooku, więc już mamy kilku nowych graczy, którzy nieźle sobie radzą, jeżdżą na turnieje z nami, także coś się rusza w tym temacie tutaj w Bielsku.
1: Myślę, że warto na początku poruszyć taką podstawową kwestię, czyli co to w ogóle jest za dyscyplina, na czym ten sport polega?
2: Tak najprościej, żeby to zobrazować, bo jesteśmy w radiu i Państwo muszą sobie to wyobrazić. Drużyny są po 3 osoby na boisku, które wygląda jak boisko do hokeja na rolkach, czyli jest asfalt, ale z bandami dookoła, żeby nam piłka nie uciekała. Więc 3 osoby w drużynie grają naprzeciwko siebie, próbują trafić gola przeciwnej drużynie, jak w piłce nożnej i tak dalej. Taka mała różnica między hokejem albo piłką nożną. Bramkarz to nie jest dedykowana pozycja. Bramkarzem jest ten, kto jest bliżej bramki. Tam jest po prostu strefa bramkowa i tam się wymieniamy. Ale takie podstawowe zasady: jeździ się na rowerze, trzymając kierownicę jedną ręką, a w drugiej ręce ma się kij zakończony taką końcówką, czyli taki długi młotek, powiedzmy.
1: Coś jak kij golfowy albo hokejowy?
2: No właśnie nie. Coś taki wydłużony młotek. Powiedzmy, dobra, ja już gram w to wiele lat. Jak zaczynaliśmy, to robiliśmy sami wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do grania, właśnie też kije. I jak zaczynaliśmy? Chodziliśmy do serwisów narciarskich, braliśmy kijki narciarskie, które były pojedyncze, więc już możecie sobie zobrazować, to jest długość, powiedzmy, kijka narciarskiego, a na końcu jest końcówka, która przypomina, nie wiem, szklankę albo kubek, czyli z jednej strony jest zamknięta, z drugiej strony jest otwarta. No i to jest tworzywo sztuczne, teraz już są dedykowane firmy, to produkują, ale jak ja zaczynałem, to robiliśmy to z takich rurek, które używa się do ciągnięcia gazu do budynków i tak dalej. Więc wszystko było, zrób to sam na samym początku.
1: A sama piłka? Jakiej piłki używaliście wtedy?
2: Więc na samym początku to była piłka właśnie chyba do unihokeja, ale ona jest troszkę za twarda. Ogólnie jest to wielkość piłki tenisowej, ale ona jest plastikowa. I też są różne te piłki na różne pogody oczywiście, ale mniej więcej, żeby to zobrazować, wielkość piłki tenisowej, tylko że twardsza niż tenisowa.
1: Czyli duża prowizorka, ale dzisiaj jest to już dużo bardziej profesjonalne niż wtedy. I udało się też zebrać ekipę. Powiedz mi, jak dużo osób zainteresowało się tym sportem w Bielsku?
2: Więc my cały czas jakby szukamy. To nie jest tak, że już mamy nadmiar ludzi. Cały czas szukamy. Są osoby, które zagrały pierwszy sezon po tych naszych prelekcjach. Teraz już niestety inne priorytety mają w życiu. Jest właśnie Antek, który zaczął tej wiosny, ale już jest tak wkręcony, że pomaga nam zrealizować właśnie marzenie, czyli wybudować boisko dedykowane do bike polo, ale też do różnych innych sportów kołowych w Bielsku. Czyli powiedzmy, że teraz takich stałych graczy mamy około 6, czyli wystarczy, żeby pograć sobie, ale cały czas jest jakby temat otwarty, ktoś przychodzi 2 razy, później go nagle nie ma miesiąc, później ktoś inny przychodzi, więc cały czas szukamy. Także bardzo zapraszamy. Gramy teraz, próbujemy grać regularnie we wtorki po godzinie 16-17 na boisku do koszykówki, który jest w parku na Błoniach. Okazuje się, że w Bielsku już niewiele asfaltowych boisk jest, a tartan niestety nie nadaje się do tej dyscypliny.
0: Czemu, jest zbyt śliski, czy...?
2: Tartan niestety jest za miękki, szczególnie ten nowoczesny tartan jest za miękki, więc właśnie takie sporty jak hokej na rolkach, czy bike polo, czy nawet jakieś sporty dla osób na wózkach inwalidzkich, no nie są w stanie tam czuć się bezpiecznie. Wydawałoby się, że to jest bezpieczne miejsce, bo jest miękko, ale niestety te nasze koła nie zachowują się tak, jak powinny na tartanowych boiskach.
0: No właśnie, bo jak zacząłeś opisywać, jak to boisko wygląda, że jest takie niewielkie, z bandami, z bramkami, to pomyślałem o tym boisku, które powstało niedawno na Orliku przy ulicy Słowackiego, bo jest tam boisko do mini piłki nożnej. Myślałem, czy może to by się nadawało, no ale jak mówisz, że musi być ta betonowa powierzchnia, to chyba się to nie sprawdzi.
2: Jeszcze tego nie testowałem, bo jest taki stary tartan, ale tu prawdopodobnie będą zasady, że nie wolno na rowerze wjeżdżać, więc tartan też to ma do siebie, że tam są dodatkowe ograniczenia dla nas, bo przy wywrotce prawdopodobnie jakąś częścią rowerową moglibyśmy zepsuć ten tartan. Więc pewnie któregoś dnia przyjadę tutaj spróbować, ale no jeszcze nie testowałem tego boiska w parku Słowackiego. Jestem bardzo ciekawy, no ale obawiam się, że to będzie właśnie ten miękki tartan i poza tym nie będą mile widziani ludzie na rowerach na tartanie, bo jest obawa, że przy wywrotce możemy naruszyć tą nawierzchnię po prostu i zepsuć.
0: Wspomniałeś o staraniach, by wybudować boisko do bike polo i też innych sportów kołowych. Powiedz mi, na jakim jest to dzisiaj etapie?
2: Więc staramy się teraz o budżet obywatelski. Ja jako osoba, która mieszka od niedawna w Bielsku, zaraz w pierwszego roku wszedłem na ten budżet obywatelski. Chciałem zagłosować na coś, co mnie będzie bardzo jakby ciekawić, że to miasto, jakby troszeczkę dam swój głos, żeby to miasto zmienić w coś, co będzie bardziej też pode mnie albo pod kogoś. I okazało się, że chyba w tamtym roku żaden z tych projektów nie pociągnął mnie aż tak, żeby, wiadomo, ja tam zagłosowałem na jakieś modernizację parku czy coś, ale to nie było nic aż tak ciekawego, żeby wydaje mi się, żeby pociągnęło to ludzi, a teraz w końcu jest ten budżet otwarty na sporty rowerowe bardziej. Jest taki projekt, który będzie pod numerem 011 i to jest kompilacja kilku zajawek rowerowych plus niesamowity projekt Antka, też 600 stojaków rowerowych w całym mieście, czego tutaj brakuje, jeżeli ktoś się porusza po mieście na rowerze, a ja się poruszam. No niestety najbezpieczniejszym teraz stojakiem dla mnie jest latarnia albo jakiś płot gdzieś, bo te, które gdzieś gdzieniegdzie są, no to tam można przypiąć tylko koło, które w prosty sposób można odpiąć od roweru i zostawić. Więc ten projekt będzie ten projekt 011 ma w sobie Dirt Park, czyli park, w którym zajawkowicze rowerowi będą skakać i robić różne ewolucje rowerowe, gdzie będą mogli to trenować bezpiecznie. Będzie pump track. Te pump tracki wszędzie cieszą się super teraz popularnością. Będzie to boisko do sportów kołowych, między innymi bike polo, więc to będzie też dla rolek, to będzie też, nie wiem, nawet lacrosse czy coś takiego potrzebuje tych band. No nie ma w Bielsku boiska z bandami, z dobrym asfaltem, więc liczę na to, że to będzie naprawdę takie multisportowe boisko dla różnych dyscyplin. No i właśnie te stojaki rowerowe. Także ten projekt 011 to jest naprawdę coś, czym się jaram i na coś, na co będę głosował i będę namawiał ludzi, żeby głosowali, bo wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa.
0: W jakim miejscu miałoby powstać to boisko?
2: Więc ten cały ośrodek sportów rowerowych, może już to tak nazwijmy, ma powstać przy ulicy Krausa, nieopodal nowo powstałego ośrodka kultury. No nie jest to ścisłe centrum, ale nadal Bielsko jest o tyle małe, że z centrum mamy tam 10 minut i wydaje mi się, że to jest super lokalizacja też. Nie będzie nic tu burzone, tylko jakieś nieużytki zostaną użyte dla ludzi i pod nowe zajawki.
0: Wspominałeś o tym, że jest ta grupa chyba 6 osób, które faktycznie uczestniczą w treningach bike polo w Bielsku. Jak można do Was dołączyć? Czy jest jakiś kontakt, gdzie można się zgłosić?
2: No, więc najprościej będzie wygooglować sobie, czy wejść na Instagrama i znaleźć naszą stronkę Bielsko-Biała Bike Polo. No i tam zawsze przed treningiem wrzucamy to szybkie info, o której dokładnie będziemy zaczynać, w który dzień. No, zazwyczaj to są właśnie teraz wtorki i niedzielę. Z niedzielami różnie, no bo mamy też różne inne pasje, jak góry i tak dalej, ale te wtorki są już w miarę stałe i najlepiej po prostu przyjechać na Błonie i podejść do nas. My zresztą sami zaczepiamy ludzi, więc jak ktoś tam usiądzie na ławeczce i będzie oglądał, to pewnie sami podejdziemy i zapytamy, czy nie jest ta osoba zainteresowana zagraniem i tak dalej. No plus tego sportu jest taki, że jest dla każdego. No, ja jak zaczynałem, miałem 25 lat, myślałem, że już na jakieś kariery sportowe jest za późno, a okazało się, że znalazłem ten niszowy sport, w którym nadal się rozwijam, a już mam ponad 40 lat i nadal mam jakieś sukcesy, bo naprawdę nie ma tam jakby ograniczeń płciowych, wiekowych. To jest sport naprawdę dla każdego.
0: Czyli trzeba tylko umieć jeździć na rowerze i kierować jedną ręką.
2: No tego się właśnie człowiek dopiero uczy przy bike polo. No, mój stały zawodnik, z którym gram już lata, aktualnie mieszkający w Warszawie, on tak naprawdę właśnie to 13 chyba lat temu zaczął ogarniać rower przy bike polo, czyli to była jego misja, żeby zacząć jeździć z tą jedną ręką na kierownicy, nie wywracać się, trenować i no teraz jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce i w Europie, a tak jak mówię, no to 13 lat temu, dla niego to było wyzwanie, jeździć z jedną ręką na kierownicy.
0: Czyli w ciągu sezonu jeździcie do innych miast na mecze? Jak to wygląda?
2: Więc w ciągu sezonu Europa, tak naprawdę w Europie można by było grać co weekend turniej. Trzeba się tylko na niego zarejestrować. No i z rejestracjami jest różnie. Są to loterie, jest kto pierwszy, ten lepszy. Ale tak to wygląda. No w Polsce głównie, jeżeli teraz mamy turnieje, to jest Gdańsk i Lublin, bo oni mają dedykowane boiska do bike polo. Są też jakieś mniejsze eventy, to powiedzmy w Krakowie, we Wrocławiu. Ale tak, na turniej, który przykładowo będzie miał wysoki poziom, w co ja celuję, bo jakby ja lubię się tam mierzyć z najlepszymi, no to ja już muszę jeździć gdzieś dalej. Niemcy, najlepiej Francja. We Francji jest najwyższy poziom w tej dyscyplinie, więc Szwajcaria też bardzo wysoki poziom. Więc no ja już jestem na tyle, że się tak wyrażę, prosem. Śmieszne to, ale okej. Profesjonalistą, dobrze? Że no ja czerpię radość z tego, żeby grać przeciwko najlepszym i spróbować pokonać tych najlepszych, więc ja dużo planuję swój sezon właśnie podróżując do Francji, do Szwajcarii, do Niemiec, grać tam turnieje przeciwko najlepszym.
0: Super, dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. I zapraszam na bike polo.
1: Moim gościem był Mateusz Madejczyk, znany w środowiskach bike polo jako Madej. W jednym z projektów do budżetu obywatelskiego będzie można głosować na wybudowanie profesjonalnego boiska do uprawiania tego sportu i innych sportów kołowych, na przykład koszykówki dla osób jeżdżących na wózkach. Inną częścią tego samego projektu do budżetu obywatelskiego są parkingi rowerowe. O tym aspekcie powie Antoni Jankowski, współautor projektu.
3: Chciałem wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić i właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB, no właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska-Białej i właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznego roweru.
1: Mówił Antoni Jankowski, znany również jako Antek z miasta. Antek jest współautorem jednego z projektów do budżetu obywatelskiego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Stowarzyszenie Olszówka regularnie organizuje w Bielsku-Białej wycieczki historyczne. Ostatnio odbył się jeden z takich spacerów historycznych, który skupił się na nieco bardziej ukrytych zabytkach Bielska-Białej, czyli willach. Przewodnikiem wycieczki był mój dzisiejszy gość.
5: Ewa Janoszek, historyk sztuki, zajmuje się architekturą i sztuką Bielska-Białej. Punktem wyjścia wycieczki była Villa Rota, czyli dzisiejsze studio filmów rysunkowych, miejsce przy dawnym trakcie cesarskim, ale generalnie chodziliśmy po tak zwanym kwartale, można by go nazwać fabrykanckim, gdzie znajdują się wille około 20 fabrykantów, 12 kupców, 8 urzędników, także kwartał pomiędzy ulicą Cieszyńską a Sikornikiem, od wschodu między ulicą Lompy i od zachodu ulicą Grodgera, można nazwać nieformalnie tak kwartałem fabrykancko-urzędniczym. Piękny stok z południową wystawą z widokiem na Beskidy był atrakcyjną lokalizacją dla budowy wielu willi, dlatego też tam się często osiedlała inteligencja bielska i generalnie te wille powstawały gdzieś od 80. lat XIX wieku po czasy II wojny światowej. Ja pokazywałam jeszcze mapę katastralną z 1836 roku, użytkowaną do 70. lat XIX wieku, więc tam na palcach jednej ręki można policzyć budynki, które się znajdowały wśród pól i ogrodów. Także taki, no można powiedzieć, boom budowlany to jest od końca XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku, gdzie też okazałe wille bielskich fabryk powstawały.
1: Większość z nich zachowała się do dzisiaj?
5: Tak, generalnie prawie wszystkie zachowały się do dzisiaj, za wyjątkiem willi rodziny Pongratz, rodzina Kuno Pongratza, słynnego burmistrza Bielska, w miejscu której stoi teraz kościół przy ulicy Najświętszej Marii Panny. Pokazywałam

0: nawet apel do też czy władz miasta, służb konserwatorskich. Willa rodziny Bartelmos przy ulicy Zdrojowej 6. Piękna willa, stara, która jest, z tego co wiem, wystawiona do sprzedaży od kilku lat i nie znajduje nabywcy. No niestety, z tego co widzieliśmy wczoraj, ona popada w ruinę. No jest tam towarzystwo, powiedzmy, które użytkuje ją w sensie takim, no, że pije tam alkohol i zanieczyszcza otoczenie. Byliśmy świadkami takich scen. Chodziłam po tym terenie rok temu, willa była trochę w lepszym stanie, więc z roku na rok ta degradacja tej willi postępuje, a jest to jedna z piękniejszych willi w Bielsku.
1: Dzisiaj ten teren jest bardziej zabudowany, są tam współczesne bloki, które no, oczywiście powstały dużo, dużo później, więc te wszystkie wille, ciekawe zabytki, są trochę schowane.
0: Schowane są wille już bardziej przy ulicy Browarnej, jest willa Edwarda Tirka, o której mało kto wie, że tam istnieje. Chociaż w Pierzajach ulicy Świętej Anny czy Zdrojowej tam raczej nie powstała nowa zabudowa, więc one są ukryte w ogrodach. Ciekawą willą jest willa Karla Machalicy, wydawcy pocztówek bielskich przy ulicy Lompy 8, cofnięta naprzeciwko targowiska, wycofana w ogrodzie, zarośnięta, też w sumie wymagająca remontu. Co ciekawe, przebudowana w latach międzywojennych z takiej willi z wieżyczką malowniczej na bardziej modernistyczną formę. Ale pozostałe wille, willa Wolfa, zameczek kamienny grujący na skarpie nad ulicą Partyzantów, przepiękna willa, też z tego co się orientuje do sprzedaży. Czy willa Adolfa Kunca, której Świętej Anny 22, w której znajduje się przedszkole artystyczne, przepiękna willa, co ciekawe, obok której wypływało życiodajne źródełko spływające aż do ulicy Sikornik.
1: Coś więcej o postaciach, które zamieszkiwały ten teren?
0: Najwięcej nieruchomości należało do fabrykanckiej rodziny Bartelmus. Chyba 4 nieruchomości należą do tej rodziny i co ciekawe, to są 2 linie rodziny niespokrewnione ze sobą. Jedna familia od willi przy Zdrojowej 6 to są Bartelmusy od, można powiedzieć, wełny. Oni się wymieniają nieruchomościami. Inne nieruchomości, jak przy Najświętszej Marii Panny 21, przepiękna willa, należała już do Alfreda Bartelmusa z linii od fabryki śrub. Także 4 nieruchomości należały do tych fabrykantów. Mamy też willę Roberta Batelta, jednej ze starszych rodzin fabrykanckich w Bielsku. Willę przed Rulskim Fabrykę i rodzinę Förster przy ulicy Lompy, jedną z też starszych fabryk w Bielsku. Także tych rodzin fabrykantów naliczyłam w sumie 20, dlatego mówię, że ten kwartał tym kwartałem fabrykanckim może się zwać. Co ciekawe, też jedna willa Adolfa Kunca, Świętej Marii 22, może być rozsławiona nie przez może jego właściciela, ale przez córkę właściciela, która była słynną łyżwiarką figurową. Na początku XX wieku zdobywała medale na zawodach łyżwiarskich, a później była jakby ochmistrzynią, czy prowadziła pałac hrabiny Marii Dobrzeńskiej von Wenkheim w Podsztajnie. Co ciekawe, osoba ta znała nikogo innego jak Rainera Maria Rilke czy Karla Krausa. Pojawia się jej nazwisko w ich publikacjach, także mnie ta postać swego czasu zafascynowała. Herminę Kunc z ulicy Świętej Anny 22.
1: Jeżeli ktoś chciałby na własną rękę przejść się taką trasą, to gdzie najlepiej zacząć?
0: Najlepiej zacząć to, jak nasza wycieczka zaczynała, czyli pod studiem filmów rysunkowych pod Muzeum Bajki i Animacji, pod dawną willą Juliusa Rota, mydlarza. Warto zobaczyć stare zdjęcie, jak kiedyś wyglądała ta willa, bo ona też straciła swój najładniejszy element w postaci szczytu renesansowego, i udać się ulicą Lompy, która kiedyś nazywała się Kozielec, tak zwany Purzelberg, od fikania koziołków notabene. Też ciekawostka, że przez jakiś czas ta ulica nosiła nazwę przed wojną jako Karkołomna. Zresztą jej spadek i stromizna no, mogła powodować, że łatwo tam było tego koziołka wywinąć. Później dochodzimy do koło willi Wolfa, koło zameczku do ulicy Sikornik. Następnie trzeba się znowu wspiąć do góry ulicą Zdrojową, dojść do Cieszyńskiej, później zejść ulicą Świętej Anny, później znowu stromo wspiąć się ulicą Najświętszej Marii Panny i wejść na Wolfgrot Gera. Taki typowy wężyk tymi ulicami. Wydaje mi się, że to jest najlepsza trasa, żeby wszystkie wille zobaczyć. I między blokami do ulicy Browarnej, do tej ukrytej willi Tirka, gdzie mieszkał też znany malarz bielski Helmut Tirk. Tam można swój spacer zakończyć.
1: Już dzisiaj możemy zapowiedzieć kolejną wycieczkę.
0: Tak, w przyszłą niedzielę odbędzie się spacer po Białej, ale jest to spacer, ja to nazywam, dla koneserów, dlatego, że będę pokazywała miejsca, których już nie ma. My często ubolewamy nad wyburzeniem wysokiego trotuaru placu Żwirki, a warto sobie uświadomić, że Biała była w 3/4 wyburzona. Wszystkie kwartały na południe od ulicy Stojałowskiego, wzdłuż ulicy Broniewskiego, dawna ulica Świętego Jana. Tego już nie ma. Powstały tam bloki, które w ogóle

0: ale nie respektowały układu kwartałów. Także są to miejsca zaginione, utracone. Ja będę pokazywała je na zdjęciach, których też jest mało, których ciągle szukamy. Jeżeli ktoś ma jakieś fotografie z tego terenu, to one są rarytasem. I ten spacer będzie się właśnie odbywał po tych utraconych dzielnicach Białej.
1: Jeszcze chciałem tak zapytać, nie wiem, czy to się tak szybko w skrócie odpowiedzieć na to pytanie, ale jak to się stało, że tak dużo tych budynków w Białej straciliśmy?
0: Tak samo jak straciliśmy Wysoki Trotuar, to są te czasy, kiedy wartości, powiedzmy, komunikacyjne brały górę nad kulturowymi. W ramach przebicia ulicy Stojałowskiego utraciliśmy kwartał przy rzece. Także tutaj, no właściwie, nie wiem, no komunikacyjnie dawna ulica Szpitalna, czyli Dmowskiego, została taka sama, Dabroniewskiego została taka sama. Ta zabudowa, która tam istniała, nie była może w najlepszym stanie, ale to też nie było, jest argumentem za to, żeby ją tak całkowicie niwelować. Takie były czasy, to były lata 70. Nabór pracowników do powstających zakładów to wymuszał potrzebę mieszkań, więc osiedle śródmiejskie też było motywowane brakiem mieszkań. No inna teoria też głosi, że zasłonięcie kościoła Opatrzności Bożej też tu wchodziły w grę. No wiadomo, jakie wtedy były czasy, jaka była urbanistyka, jakie było myślenie o dziedzictwie kulturowym miasta.
1: Tu mówimy o latach 70.
0: Tak, końcówka lat 70., przełom 70., 80. No właściwie wyburzenia przy Stojałowskiego to jest wcześniejsza sprawa, od 74-76. Tu osiedle śródmiejskie to jest koniec 70., przełom 80. już.
1: Mówiła Ewa Janoszek, historyk sztuki, poprowadzi tę najbliższą wycieczkę w Białej 4 października. A teraz zajrzymy do Książnicy Beskidzkiej, gdzie w najbliższych tygodniach szykuje się kilka ciekawych wydarzeń.
2: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach.
1: Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała.
2: Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17-24. To jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie. W związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma 3 takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe, inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a o godzinie 17.
1: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej Katarzyna Ruchała. Wybierzemy się teraz do Pszczyny, gdzie po raz czwarty odbędzie się festiwal Deszczowa Poezja. Dlaczego deszczowa? Już tłumaczę. W wielu miejscach na chodnikach i ulicach Pszczyny oraz Goczałkowic-Zdroju pojawią się fragmenty poezji. Zostały one zapisane w taki sposób, że słowa są widoczne dopiero kiedy chodnik jest mokry, czyli gdy na przykład spadnie deszcz. Więcej o wydarzeniu mówi starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
3: Deszcz będzie w pół współorganizatorem tego wydarzenia. Zaprosiliśmy go, ale tak jak to z pogodą bywa, no na pewno będzie tym najmniej przewidywalnym elementem. Od 7 do 11 października w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju będą się pojawiać wiersze, będą spotkania z twórcami. No, gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie pan Andrzej Seweryn, to już 9 października tutaj w starostwie w Pszczynie, ale oprócz tego będziemy mieli Anułka Hermana, Jakuba Kornhausera, Domkę z Kotarek, Jacka Podsiadło, Edwarda Pasewicza. Co najważniejsze, to nie tylko artyści w tym festiwalu, tacy z pierwszych stron bym powiedział, ale również lokalni twórcy. Będzie promocja tomiku Wbrew oraz debiutanckiego tomiku Sebastiana Kowola. Muszę powiedzieć, że Sebastian to jest nasze odkrycie, bo to jest świetny muzyk. Można powiedzieć, że pierwsza liga, jeżeli chodzi o całą Polskę, a tu pokazuje swoje inne talenty jeszcze oprócz tego, bo na co dzień gra na gitarze. Co najważniejsze, to to, że nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy z poezją poza mury. Wiersze będą zapisane specjalną farbą na chodnikach. W momencie, kiedy pojawi się pogoda sprzyjająca, czyli spadnie deszcz, będą się pojawiać również cytaty z różnych artystów. Także proponuję, żeby nie patrzeć w telefony, ale pod nogi, bo naprawdę ciekawe rzeczy mogą się tam pojawić. Spotkania w nietypowych miejscach. Będzie i w Skansenie, i w uzdrowisku, i w centrum przesiadkowym, i tutaj u nas w starostwie powiatowym. I nie tylko literatura. Będą koncerty, będą warsztaty, będą wystawy fotografii, będzie nawet poetycki lunch. A dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy dwa wydarzenia. Literaci Ziemi Pszczyńskiej i konkurs pięknego czytania. A na koniec, na finał, odbędzie się koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Na pewno będzie się wiele działo. Proponuję, żeby patrzeć w niebo, bo to ono będzie decydować o tym, kiedy przeczytamy kawałek poezji.
1: O czwartej edycji festiwalu Deszczowa Poezja mówił starosta pszczyński Grzegorz Wanot.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Dzisiaj skupimy się na festiwalu filmów dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej. To wyjątkowa okazja, by obejrzeć filmy dokumentalne, które w innych okolicznościach raczej nie są dostępne. Główna część festiwalu i wszystkie pokazy rozpoczną się 8 października, ale już teraz organizowane są wydarzenia związane z Watch Dogsem. Dla przykładu, moja pierwsza rozmówczyni prowadzi zajęcia w szkole plastycznej.
5: Powiedz mi, czemu jesteśmy dzisiaj w liceum plastycznym? No bo nie jesteś tutaj z przypadku.
6: Nie, nie jestem tutaj z przypadku. Właśnie kończymy kolejne, trzecie już zajęcia warsztatowe dla klas tej wspaniałej szkoły plastycznej, która zawsze się angażuje w takie różne wydarzenia. I te zajęcia są w ramach organizowanego w Bielsku-Białej objazdowego festiwalu filmów Watch Dogs, Prawa Człowieka w filmie. Bielsko od naprawdę bardzo wielu lat aktywnie organizuje te festiwale i te filmy. Na pewno tu bielszczanki, bielszczanie znają wiele filmów, które były już pokazywane w poprzednich latach i w tym roku chcemy zachęcić, też pokazać młodzieży, że taki festiwal w Bielsku jest, że on jest ogólnopolski, że tam są wspaniałe filmy dokumentalne właśnie o losach ludzi z całego świata. Dzisiaj oglądaliśmy film Adidas, stać się na więcej, dotyczący etyki produkcji ubrań i wielkich firm, wielkich koncernów, wielkich firm, które naprawdę są bardzo bogate i dużo zarabiają. A tak jak w tym filmie padło, pracownice i osoby, które szyją te ubrania, zarabiają tyle wartość na przykład rękawka takiego t-shirta. Film pokazywał w ogóle, bardzo przenosił ten problem z szwalni, które często są gdzieś w Bangladeszu, w Kambodży, przenosił w tym przypadku do Berlina i na Fashion Week w Berlinie, co powodowało, że ten problem mogli zobaczyć ludzie, którzy później te ubrania kupują.
5: Są tutaj w Bielsku czy w okolicy jakieś takie lokalne sposoby na unikanie tej szybkiej mody? Coś może możesz polecić?
6: Oczywiście, przede wszystkim każda osoba może sama decydować, gdzie kupuje. Wszystkie nasze wybory portfelem zawsze kogoś wzmacniają, komuś płacimy. Możemy wybierać jakieś lokalne marki, które są tutaj dookoła, osoby, które szyją, możemy korzystać z second handów, ale jest dużo takich inicjatyw, osób, które organizują otwarte wymiany. Na przykład są takie wymiany wiem, że harcerze organizują w Bielsku-Białej, w Książnicy Beskidzkiej regularnie te wymiany. Są wymiany, już niedługo się zbliża wymiana w Domu Żołnierza. Są wymiany organizowane na osiedlach, w domach kultury. Są jakieś takie drobne wyprzedaże sąsiedzkie. Z tego wszystkiego możemy korzystać. Najbardziej nam chodzi o to, żeby zamknąć ten obieg, żeby nie wkładać tych nowych rzeczy do tego obiegu, tylko korzystać z tego, co już jest wyprodukowane. W Bielsku-Białej jest też sporo takich inicjatyw ekologicznych. Można również zwrócić się, na przykład poszukać też warsztatów dla szkół, na przykład w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku-Białej, gdzie też między innymi mam przyjemność prowadzenia części zajęć. Wtedy łączymy, pokazujemy tą modę w kontekście też zmian klimatu. Można ze szkołami zapisać się na nieodpłatne zajęcia, także też polecam sprawdzenie strony Ekosyntezy. Tych inicjatyw jest naprawdę dużo. Bardziej chodzi o to, żeby naprawdę coś zrobić, żeby nie zatrzymać się na tym poziomie, że gdzieś coś słyszeliśmy i okej, wiemy co robić, ale nigdy tego nie robimy, tylko żeby naprawdę w końcu aktywnie zacząć decydować, co się ubieramy, komu za to płacimy i jaka jest nasza postawa w tym kontekście.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica, która powie więcej o samym festiwalu Watch Dogs. Tymczasem zapytamy nauczycieli i uczniów Szkoły Plastycznej o ich odbiór zajęć związanych z festiwalem.
7: Jadwiga Jarosz, nauczycielka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej.
5: Jaka reakcja uczniów na tego typu zajęcia w szkole?
7: Młodzież bardzo chętnie poświęca uwagę tematom ważnym społecznie. Tutaj punktem wyjścia jest film prezentowany w ramach Watch Dogsa. Film przedstawiający branżę odzieżową z perspektywy osób, które angażują się społecznie, aby nagłośnić tematy łamania praw człowieka. Dla niektórych osób to jest nowy temat. Są też takie osoby, i to wychodzi w czasie dyskusji, osoby, które już wiele wiedzą na ten temat i nawet wykazują już się jakimś zaangażowaniem i świadomością.
5: Padły nawet propozycje, żeby zorganizować jakąś wymiankę ubrań w szkole?
7: Tak, padła propozycja ze strony młodzieży, aby w szkole zorganizować wymiankę. Jestem bardzo ciekawa, co z tego będzie. Trzymam kciuki.
8: Fast fashion, jak recyklingować ubrania, jak dbać o środowisko, też warunki pracy.
5: Czy ty masz może jakieś takie sposoby, żeby, nie wiem, kupować na przykład ubrania z drugiej ręki, samej coś naprawiać?
8: Tak, często właśnie oprzywam ubrania, szyję, w sensie szyję tak mniej, ale no kupuję z drugiej ręki, sprzedaję też, więc wymieniam się z koleżankami, też mam po rodzinie, więc wydaje mi się, że to też jest ważne.
5: Czego się nauczyłaś, jakie przemyślenia z zajęć?
9: No na pewno wartości, co znaczy fast fashion i ile na przykład możemy zmienić w grupie, pojedynczo, co możemy na co dzień zmienić w sobie, żeby pomóc światu, żeby mniej marnować, żeby no po prostu zrobić świat lepszym.
5: Jakiś przykład takich zmian?
9: Sprzedawać ubrania używane, kupować ubrania używane zamiast ich wyrzucać albo nawet oddać potrzebującym. Gdy ubrania nie są w stanie, żeby je sprzedać, to oddać osobom, które faktycznie ich potrzebują.
5: Pierwsza część zajęć to był pokaz filmu. Możesz powiedzieć może w skrócie, o czym ten film mówił?
10: Ten film był głównie o Adidasie oraz o tym, jak on wpływa na fast fashion. Tak naprawdę on się zajmuje tym fast fashion. Po prostu jak to wpływa też na tych ludzi, którzy są pracownikami tam. Było pokazany właśnie ten tragizm w tym, że oni spędzają tyle godzin tam, są traktowani okropnie i nie było wypłacone im wypłaty przez bardzo długi okres i było to strasznie nie fair wobec nich.
5: Robią wrażenie takie dokumenty?
10: Bardzo. Dla mnie to naprawdę zrobiło wrażenie, ponieważ też przez pewien okres sama interesowałam się tym i szukałam sama takich filmów w internecie, YouTubie. Po prostu ciekawił mnie ten temat i jak to bardziej zagłębiłam się w to, to poruszające to jest naprawdę jakby jak po prostu co się dzieje gdzieś dalej, gdzieś o czym nie wiemy.
1: Wracamy do Anny Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem bielskiej odsłony Festiwalu Filmów Dokumentalnych
5: Watch Dogs. Wspomniałaś, że to już kolejne zajęcia w plastyku, ale jeszcze nie ostatnie w tym roku.
6: Nie ostatnie. Jeszcze przed nami też następne zajęcia, dlatego że uważamy, że młodzież, to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że ten festiwal jakby trwa, te wspaniałe filmy są, one są dostępne nieodpłatnie podczas festiwalu, natomiast bardzo ważne, żeby trafić do takich odbiorców, odbiorczyń właśnie w tym wieku, do młodzieży, bielskiej młodzieży, żeby na te filmy, żeby wiedzieli, że ten festiwal jest i żeby te osoby mogły przyjść i zobaczyć ten i inne filmy, a filmy są fantastyczne. W ogóle organizatorem teraz w Bielsku-Białej tego festiwalu jest Fundacja Teraz Ulica, to jest główny organizator, ale współpracuje też z miastem Bielsko-Biała, z kinem Kreska, z klubokawiarnią Akwarium i te podmioty jakby współpracują lokalnie, żeby ten festiwal był jak najlepszy, na jak najlepszym poziomie. Filmy są naprawdę wspaniałe. Bardzo, bardzo zachęcam i polecam. Główne pokazy filmowe w ramach festiwalu w Bielsku-Białej będą trwały od 8 października aż do niedzieli 11 października. Mnóstwo fantastycznych filmów. One, projekcje będą miały miejsce w kinie Kreska w Bielsku-Białej i w przestrzeni Wolności, na Placu Wolności. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie projekcje są nieodpłatne. Ja ze swojej strony polecam szczególnie film W niedzielę i w kinie Kreska, film Divia. Bardzo serdecznie polecam. Ale wszystkie inne filmy są wspaniałe, ciekawe, o różnych tematach. Można naprawdę... Gdzieś są ludzie, dokumentaliści, którzy wyjeżdżają, rozmawiają z ludźmi, pokazują nam świat, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Naprawdę warto. Jeszcze raz powtarzam, wszystkie projekcje są nieodpłatne, więc można po prostu przyjść, usiąść i zobaczyć ciekawy film oraz część filmów również kończy się ciekawą dyskusją i zaproszone są różne organizacje. Na przykład jest taki ciekawy film zatytułowany Prawda czy wyzwanie i ten film w sobotę zakończy się również spotkaniem z Fundacją Panoptykon i dyskusją na temat bezpieczeństwa cyfrowego na świecie. Myślę, że to może być bardzo wnoszące i w dzisiejszym świecie bardzo ważny temat, więc serdecznie zapraszamy.
5: O Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawialiśmy z Anną Chęć z Fundacji Teraz Ulica. Więcej o festiwalu opowie również mój kolejny gość, Adam Włodarczyk, z tej samej fundacji.
11: Cześć, Adam Włodarczyk, z tej strony Fundacja Teraz Ulica.
12: Watch Dogs, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych, po raz kolejny zawita do Bielska-Białej. Jakbyś mógł na początku wyjaśnić, co to za wydarzenie, jaka jest też idea stojąca za tym eventem?
11: Watch Dogs to filmy dokumentalne, ale to też filmy dokumentalne, które skupiają się na prawach człowieka. I tutaj trzeba powiedzieć, że dzięki helsińskiej Fundacji Praw Człowieka my jesteśmy partnerem w Bielsku-Białej już drugi rok. Watch Dogs był w Bielsku od dawien dawna. Wcześniej zajmowała się tym Fundacja Montaż, Stowarzyszenie Montaż. No i od 2 lat jakby też zostaliśmy tutaj naznaczeni przez montaż, żeby kontynuować. Oczywiście cały czas współpracujemy razem, ale głównym organizatorem jesteśmy my. No i ideą festiwalu jest pokazywanie różnych perspektyw odnośnie ludzi na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce również, jak czasami takie prozaiczne rzeczy albo takie rzeczy, o których nie pomyślimy, są pokazane od drugiej strony, czyli możemy się wykazać taką większym zrozumieniem przez to, żeby spojrzeć oczami osób, które w wielu wypadkach doświadczają jakichś cierpień, albo też doświadczają kryzysu klimatycznego, który się dzieje, bo też takie filmy będą. Będzie też bardzo ciekawy film z Gruzji o skradzionych dzieciach, więc no jest szerokie pole perspektyw, które pozwala nam spojrzeć na prawa człowieka trochę szerzej niż tak na co dzień widzimy po prostu drugą osobę. I też będą prelegenci i prelegentki do każdego dnia festiwalu. festiwalowego, gdzie będzie można później przedyskutować ten obraz, który widzieliśmy i temat, który chcemy poruszyć.
12: O program jeszcze będę chciał Cię dopytać, ale najpierw chciałem się cofnąć o rok, bo w zeszłym roku pierwszy raz byliście głównymi organizatorami Watch Dogsów w Bielsku. Powiedz mi, jak poszła tam ta edycja?
11: Poszła bardzo dobrze. Nie wiedzieliśmy tak w sumie, czego się spodziewać, na jaką skalę, ponieważ są to firmy dokumentalne i pomimo tego, że wstęp jest oczywiście bezpłatny na cały festiwal, to filmy dokumentalne są bardzo specyficzne, uruchamiają jakby nasze mózgi, każą nam się troszkę zastanowić i myśleć. Nie jest to taki film sensacyjny na odprężenie, można powiedzieć. Natomiast no, jest grono osób, które też takie filmy dokumentalne lubi i właściwie każdemu polecam raz do roku spojrzeć troszeczkę inaczej, z takiej perspektywy dokumentalnej na różne rzeczy. Wyszedł dobrze ten festiwal, frekwencja była przyzwoita, mamy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepsza, tym bardziej, że w tym roku jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury. Też festiwal się wpisuje w to wydarzenie. W zeszłym roku współpracowaliśmy z miastem, z Urzędem Miejskim, z miastem Bielsko-Biała. W tym roku również współpracujemy i też współpracujemy właśnie na tym polu Polskiej Stolicy Kultury, gdzie też będą relacje z tego festiwalu i gdzie też mamy tutaj większe pole do zachęcenia osób do uczestnictwa w festiwalu.
1: Rozmawiam z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Po przerwie wrócimy do rozmowy o tegorocznej bielskiej odsłonie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Fundacja Teraz Ulica jest w tym roku głównym organizatorem festiwalu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Fundacja jest w tym roku głównym organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs. Festiwal po raz kolejny zawitał do Bielska-Białej.
12: Ile dni festiwalowych?
11: Tak naprawdę to główny festiwal jest od 8 października do 11, natomiast festiwal można powiedzieć, że już ruszył, ponieważ przedfestiwalowe pokazy już mamy dwa za sobą. Jeden jest jeszcze 29 września w klubu kawiarni Aquarium, to jest też jeden z naszych partnerów i to będzie dosyć specyficzny film, bardzo ciekawy, ponieważ będzie to film pokazany z perspektywy osoby słabowidzącej, niedowidzącej bądź niewidomej, czyli to będzie tak naprawdę niewidzialny film. No i będzie też oczywiście jest skierowany do osób właśnie z wadą wzroku, natomiast jest też skierowany do osób, które nie mają takiej wady, ale mogą jakby empatycznie się wczuć właśnie w jaki sposób osoby z wadą wzroku, tudzież niewidome zupełnie, mogą odczuwać właśnie filmy w ogóle, nie tylko dokumentalne, ale filmy w ogóle, więc to będzie taki dosyć specjalny film. I później będzie też bardzo ciekawa rozmowa z naszym prelegentem.
12: Oprócz Aquarium, gdzie jeszcze będzie można oglądać filmy?
11: Więc główny festiwal to 8-9 październik w Przestrzeni Wolności, na Placu Wolności 4. Tutaj jest siedziba Fundacji Teraz Ulica i tutaj mamy takie kameralne miejsce do oglądnięcia właśnie dwóch dni festiwalowych, czwartek, piątek, a na sobotę i na niedzielę przenosimy się już do kina Kreska, gdzie tam jest bardzo fajne, nowoczesne kino studyjne, gdzie też gościliśmy w zeszłym roku. Naszym partnerem też jest właśnie Studio Filmów Rysunkowych i tam już będzie jakby ten weekendowy czas festiwalowy, gdzie też będą prelegentki i prelegenci, gdzie zachęcamy do uczestnictwa i również do dyskusji po filmach.
12: Tak, wspominasz o prelegentach, o prelegentkach. Chciałem zapytać, jakich gości udało się w tym roku zaprosić?
11: Więc tak, we wtorek 29 września w tym pokazie przedfestiwalowym będzie pan Mariusz Rusiński do tego niewidzialnego filmu Moja Siostra. Jest to prelegent też, który właśnie jest z fundacji, która się zajmuje osobami słabowidzącymi lub niewidomymi i tutaj będzie też na ten temat rozmowa, a już na główny festiwal, czyli od czwartku 8 października Fundacji Teraz Ulica zajmiemy się kryzysem humanitarnym i naszą gościnią będzie Kamila Fiałkowska, która jest badaczką zjawisk migracyjnych. No i tutaj właśnie po filmach ten blog będzie taki właśnie dotyczący migracji. Będziemy tutaj rozmawiać na ten temat. Myślę, że dyskusja może być bardzo ciekawa, ponieważ pani doktor Fiałkowska jest bardzo znamienitą badaczką w tym temacie. Następnie przejdziemy do piątku. W piątek mamy bardzo ciekawy temat, bo mamy też bardzo ciekawe filmy festiwalowe. Zajmiemy się tutaj tematem starzenia się. Mamy filmy Kumotry i Kobiety na plaży. Jest to właśnie w sumie o kobietach, można powiedzieć, i o jak się przeżywa starość z perspektywy akurat kobiet. I naszą tutaj prelegentką będzie dr Anna Taszycka. Ona jest filmoznawczynią i tematem będzie starość, też radość. Czyli będziemy właśnie dyskutować, jak widzimy siebie w przyszłości, albo też porozmawiamy z osobami, które już są w tym momencie swojego życia, jak to będzie. Może coś zdradzą ze swojej perspektywy. No, filmy są bardzo znamienite, więc zapraszam wszystkich tutaj podzielić się i zobaczyć też tą perspektywą. No, w sobotę przechodzimy już do kina Kreska i tutaj ten panel będzie troszeczkę taki mieszany, można powiedzieć, bo pierwszym filmem to jest Prawda czy wyzwanie i tutaj ten panel będzie poświęcony fake newsom, które teraz, jak wiemy, otaczają nas ze wszystkich stron. Właściwie nie mamy już social media, te media nie są do zrzeszania się, tylko do tworzenia barier między ludźmi przez właśnie między innymi fake newsy i tutaj z Fundacją Panoptykon porozmawiamy na ten temat. To jest też bardzo znana fundacja, która właśnie zajmuje się między innymi śledzeniem fake newsów, więc dyskusja też będzie znakomita. No i po tej dyskusji będzie też jeszcze jeden seans Czarna Woda. To już taki temat bardziej środowiskowo-ekologiczny, ale też bardzo, bardzo dobry film. No i ostatni niedzielny dzień jest bliski mojemu sercu, ponieważ ja będę prowadził jedno ze spotkań. To właśnie porozmawiamy sobie o filmie Martyny Wojciechowskiej Skradzione dzieci. Jest to film na temat procederu, który w Gruzji zachodził przez dziesiątki lat, a który został teraz ujawniony między innymi właśnie przez Martynę Wojciechowską, ale też przez dziennikarkę gruzińską, która też w tym filmie tam występuje. I naszą prelegentką będzie Stasia Budzisz, która jest filmoznawczynią, jest tłumaczką języka rosyjskiego, jest autorką książek. Jedną z książek właśnie, o której myślę też nawiążemy, to jest Pokazucha na gruzińskich zasadach, gdzie też właśnie tutaj te aspekty Gruzji będziemy omawiać. Gruzja jest mi bardzo bliska. To jest mój ulubiony, można powiedzieć, kraj, do którego wracam wielokrotnie. Byłem już chyba 10 razy w Gruzji, więc też się cieszę na ten temat, że porozmawiamy i na temat Gruzji i opowiemy troszeczkę może, no niestety przykrą historię, troszeczkę inaczej pokażemy tą Gruzję, ale myślę, że będzie też czas na to, żeby pokazać tą Gruzję z tej najlepszej strony.
12: I to są filmy, których nigdzie indziej raczej nie zobaczymy.
11: Nie, to są filmy, których nie ma właściwie. Ja też przez długi czas, jak byłem widzem Watch Dogsów, nie od strony organizacyjnej, to właśnie starałem się gdzieś później znajdować te filmy, ale niestety no to są licencje twórców, dzięki właśnie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mamy dostęp do tych filmów w bardzo dobrych kopiach i możemy je pokazywać festiwalowo, natomiast no poza festiwalem raczej nie znajdziemy tych filmów nigdzie.
12: Wspomniałeś, że wszystkie pokazy są darmowe, ale obowiązują jakieś zapisy na seanse?
11: Więc tak, w akwarium oraz w przestrzeni wolności nie ma zapisów, ponieważ są to takie miejsca dosyć kameralne, więc zapraszamy po prostu przyjść wcześniej i zająć miejsce. Miejsca jest myślę wystarczająco, mam nadzieję, że dla nikogo nie zabraknie. Natomiast no, w kinie Kreska to już jest jak w każdym kinie, czyli możemy sobie zarezerwować ten bilet przez internet, oczywiście za darmo, lub też przyjść w dniu seansu i w kasie też sobie odebrać ten darmowy bilet. Także zachęcamy bardzo do uczestnictwa i do śledzenia naszych social mediów, też Polskiej Stolicy Kultury, Watch Dogsy w Bielsku już niebawem.
1: Po Festiwalu Filmów Dokumentalnych Watch Dogs rozmawiałem z Adamem Włodarczykiem z Fundacji Teraz Ulica. Festiwal po raz kolejny zawita do Bielska Białej w dniach od 8 do 11 października. A już niedługo bielszczanie panie będą mogli oddać swoje głosy na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2027. Z tej okazji spojrzymy na projekt z zeszłego roku, który udało się już zrealizować. Wybierzemy się na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka.
13: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
5: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
13: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
5: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
13: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
5: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
13: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
5: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycje?
13: Różne, ale w większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
5: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami czy komentarze w internecie?
13: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
5: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
13: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyd nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
5: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
13: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
5: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
13: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyłam dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
5: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
13: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
5: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
13: Oczywiście, zapraszam.
5: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
13: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
5: A czemu akurat ta konkretna działka?
13: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców. A także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. A ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącze energetyczne do zasilania pompy.
1: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
4: Blisko mieszkańców.
12: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
14: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
15: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
12: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
16: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam. W całości w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no tyle mogę powiedzieć panu.
12: Odwiedziliśmy osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To inwestycja, którą udało się zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha do żu-

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: wolno. One się patrzą non-stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,